0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.
3: Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. By zobaczyć piramidy, wystarczy jechać do lasu pod Śremem. Choć nazwa może być nieco myląca, to w miejscowości Wyrzeka znajdują się szczątki grobowców sprzed 5000 lat. Skąd się wzięły? Kto je zbudował i dlaczego ważny jest las? O tym opowie Danuta Żurkiewicz, archeolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
4: Bardzo ważne jest to, że przenosimy się niedaleko Śremu do lasu, bo tylko dzięki temu, że tam jest las, my się tam znaleźliśmy w tych okolicznościach, można powiedzieć, przyrody. Las zakonserwował bardzo ciekawy i unikalny w skali wielkopolskiej w każdym razie obiekt. Długi grobowiec ziemny kultury pucharów lejkowatych sprzed około 5,5 tysiąca lat.
5: Skąd on mógł tam się wziąć? Co to w ogóle jest?
4: To już dysponujemy pewną wiedzą na ten temat. W Wielkopolsce około właśnie tych 5,5 tysiąca lat temu zamieszkiwała dość skomplikowana społeczność, nazywana właśnie przez archeologów kulturą pucharów lejkowatych, bo takie naczynia w takiej formie sobie wytwarzali i chętnie używali w kształcie właśnie takiego lejka. To była społeczność neolityczna, a zatem rolnicza. Jedni z pierwszych rolników, którzy w Wielkopolsce gospodarowali na naszych polach. Uprawiali rośliny, hodowali zwierzęta, takie hodowlane, całkiem podobne do tych, które my dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o gatunki, chociaż tak w formie zupełnie zapewne inne.
5: Czemu skomplikowana?
4: Skomplikowana i złożona, jak każda społeczność, prawda, nasza jest złożona, więc czemu ta pradziejowa miałaby być mniej skomplikowana? O jej złożoności i skomplikowaności przekonuje nas kilka rzeczy, między innymi to, że byli w stanie zbudować taki monument, jaki znajduje się w lesie pod Śremem w miejscowości Wyrzeka.
5: Gdybyśmy mieli to tak opisać naszym słuchaczom, jak to wygląda, czym to jest?
4: Już się robi. To trudno sobie wyobrazić, czasami jest to nazywane polskimi piramidami. To jest troszkę myląca nazwa i trzeba ją na pewno sprostować. Nie chodzi o wysokość, a może bardziej o taki monumentalny wydźwięk całego założenia, może bardziej o długość. Tę konstrukcję należy sobie wyobrazić jako taki bardzo długi nasyp ziemny, troszkę szerszy z jednej z jego końców. Ten nasyp mógł mieć 100, 120, 130, czasami nawet 140 metrów długości. Oprócz tego, że był to nasyp ziemny o takiej właśnie długości, obudowany był dodatkowo strukturą kamienną, stąd ten megalityczny wydźwięk, tak? Wielkie kamienie, megalitos, się tam znajdowały. Te kamienie miały swoje miejsce, takie dość ścisłe, stanowiły rodzaj takiego obmurowania, powiedzielibyśmy, opłotowania, obudowania tego długiego nasypu ziemnego. No, zapewniało mu właśnie ten monumentalny wydźwięk, no i też zapewne większą trwałość, jeżeli tak spojrzymy sobie na tę konstrukcję.
5: Co obecnie o tym wiemy?
4: Akurat pod Śremem mamy taką, można powiedzieć, dość sprzyjający klimat. W tych lasach, o których wspominałam, większość tego lasu w Wyrzece znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego i takiego większego zespołu parków krajobrazowych, które mamy w Wielkopolsce. No i to się okazuje, że parki są zainteresowane nie tylko przyrodą, ale również kulturą. I odkrycie tego stanowiska, na którym my obecnie pracujemy, następuje właśnie w wyniku jakby takiej inicjatywy ze strony parków krajobrazowych, wielkopolskich parków krajobrazowych, które były łaskawe poinformować o odpowiednie służby konserwatorskie, ale w tym również archeologów, o tym, że mają uzasadnione podejrzenia, że taka konstrukcja w ich lasie się znajduje. Potrafiły również stworzyć przychylne środowisko, takie finansowe, do tego, że ten pierwszy etap takiego rozpoznania tej konstrukcji w Wyrzece udało nam się przeprowadzić. Ten pierwszy etap był tak zwanymi badaniami nieinwazyjnymi, czyli troszkę popatrzyliśmy, zastosowaliśmy takie metody, które troszkę prześwietlają to, co jest pod ziemią, ale absolutnie jej nie naruszaliśmy. Obecnie udało nam się otworzyć taki wykop i już prowadzimy badania wykopaliskowe, prawda? Szumnie tak mogą być nazywane. Rozpoznajemy oczywiście tylko mały skrawek tej bardzo dużej, jak już powiedzieliśmy, tak, monumentalnej konstrukcji, takiej, jakiej nam jest potrzebne do tego, żeby te najważniejsze informacje jakby uzyskać.
5: I co udało się już uzyskać?
4: Dość sporo. Na pewno potwierdziliśmy, że tutaj jakby się nie mylimy, że nie jest to twór przyrody, a faktycznie twór rąk ludzkich. Drobne fragmenty naczyń glinianych, takich ceramicznych, które nam mówią, że po pierwsze, no był tam człowiek w prodziejach, a po drugie, takie bardziej dokładne spojrzenie na te fragmenty, mówią, że to dokładnie ta społeczność, którą wiążemy z tym aktem wznoszenia tego typu konstrukcji. Drobne narzędzia krzemienne albo fragmenty krzemienia, które o to podejrzewamy, czyli takie podstawowego surowca, z których różne ostrza, noże, nożyki były wówczas wytwarzane. Mamy ślady konstrukcji kamiennej ukrytej pod tym nasypem ziemnym obecnie. Trzeba przyznać, że na stanowisku, na którym pracujemy, ta konstrukcja jest już dość naruszona. W sensie już kiedyś ktoś ją zapewne rozebrał i my takie szczątki łapiemy właśnie w naszym wykopie, ale to też bardzo cieszy. Na pewno jeszcze przed zakończeniem badań pobierzemy rozmaite próbki, takie do badań, powiedzmy sobie, środowiskowych, paleośrodowiskowych, które jeszcze dodatkowo wzbogacą potencjalnie naszą wiedzę, no ale to się już okaże jakby w dalszym etapie już, powiedzmy, takich gabinetowych czy laboratoryjnych badań.
5: A co dalej?
4: Na pewno znaczące będzie wniesienie wiedzy o tej konstrukcji do świata nauki, bo tak jak już wspominałam, w Wielkopolsce te konstrukcje są bardzo słabo rozpoznane, ale muszę powiedzieć, że robimy furorę tam wśród lokalnych mieszkańców, którzy uświadamiają sobie, że ich najbliższe otoczenie ma tak długą historię, czy wręcz prahistorię, można by powiedzieć, to dostajemy informację, że prawda, dziadek, pradziadek coś tam gdzieś tam mógł znaleźć, odnaleźć, to też jest budujące, natomiast tutaj uświadomienie lokalnej społeczności tego dużego kontekstu czy głębi czasowej, tak, tych 5000 lat, no na pewno zmienia postrzeganie, można powiedzieć, tej przestrzeni przez większość osób. Będziemy dążyć do tego, żeby jakby pamięć o tym miejscu nie zaniknęła, w sensie, żeby to stanowisko było stale chronione. No i też dobrą praktyką, uważam, jest zaznaczenie jakiś taki widoczny, czytelny sposób obecności tej konstrukcji. No są ścieżki dydaktyczne, powiedzmy takie środowiskowe w lesie, czemu by też nie miało być takich kulturowych, prawda, pradziejowych w lesie.
5: Jak żyli prawielkopolanie?
4: Jak żyli prawielkopolanie? No potrzebowali dokładnie tego do życia, co my dzisiaj potrzebujemy, tak? Potrzebowali jedzenia, potrzebowali miejsca do zamieszkania, no i też mieli potrzeby duchowe, tak? Nas bardziej na tym stanowisku akurat interesują te ich potrzeby duchowe. Natomiast o samych budowniczych tych grobowców można powiedzieć, że wiemy już dość sporo. To była społeczność, która swoim zasięgiem objęła prawie cały obszar ziem polskich. Są wyjątki, gdzie nie chcieli mieszkać. Wiemy, jak mieszkali, wiemy, że tworzyli dość duże wioski, tak, że eksplorowali właściwie cały krajobraz, potrafili się wszędzie odnaleźć, prawda, od wybrzeży Bałtyku aż po podnóża gór. W związku z tym wiemy, że w Wielkopolsce dość prężnie się rozwijali. Z Wielkopolską związane są bardzo ważne etapy również rozwoju tej społeczności. Myślę, że prawda, to życie tutaj było dla nich dość przyjemne.
5: Była mowa trochę o potrzebach duchowych, no grobowiec jest kolejnym tego świadectwem, a co więcej o tym wiemy?
4: No, o potrzebach duchowych tej społeczności. A to możemy się tylko domyślać, prawda? Archeologia ma takie wątłe ślady i żeby wnioskować o tak głębokich aspektach kultury, jak prawda, o tej duchowości, no mamy tylko takie pojedyncze puzzle i już wiemy, że układanka będzie niekompletna, prawda? Wiemy, że wznosili grobowce, możemy powiedzieć, jak wznosili te grobowce, rozpoznając ślady tych konstrukcji, między innymi, o których wspominałam. Natomiast odpowiedzenie na pytanie, dlaczego wnosili te grobowce, to już się zaczyna po prostu troszkę bardziej poważna zabawa, tak? Zabawa pełna domysłów i różnych hipotez, czy prawda, wsparcie z różnych innych nauk społecznych, na jaką potrzebę tych społeczności akurat te grobowce odpowiadały. Poza samymi grobowcami znamy też inne formy, między innymi traktowania zmarłych przez tą społeczność. Znamy szczególne formy na przykład naczyń ceramicznych, które mogły mieć znaczenie nie tylko praktyczne, ale także takie znaczenie niecodzienne, duchowe, chciałoby się powiedzieć, tak? Między innymi tak zwane flasze z kryzą, charakterystyczne butele, w których mogły być przechowywane no, tajemnicze substancje wytwarzane przez te społeczności, które zapewne no, nie miały czysto praktycznego zastosowania.
5: Część rzeczy jest gdzieś przewożona tutaj do laboratoriów. Jak to właśnie wygląda?
4: Tak, zdecydowanie. No, pracujemy w terenie, pracujemy pod Śremem, natomiast cały, że tak powiem, zespół źródeł, które stamtąd uzyskamy, na które składają się i te fragmenty naczyń ceramicznych i narzędzia krzemienne i próbki, które dopiero pobierzemy, jak też cała dokumentacja, która tak naprawdę jest clue tego, po co tam pojechaliśmy. No będą dalej opracowywane, to jest dość złożony proces i będziemy go zdecydowanie przeprowadzać już tutaj w Poznaniu, na Wydziale Archeologii, na zaprzyjaźnionych laboratoriach, które nam pozwolą już tak bardziej szczegółowo, można powiedzieć, spojrzeć na to, co przywieziemy z wyrzeki.
5: No właśnie, i co można w takich rzeczach w ogóle dojrzeć w takiej pracy laboratoryjnej? Nawet nie mówiąc o tym konkretnym przypadku, ale ogólnie.
4: Jest to coraz, można powiedzieć, bardziej istotna branża w archeologii. To niedawno mieliśmy źródła, które potrafiliśmy na rysować, interpretować, z czymś porównać. Natomiast jakby rozwój samej naszej dyscypliny daje nam coraz większe możliwości. Teraz nawet analiza takich dawniej pozyskanych źródeł bardzo wiele może wnieść. No spójrzmy chociażby na samą ceramikę, tak? Do niedawna były to tylko bezimienne fragmenty naczyń, które mogliśmy jakoś zaklasyfikować do jakichś określonych typów. Natomiast teraz te

0: pojechałem. Tata też pokazał mi te tajniki, ponieważ sam był motorniczym, więc też zabierał mnie w podróże na miasto. Jako mieszkaniec Wild też najłatwiej było się wydostać właśnie z tego mojego firtla właśnie tramwajem, czy to tramwajem holenderskim, czy też tak zwanym Helmutem. I te tramwaje najbardziej utkwiły w mojej pamięci.
1: Kiedy, gdzie, jak zaczęła się w ogóle ta przygoda tego klubu?
0: Z samego klubu rozpoczęła się w roku 1996, chociaż zarejestrowany sam klub jest od 2001 roku. Chociaż ta historia nie jest samym początkiem, ponieważ wszystko wywodzi się z klubu modelarzy kolejowych ze szkoły przy ulicy Fredry. Tak więc tam powstała najpierw sekcja komunikacyjna, później przerodziło się to w osobny klub, osobne stowarzyszenie.
1: A ty od kiedy jesteś w klubie?
0: Teoretycznie czy praktycznie, bo to z jednej strony formalnie można zapisać się do klubu w wieku 16 lat i też wtedy to też oficjalnie zrobiłem, ale wiadomo, człowiek udzielał się zdecydowanie wcześniej.
1: No to jak się rozpoczęła ta twoja przygoda z klubem miłośników poezji szynowych?
0: Rozpoczęła się od poznania kumpli, którzy też mieli fiała na tym samym punkcie co ja i powiedzieli mi, że jest taki klub w Poznaniu, że da się udzielać, da się te pasje rozwijać trochę inaczej niż tylko rysując tramwaje po domu, czy sklejając modele tramwajów w szkole na przerwach. Także też postanowiłem się na takie spotkanie przejść, wtedy jeszcze nie jako członek stowarzyszenia, ale też poznałem kolejnych ludzi, a że z poznawaniem ludzi nie mam żadnego problemu, to te grono się zwiększyło jeszcze bardziej i tak od 14 roku się człowiek udziela się w stowarzyszeniu.
1: Na czym w ogóle polega działalność w stowarzyszeniu?
0: To też zależy, bo to są różne, że tak powiem, osoby, różne sekcje, to znaczy dużo z klubowiczów jest motorniczymi, kierowcami autobusów, więc ta pasja już jest zupełnie na innym poziomie, na innym tak zwanym levelu. Ci młodsi zaś klubowicze mają możliwość być konduktorami podczas trwania linii turystycznych w Poznaniu, także tam też spotkamy większości miłośników, czy też na przykład niektórzy zajmują się tak fotografią, inni zajmują się uporządkowywaniem historii, komunikacji miejskiej. No jest tego naprawdę bardzo, bardzo sporo, to spektrum jest naprawdę bardzo szerokie, dlatego też ogólnie nazywając to komunikacją miejską możemy spoglądać to naprawdę na różne sposoby. Ja jestem zawodowo motorniczym i też w tym trwam. Też po godzinach jestem modelarzem, fotografem, co prawda amatorem, ale też gonię tramwaje, autobusy za obiektywu, że tak powiem. Też myślę, że dla wielu osób jestem takim małym przykładem na to, że można być motorniczym, można być miłośnikiem i można się spotkać, porozmawiać, ba, zarazić dalej pasją. Znam paru członków, którzy totalnie nie byli związani z komunikacją miejską, a mimo to wciągnęli się do klubu i bardzo fajnie na ten moment egzystują w strukturach klubu.
1: Mówisz o tym pielęgnowaniu historii komunikacji miejskiej w Poznaniu. Dlaczego to może być ważne i może troszeczkę o samej historii tej komunikacji, no bo ona już jest dość długa, to jest ponad 100 lat z tego co kojarzę.
0: No to byśmy musieli tutaj siedzieć na dobrej kawie i dobrą godzinę mieć na to, żeby tak rozmawiać i dyskutować w tym temacie. Ja bym bardziej poszedł w trochę mniejsze szczegóły, a mianowicie na przykład stowarzyszenie tak istnieje od roku 96. W 2001 roku mamy tą rejestrację jako stowarzyszenie tak pożytku publicznego, także możemy też oddawać swoje 1,5% na klub, co też ciekawe, co też jest dobrą informacją dla tych, którzy rozliczają podatki. Ale na przykład mamy rok 2003 i trwają poszukiwania wagonu dwa pokoje z kuchnią. Bardzo znany przez poznaniaków wagon z wejściem na środku, gdzie były przedziały na prawo i na lewo i były w gazecie właśnie takie wzmianki, że jakby ktoś taki tramwaj widział na formę jakiejś altanki czy coś, żeby dał znać na dany numer telefonu. Było wiele oczywiście takich telefonów, tylko że były to zwykłe wagony tam generacji N, czy tam inne N-o podobne wagony, ale jeden z nich zaskoczył. Był to wagon tak zwany szczeciński, duży wagon szczeciński i w 2003 roku ten wagon został pozyskany z altanki. Długo, długo stał w fabryce w pojazdów szynowych, tam był zachowany. Co ciekawe, był on działką w Sadach, także pod Poznaniem wszystko. W 2018 roku ten wagon został przetransportowany na zajezdnię Madalińskiego, z czego mam też dość obszerny materiał zdjęciowy. Byłem w środku tego wagonu, wygląda totalna ruina. Szczerze nie wierzyłem nigdy w to, że ten wagon kiedykolwiek wyjedzie na tory. I tu się zdziwiłem, ponieważ wagon przeszedł gruntowną modernizację, gruntowny remont, odbudowę. Co ciekawe, też powstała też replika tego wagonu dla miasta Kraków, także są w Polsce na ten moment dwa wagony tego typu. Jeden w Poznaniu, jako remontowany wagon z numerem 423 i w Krakowie replika w malowaniu szczecińskim ze szczecińskim wyposażeniem.
1: Z jednej strony dbanie o taką historię, dokumentację i tak dalej, ale też to jest chyba dbanie też o część historycznych pojazdów, bo jak rozumiem, klub pojazdów szynowych ma obecnie dwa pojazdy.
0: Nawet bym powiedział, że już jeden pojazd. Mieliśmy przez jakiś czas, owszem, dwa pojazdy. Pierwszy z nich to jest jeszcze Neoplan N4009. Jest to jedyny tego typu zachowany ten moment autobus w Poznaniu, tak zwany krótki Neoplan. Trwa aktualnie przy nim remont, także teraz się podczas linii turystycznych w tym roku nie pojawił, chociaż w ubiegłym roku podczas parady autobusów był, można było go zobaczyć, przejechać się nim, pofotografować, pobyć po prostu w środku.

0: przypadku wspomnieć tak jeszcze niedawne czasy. I drugim autobusem, który pozyskaliśmy, był autobus Icarus 280, tak zwany ekolog z automatyczną skrzynią biegów. Był to autobus uzyskany z Budapesztu, z Węgier. I po dziś dzień jest on w malowaniu z Budapesztu, tyle że już jest własnością MPK Poznań. Został odkupiony przez MPK Poznań.
1: To też jest takie dbanie o żywą historię, jak rozumiem.
0: Oczywiście, że tak. Większość z tych wagonów, jak w sumie nie wszystkie, są to wagony, które zostały zachowane dzięki działaniom stowarzyszenia, od najmniejszych działań, chociażby nawet chodzeniem, tak, za włodarzami mówienie pozostawmy, po dalej gdzieś tam pozyskiwanie dalej części, zdjęć, szukanie ludzi, którzy kiedyś pracowali przy tych wagonach, czyli też szukanie tej wiedzy takiej technicznej, w jaki sposób może coś zakonserwować, naprawić, odtworzyć, albo chociażby jak pewne wyposażenie powinno wyglądać w sposób pierwotny. Póki są tacy ludzie, są to naprawdę złoci ludzie, to trzeba korzystać z tej wiedzy i pozyskiwać ją naprawdę pełnymi garściami.
1: I rozumiem, że też zajezdnia na Madalińskiego, gdzie są te historyczne tramwaje, jest taką praktycznie skarbnicą, jeżeli chodzi o historię poznańskiej komunikacji miejskiej.
0: Oczywiście, że tak. Na ten moment stacjonują tam wagony przeznaczone, co prawda, do remontu, ale są to też równie cenne zabytki. No tak jak wspomniałem, ja nie wierzyłem nigdy w remont dużego Szczeciniaka. Zdziwiłem się bardzo pozytywnie. Teraz z dumą, jak prowadzę składy, ten tramwaj z tyłu jest, zawsze o tym wspomnę.
1: Załóżmy, że jest wycofywany jakiś model tramwaju. Ostatnio był to Helmut, wcześniej 105. Już zaczyna mówić się, że jakieś w perspektywie będą wycofane Tatry. Wtedy wchodzicie i mówicie, słuchajcie, a może jeden egzemplarz zachowajmy, można by to tak przechować. Jak to wygląda?
0: Zwykle dzieje się już to w czasach, kiedy wagony są jeszcze eksploatowane. Na przykład chociażby najprostszy przykład, wycofanie 105. Wraz z końcem roku szkolnego ubiegłego skończyły też się 105, tylko wtedy już trochę wcześniej trwał pomysł, żeby zachować cały trójskład. To znaczy, to jest mały ewenement, jeżeli chodzi o historię miasta, ale był taki epizod, że jeździły po 3 wagony łączone w trójskład i też teraz podczas linii turystycznej mamy taki trójskład, prezentujemy go. Jeszcze jest troszkę do dorobienia przy nim, oczywiście, że tak. Na ten moment wiadomo, fajnie, że jest zachowany, że są namacalne egzemplarze, są połączone w 3 i się można nimi przejechać. Czy się różnią czymś od liniowych wagonów? Na ten moment jeszcze są to małe różnice, ale gwarantuję, że te różnice będą na pewno wspaniałe, będą cieszyć i będą naprawdę robić robotę. Tylko dajcie nam jeszcze chwilę czasu, żebyśmy mogli przy tych wagonach troszkę popracować.
1: A jak można popracować z wami? Jak dołączyć do klubu?
0: W dzisiejszych czasach fajnie odkleić od telefonu komórkowego, czyli zrobić coś, co niekoniecznie będzie medią, co niekoniecznie będzie tylko zdjęciem czy spędzeniem czasu tam gdzieś na platformach internetowych, tylko jak już jesteśmy w tym internecie, wystukajmy sobie w internecie KMPS Poznań, tam w zakładce przyjęcie do klubu, poszukajmy sobie takiego egzemplarza deklaracji, wydrukujmy go, wypełnijmy go i przynieśmy na najbliższe spotkanie Klubu Miejskich Pojazdów Szynowych. Daty są wcześniej opisane, zwykle na Facebooku. Wtedy wystarczy przyjść z tą deklaracją i cieszyjcie członkostwem.
2: Z Piotrem Kamińskim rozmawiała Ari Habir. Pierwsze tramwaje w Poznaniu pojawiły się w 1880 roku. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Praca w cieniu w służbie Polski. Mowa o działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Poznańska delegatura jest jedną z prężniej działających jednostek, a ABW ciągle szuka chętnych do pracy, mówi rzecznik prasowej jednostki Adam Gwiazdowicz.
3: Dzisiaj element szyfrowania przekazu telefonu komórkowego, szyfrowania i ochrony sprzętu komputerowego na poziomie absolutnie zwykłego użytkownika przebiło się gdzieś do świadomości społecznej i bardzo dobrze. A warto jest zerkać przy okazji na nasze strony i na rekomendacje, które wydajemy, bo nie tylko FBI wydaje takie rekomendacje na co dzień, również agencja takimi rekomendacjami się posługuje w przekazie społecznym. Ale staramy się poza szkoleniami dla, nie wiem, urzędników, na przykład administracji rządowej, wychodzić szerzej z tłumaczeniem, jakie zachowania mogą być niebezpieczne, na co warto zwrócić uwagę, a co zauważając, nie lekceważyć zarówno w tej profilaktyce kontrwywiadowczej, jak i profilaktyce antyterrorystycznej, bo oba te obszary leżące w naszej właściwości ustawowej są po prostu ważne dla bezpieczeństwa nie funkcjonariuszy, bo my sobie poradzimy, natomiast dla bezpieczeństwa państwa i obywateli Rzeczypospolitej, bo jesteśmy służbą konkretnego państwa, nie międzynarodową, tylko konkretnego państwa.
1: Te szkolenia, mówimy o sferach rządowych, ale to też dotyka samorząd?
3: Tak, wszędzie tam, gdzie mamy dobre relacje, bądź samorządy same się odzywają, bądź widzimy taką potrzebę. Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są w każdym mieście wojewódzkim. Poznaniu jest jedna z prężniejszych delegatur. Staramy się przekazać te informacje do uczelni wyższych, zarówno publicznych, jak i prywatnych, kadrze tej, która edukuje, samorządowcom na różnych poziomach, tak żeby gdzieś ta wiedza się rozprzestrzeniała. Zachęcam zresztą do takiego zerknięcia do internetu. 4U jest taki materiał szkoleniowy, który mówi na temat profilaktyki antyterrorystycznej. To nie jest poradnik w takim prostym rozumieniu, ale pokazanie, na co warto zwrócić uwagę, gdzie nie być obojętnym i jak ewentualnie się zachować. Te litery mają oznaczać tam między innymi uciekaj, ukryj się, czy uważaj, no bo od tego się zaczyna. Wielokrotnie sygnały, które docierają po takich spotkaniach, po obejrzeniu jakiejś wystawy, ktoś nagle ma refleksję, ale przecież ja widzę, bo tam dwa domy dalej coś się dziwnego dzieje. Może nie przejdę obok tego obojętnie, tylko zadzwonię. Rzadziej może dzwonią ludzie do nas, ale wystarczy, że jest sygnał do policji, straży miejskiej, z tymi wszystkimi służbami jesteśmy w bezpośrednich relacjach i współpracy, więc i tak to do nas trafi. Ale wierzcie mi Państwo, wielokrotnie po spotkaniach na uczelniach podchodzą do nas studenci czy pracownicy i zaczynają opowiadać o sprawach, o wydarzeniach, o sytuacjach, które, że posłużę się takim żargonem zawodowym, są ewidentnymi zaczepkami operacyjnymi. To idzie potem do konkretnych naszych zespołów i okazuje się, że stanowi początek prowadzenia określonych procedur.
1: Mówię, że ta delegatura poznańska jest jedną z najprężniejszych w kraju, a jakie są obecnie potrzeby ABW, jeżeli chodzi o sam personel, jeżeli chodzi o ludzi, którzy mają pracować?
3: Szukamy ludzi inteligentnych, ciekawych świata, ludzi myślących nieszablonowo, o pewnym potencjale wykształcenia, bo to jest tylko wyjściowa rzecz. Generalnie szkolenie z pracy zawodowej prowadzi się już u nas, jak ktoś jest funkcjonariuszem, tego się nie da na uczelni zrobić. I oczywiście szukamy tych, którzy chcą służyć Rzeczypospolitej. Ja wiem, że to brzmi na wysokim C i czasami może być odbierane jako coś fałszywego, ale większość koleżanek i kolegów rzeczywiście po to przyszła do służby. No nie chcę powiedzieć, że wszyscy, bo może się trafi jakiś jeden czy jedna, która myśli trochę inaczej, ale generalnie większość z nas w ten sposób do tego podchodzi. I takich ludzi kolejnych szukamy. I co ciekawe, my ich znajdujemy. To nie jest tak, że, nie wiem, młode pokolenie to już jest obojętne albo mu się nie chce. Nie. I nie mówię tutaj o osobach, które powiewają flagami na jakichś manifestacjach, tylko o osobach, które wewnętrznie są do tego przekonane i chcą w cieniu, bez rozgłosu, bez poklasku, nie licząc na odznaczenia czy awanse, taką służbę pełnić. Osób, które są wystawione na odstrzał publiczny, taki jak ja dzisiaj tutaj, jest naprawdę bardzo mało. Powiedzmy, gdzieś w toku kariery uznano, że należy mnie wystawić na taki odstrzał, więc pełnię tą rolę. Niemniej większość ludzi pełni po prostu służbę. Służba wbrew pozorom jest bezpieczniejsza niż bezpośrednia służba policjanta na ulicy. Ja nie chciałbym tutaj takich wartościowych rzeczy wprowadzać, bo to zabrzmi, że jedno jest lepsze, drugie gorsze. Absolutnie nie w tych kategoriach. Ona wymaga na pewno dyskrecji. I to jest coś, co jeżeli ktoś nie potrafi nie mówić o sobie, nie potrafi nie opowiadać, wracając do domu, a słuchaj, ja się zajmowałem tym czy tamtym, to może to być dla niego poważny problem. No ale staramy się znaleźć takich, którzy wracając na pytanie rodziny na przykład, a jak było w robocie, jak zwykle ciekawie. Zresztą czasami na pytanie podchwytliwe, umówmy się w cudzysłowie, ze strony studentów gdzieś na spotkaniu, słyszę, ale to wie pan co, to niech pan powie, czego w tej służbie nie ma. Mówię, jednej rzeczy rzeczywiście mogę wam powiedzieć, z ręką na sercu, nie ma. Nudy. Poza tym jest mnóstwo rzeczy, które są porównywalne, czasem nie są porównywalne, natomiast nudy nie ma. Nie zawsze jest dobrze, nie zawsze jest miło, okej, nie zawsze jest łatwo, ale nie ma nudy, a przynajmniej dla mnie jest to wartość dodana tej służby.
2: Podejrzane sygnały lub działania można zgłaszać do ABW na adres poczta@abw.gov.pl. Wzorcowa miejska dzielnica, tak o Ratajach mówiły media z czasów Polski Ludowej. Te czasy słusznie minęły, ale Rataje pozostały i nadal są bardzo cenione. O tym, jak powstała ta dzielnica, opowiada krytyk architektury Jakub Głaz.
4: To miejsce przez wieki całe było niezagospodarowane, to znaczy Poznań tam się nie rozwijał. Poznań rozwijał się na lewobrzeżu, na prawobrzeżu znajdowały się wsie i tam właściwie miasto nie sięgało. Rataje zostały włączone w roku 25 do miasta i już wtedy pojawiały się pierwsze koncepcje tworzenia tworzenia tam dzielnic mieszkaniowych, jednak nie zrealizowane, bo tereny były nieuzbrojone i źle skomunikowane z centrum, w związku z czym w sytuacji kryzysu gospodarczego i tak dalej nic tam nie powstało. Po wojnie planiści wrócili do tematu po to, żeby też to miasto w jakiś sposób zrównoważyć, żeby nie rozwijało się tylko po jednej stronie, tylko żeby tworzyło taki okrąg dookoła ścisłego śródmieścia. Postanowili to zrównoważyć, a jednocześnie, podobnie jak w całym kraju, w Poznaniu występował potężny głód mieszkaniowy, spowodowany zarówno zniszczeniami wojennymi, relokacją ludzi ze wsi do miast, no i wielkim przyrostem demograficznym, który zaowocował w latach 60. pokoleniem dwudziestokilkolatków, którzy wchodzili w dorosłe życie i potrzebowali lokum. No i podobnie jak w wielu innych miastach kraju, zdecydowano o budowie jednej z dzielnic mieszkaniowych, potężnej dzielnicy, tak naprawdę o budowie nowego miasta, zresztą dzielnica tak się nazywa, na przeszło 100 tysięcy mieszkańców, i ten projekt zaczął być realizowany od roku 66. według koncepcji urbanistyczno-architektonicznej trojga architektów Reginy Pawuły, Zdzisława Piwowarczyka i Jerzego Schmidta. Regina Pawuła i Piwowarczyk zostali potem odsunięci od tych prac, potem Schmidt pracował razem z zespołem Miasto Projektu nad tym. I konsekwentnie do początku lat 90. podzielony na dwie części, dolny i górny taras Rataje, zostały zabudowane. Konsekwentnie z jednym wyjątkiem, mianowicie nie powstało ogólnodzielnicowe centrum handlowo-usługowe planowane na terenie Łaciny. Kryzys lat 70. skutecznie przerwał te zamiary, a później wyrosło w roku 2016 centrum handlowe Poznania, które jest zupełnie czymś innym niż wtedy planowano, bo zamiast dzielnicy handlowo-usługowej z funkcjami kulturalnymi mamy wielki monolit, moloch, można byłoby tak powiedzieć, handlowy, bezokienny w większości, który odwraca się plecami do wszystkiego, co jest wokół.
1: Od czego w ogóle zaczęło się projektowanie i budowanie Rataj i jaka była w ogóle koncepcja na tę całą dzielnicę?
4: Koncepcja była podobna do realizowanych wówczas osiedli mieszkaniowych w całej Europie. Opierała się o podstawową jednostkę, czyli o tak zwaną jednostkę sąsiedzką, czyli zespół zabudowy dla mniej więcej 4,5 tysiąca mieszkańców, złożony z kilku bloków mieszkalnych, przeważnie niskich, ale też z wysokimi elementami, o tym za chwilę powiem, obsługiwanych jednym sklepem samoobsługowym, drobnymi usługami. Na drugim poziomie znajdowała się jednostka drugiego stopnia, czyli już zgrupowane kilka tych jednostek sąsiedzkich, obsłużonych większym centrum usługowo-handlowym, szkołą średnią, nie tylko szkołą podstawową, która przypisana była dla jednostki sąsiedzkiej, i trzecią jednostką ponaddzielnicową już właśnie było to centrum handlowe, o którym wspominałem, centrum handlowo-usługowe w miejscu Łaciny. I na bazie takiego właśnie schematu powstawały osiedla zarówno dolnego i górnego tarasu Rataj, inaczej już realizowane na górnym tarasie. Schematu, który przewidywał, że w zasięgu krótkiego spaceru większość usług łącznie ze szkołami, przedszkolami i żłobkami, a także przychodnią zdrowia, będzie w zasięgu mieszkańców, którzy nie będą musieli nawet jechać do centrum, żeby większość spraw załatwić. I tak się szczęśliwie na dolnym terasie stało niemal od razu, chociaż oczywiście najpierw powstawała mieszkaniówka, potem trzeba było jeszcze to wszystko dobudować. Tak się stało i rzeczywiście poznaniacy byli zadowoleni z tego, jak Rataje funkcjonowały, bo one też były dość wzorcową dzielnicą. Pokazywano nawet w polskiej kronice filmowej z 75 roku, gdzie nawet lektor Tadeusz Sznuk notabene czytał, że tak dobrze nie jest wszędzie, nie udajemy, że tak dobrze jest wszędzie, ale jest to wzór do naśladowania na przyszłość. I te osiedla z wiekiem tylko zyskały, bo to wszystko, co na początku już dobrze funkcjonowało, obrosło zaprojektowaną sensownie i zaprowadzoną zielenią, która przez te dekady naprawdę bardzo mocno dowartościowała często dość ułomne układy bloków, które wynikały często i z oszczędności, i z trybu pracy dźwigu, który, prawda, decydował o tym, jak to wszystko poukładać, więc często stały lub zbyt blisko, lub też od linijki, trochę jak w koszarach, to na dolnym tarasie Rataj, ale to wszystko zostało zatarte właśnie przez ten parkowy wręcz charakter tych osiedli. Ja często mówię, że osiedla modernistyczne, nie tylko ratajskie, to są osiedla parkowe. To są tak naprawdę często parki, w których stoją bloki, a nie osiedla, w których jest jakaś dodatkowa zieleń.
1: Mówimy o tym takim schemacie budowy, że wszędzie gdzieś łatwo można dostać, wychodząc po prostu ze swojego bloku. Jakbyśmy mieli podać przykład na Ratajach, żeby to tak to zobrazować trochę, co byśmy tu wskazali?
4: Przykładów jest mnóstwo. Właściwie każde osiedle jest takim przykładem. Moje osiedle piastowskie, złożone z trzech jednostek sąsiedzkich, to są właśnie te niskie bloki i deska na końcu, poprzedzone obsługiwane pasmami zieleni, z usługami, które się tam obok znajdują, z pasażem ratajskim, który właśnie był tym pasażem usługowym drugiego stopnia. Podobny jest na osiedlu jagiellońskim zresztą. Tak więc de facto właściwie każde prawie osiedle, może z wyjątkiem ostatnich osiedli na górnym tarasie Rataj, mówię o Orła Białego, Starym Żegrzu, też częściowo Rusa, znane mi z autopsji, bo tam długo mieszkałem, na którym nie zrealizowano już wszystkich planowanych usług, no bo kryzys lat 80. trochę to przekreślił, a w 90. nie było woli ani pieniędzy, żeby to uzupełnić. Niemniej one i tak doskonale funkcjonują w takim kształcie, w jakim są, i to, co tam jest, mieszkańcom powinno w tej chwili wystarczyć.
1: Pan wspomniał o tej wyższej zabudowie, no bo na osiedlu Piastowskie, na tym dolnym tarasie, mówimy raczej o tych niższych blokach. To co w takim razie z tymi wyższymi? Jak to wyglądało?
4: Od samego początku struktura była pomyślana tak, żeby 25% zabudowy stanowiła zabudowa wysoka, większość zabudowy zabudowa niższa, pięciokondygnacyjna, która zresztą była bardzo ekonomiczna i wygodna dla inwestora, z tego względu, że do pięciokondygnacji nie trzeba było montować wind, więc oszczędność była znacząca, a kolejne 25% miały stanowić punktowce 16 lub 18-kondygnacyjne, które były realizowane na końcu, na każdym osiedlu, te charakterystyczne dla Rataj 16, zgrupowane najczęściej po trzy, które stanowiły takie akcenty obudowujące często trasy szybkiego ruchu pomiędzy osiedlami. Chodziło też o to, żeby mieszkaniec miał, no może pozorny, bo jednak tutaj przydział decydował o tym, gdzie się mieszkało, wybór między tym, czy chce patrzeć na zieleń pod oknem bezpośrednio, czy też chce patrzeć na całe miasto albo na całą dzielnicę. I gdyby ten wybór każdy miał, mógłby decydować o tym, czy mieszkać chce niżej, czy wyżej. Zresztą częściowo w ramach przydziałów dla poszczególnych zakładów pracy i jednostek, które korzystały z tego, co spółdzielnia buduje, takie decyzje były możliwe. Często lokator był pytany, czy chce pani na trzecim, czy na szóstym, czy na dziewiątym. Jedni woleli wyżej, jedni niżej. Można było decydować, chociaż oczywiście w jakimś ograniczonym zakresie.
1: Wspomniana też była ta duże centrum handlowo-kulturalno-usługowe na Łacinie. Co to miało być? No i dlaczego tego dzisiaj nie mamy?
4: Centrum kulturalno-handlowo, głównie handlowo-usługowe z elementami kultury na Łacinie planowane było od samego początku przez zespół pierwotnego projektu. Wstępne koncepcje zachowały się na zdjęciach makiet i rysunkach projektów. Miały tam powstać i handel, i usługi, wszelkiego rodzaju. Właściwie tak na dobrą sprawę drugie centrum handlowo-usługowe miasto, bo wtedy, najmłodszym trzeba to już opowiedzieć, centrum handlowo-usługowe znajdowało się nie w galeriach handlowych, tylko przy ulicy Święty Marcin, wtedy Czerwonej Armii, 27 grudnia Gwarnej i tak dalej. To miała być jakby przeciwwaga dla tego centrum, które obsługiwałaby prawobrzeże. Łącznie z teatrem, stacjonarnym cyrkiem, innego rodzaju rozrywkami, które tam planowano wstępnie. W roku 79 jeszcze, kiedy już kryzys gierkowski nabierał bardzo dużych rozmiarów, odbył się konkurs urbanistyczno-architektoniczny na nową koncepcję tej całej dzielnicy. Naprawdę wielkiej skali to były założenia. Chyba nawet, mam wrażenie, uczestnicy tego konkursu w tamtym czasie zdawali sobie sprawę, że albo to nigdy nie ujrzy światła dziennego, albo zaistnieje znacznie później, bo ten kryzys był naprawdę już wtedy potężny. Niemniej możemy oglądać wiele wersji tego, jak architekci z całego kraju, bo był to konkurs ogólnopolski, wyobrażali sobie to miejsce. Później jeszcze także w latach 90. miasto myślało o tym, żeby na Polance i Łacinie stworzyć taką dzielnicę, prawdziwą miejską dzielnicę, gdzie te funkcje handlowo-usługowe przenikają się z mieszkaniówką, no ostatecznie stało się inaczej. Powstała wielka galeria handlowa i monokultura mieszkaniowa o dość średniej lub niskiej jakości, tam gdzie miasto chciało wykreować dzielnicę niemal równą tym dzielnicom staromiejskim.
1: Rataje dzisiaj. Co się od tamtego czasu zmieniło? Bo jest trochę nowej zabudowy. Jest chociażby ten wysoki wieżowiec tuż przy rondzie Starołęka. Planowane są kolejne bloki. Czy sam system urbanistyczny, czy to samo założenie Rataj, ono przetrwa przez te kolejne lata?
4: Czy przetrwa? Nie wiem, bo trudno jest mi wróżyć, ale jedno jest pewne. On w tej chwili, ten system urbanistyczny Rataj, zabezpieczony jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, które dość szybko udało się miastu ustanowić na tych osiedlach, na większości tych osiedli, na początku lat 10. tego wieku, z tego względu, że bardzo często pojawiały się albo propozycje uzupełnień, albo dokonane już uzupełnienia zabudowy osiedli, zupełnie niezgodne zgodne z tymi pierwotnymi planami. To się trochę działo dlatego, że sądy zwracały właścicielom, których wywłaszczono pod te osiedla w latach 70. i 60., grunty, które nie zostały wykorzystane na zbudowanie bloku, twierdząc, że skoro nie powstał blok, to cel nie został zrealizowany, co jest zupełną bzdurą, ponieważ celem nie było zbudowanie pojedynczych bloków, tylko zbudowanie całej struktury urbanistyczno-architektonicznej, czyli bloków z zielenią, placami zabaw i tak dalej. Szczęśliwie tych uzupełnień na ratajach powstało bardzo mało. Później plany miejscowe zabezpieczyły przed taką nieplanowaną wcześniej zabudową te osiedla. W tej chwili ona jest w dużej mierze niemożliwa i bardzo dobrze. Należałoby być może pomyśleć o tym, żeby dopuścić gdzieś podczas zmian planów jakieś niewielkie obiekty usługowe, które obsługiwałyby czy to seniorów, czy to dzieci na tych osiedlach się bawiące, bo czasami brakuje takich miejsc, ale też nie na wszystkich, więc tutaj tej obawy raczej nie ma i mam wrażenie, że te osiedla w tej chwili nawet mają większą atrakcyjność niż miały w momencie, kiedy były oddawane do użytku. Znaczy wtedy były atrakcyjne na pewno jako nowe miejsce zamieszkania. Pamiętajmy, że ludzie wyprowadzali tam się z suteren, z przepełnionych mieszkań, współdzielonych z innymi rodzinami, jedna kuchnia na kilka rodzin i tak dalej, więc to był ten luksus, ale w tej chwili one, mam też wrażenie, są w lepszym stanie technicznym niż wtedy, kiedy były oddawane do użytku, bo jednak wykonawstwo, zwłaszcza w latach 80. było fatalne. Po wszystkich renowacjach, termomodernizacjach, wymianach pionów, balustrad balkonowych, dbałości o zieleń, bo naprawdę dbałość o zieleń na osiedlach jest bardzo duża i to trzeba bardzo mocno podkreślić, są jeszcze ciekawszym miejscem do życia niż były wtedy, choć mają jedną wadę, o której już wspomniałem, mianowicie w niskich blokach nie ma wind. Co w tej chwili, gdy na tych osiedlach często dominują seniorzy, bo są to te same osoby, które zasiedlały te osiedla jako młodzi ludzie 50-60 lat temu, bywa często dla nich pułapką. Stają się więźniami czwartego piętra, nie mogą opuścić swoich mieszkań, bo albo serce już nie pozwala, albo nogi nie te, albo innego rodzaju niepełnosprawności im przeszkadzają. Jest to wyzwanie dla spółdzielni, ale nie tylko spółdzielni osiedli młodych, ale wszystkich spółdzielni w kraju, jak nad tym zasobem mieszkaniowym niższych bloków popracować. Szczęśliwie odbył się konkurs na takie rozwiązania poprawiające tę sytuację i myślę, że to jest dobra zapowiedź zmian na lepsze, które jednak będą musiały odbywać się systemowo i bez wsparcia finansowego.
2: A na koniec ciekawostka. W 1977 roku Rataje zwiedzał szach Iranu Mohamed Reza Pahlavi. Dzielnicę odwiedził, by zobaczyć przykład nowoczesnego budownictwa mieszkaniowego. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Mistrzowie cosplayu są z Poznania. Duet Ayo i Helper stanęli na szczycie podium podczas Japan Expo w Paryżu. W rozmowie z Ari Habir opowiedzieli o swojej historii cosplayu i jak działają konkursy.
5: Dana organizacja wyznacza sobie jakieś zasady, których będzie się trzymać przy organizowaniu konkursu. No i te zasady obowiązują wtedy wszystkie kraje, które podejmują się rywalizacji. W przypadku ECG te zasady są określone w następujący sposób. Każdy z uczestników musi własnoręcznie wykonać kostium. Ten kostium musi być oparty o coś, co my nazywamy materiałem referencyjnym, czyli zdjęciem, screenshotem, czymś wizualnym, co przedstawia daną postać. I to jest te pierwsze 50% konkursu, czyli twoim zadaniem jest odtworzenie tegoż zdjęcia, jak najlepiej potrafisz. Następnie w tym stroju jest oczekiwane, że przeprowadzi się jakiś występ sceniczny. Ma to być rozrywkowa forma pokazana szeroko pojętej publiczności. I mając te dwa elementy, jest dobrany panel jurorski ekspertów, który oceni zarówno jak dobrze i jak skomplikowanie został stworzony ten strój oraz jak ciekawie została zinscenizowana dana forma oraz jak...
6: No po prostu technicznie dobre jest to wykonanie.
5: Jak wiele rozrywki dostarcza dane.
6: To jest taka teatralna forma, bardzo tak, krótka, jest. Ale teatralna.
5: Tak.
1: To na waszym przykładzie, co to było?
6: My przygotowaliśmy stroje z gry Dragon Age The Veilguard, postaci Nevgalos i Lucanis de la Morte. No, my już sobie w sumie dawno planowaliśmy te stroje, już jak trailer wyszedł gry, jestem super fanką Dragon Age'a. No, może nie jestem taka super zadowolona z tej najlepszej odsłony, ale designy są piękne.
5: Jak tylko Ania zobaczyła postać Nev, już wiedziała, że ten cosplay powstanie.
6: Dokładnie.
5: Nieważne jaka będzie gra, cosplay będzie miał miejsce.
6: Tak, więc design... przepiękny, dlatego zdecydowaliśmy się na to. Też wybierając kostium na takiej rangi konkurs, no trzeba wziąć pod uwagę, że ten kostium musi być na tyle skomplikowany, żeby móc zaprezentować za pomocą niego wiele rzeczy, czy tak powiem, popisać się trochę.
5: Jednym z elementów oceny jest, jak dużo technik użyjesz w danym stroju oraz jak dobrze zostały wyegzekwowane. Stąd szukasz designów, które dają ci okazję na to, żeby, tak jak Ania to powiedziała, no, popisać się niejako.
6: Popisać się. Stąd stroje z Monster Huntera są bardzo popularne.
5: Oraz stroje z Dark Soulsów.
6: Tak, bo tam jest po prostu fashion show, jeśli chodzi... Tak, tak. No i jeśli chodzi o tą formę scenki, ciężko jakby... bardzo ogólnie opisać, co podczas tych scenek się robi. Teoretycznie jest to po prostu forma, która ma zaprezentować daną postać. Ma się w zależności od konkursu między 1 minutę a 2,5-3 minuty.
5: W naszym wypadku były to właśnie 2,5
6: minuty chyba, na to, żeby w jakiś sposób zaprezentować daną postać, czy grę, czy inne medium, z którego robimy strój. No i bardzo często są to scenki fabularne. Jest to dosyć trudne, żeby jakąś historię zaprezentować 2,5 minuty. Natomiast no, ludzie robią naprawdę super rzeczy i jeszcze warto wspomnieć, że na międzynarodowych konkursach dochodzą do tego jeszcze takie zaskakujące rzeczy podczas tych występów typu postać się unosi do góry, światła, dym i inne takie rzeczy.
5: Postać znika, postać się pojawia w innym stroju.
6: Zmiany strojów.
5: W związku z tym to jest ten aspekt rozrywkowy, o którym wspominałem wcześniej, więc w naszym przypadku, może już troszkę na konkretach pracujmy, ze względu na to, że no, Dragon Age jest dosyć klasycznym wytworem fantasy, aby upewnić się, że nasza widownia zrozumie, o czym my mówimy i co chcemy przedstawić, postanowiliśmy troszkę uprościć te nasze postaci, nadać im jedną cechę, która pozwoli bardzo szybko publiczności zrozumieć, o czym mówimy, czyli zrobiliśmy takiego klasyczną panią mag, która jest lepsza od wszystkich innych ludzi na Ziemi, żeby to było bardzo czytelne, wiemy, że mag, wiemy, że z arystokracji, i zrobiliśmy łotrzyka, który jest bardzo pewny siebie, bo zawsze mu wszystko fartem wychodzi. Ten zarówno strój, jak i zachowanie obu tych postaci bardzo szybko publiczności pozwala zidentyfikować ten archetyp i dzięki temu łatwiej jest tą scenkę zrozumieć. I dobraliśmy do tego historię, która naświetla jakby cechy tych dwóch postaci. Historia była fabularna, było to no, po prostu tutaj... poszukiwanie skarbu, tak, w kontekście fantasy.
6: Mówimy o scence fabularnej, ale tak naprawdę 2,5 minuty, czy tam 2 minuty, no to jesteśmy w stanie dosłownie jeden jakiś aspekt zamieścić, czyli przykładowo u nas było to po prostu poszukiwanie skarbu i znalezienie tego skarbu, jakby this is the story.
5: Tak, jest historia w trzech aktach. Postacie chcą znaleźć skarb, postacie szukają skarbu, postacie znajdują skarb. 2,5 minuty, dziękujemy, dobranoc.
6: Tak, nasza scenka jeszcze była pod tym kątem ciekawa, że zrobiliśmy to w formie paradokumentu. To znaczy mieliśmy nagrane setki, tak zwane, tak jak w klasycznej ukrytej prawdzie. Mieliśmy setki, które nagraliśmy dużo wcześniej przed konkursem, w strojach i tak dalej, z ładnym światłem, z kwiatkiem obok, wszystko tam się zgadzało.
5: I wygodnym
6: gdzie
5: fotelem.
6: Właśnie opowiadamy o naszych przeżyciach wewnętrznych podczas trwania tej scenki.
5: Jest to klasyczny odcinek, gdzie postaci coś robią na scenie, akcja jest przerywana, jest puszczana setka króciutko i wracamy potem do fabuły.
6: Tak, z takich zaskakujących efektów w naszym występie no to była to bardzo szybka zmiana na posiadanie skrzydeł. Mieliśmy świecące skrzydła, które zostały wyczarowane i podczepialiśmy Dorianowi właśnie te skrzydła w przeciągu tam 2 czy 3 sekund chyba, bo one były na magnes, więc po prostu wchodził ze ściankę i wychodził razem już ze skrzydłami, więc to było takie robiące wrażenie.
5: Tutaj o tych elementach właśnie takich specjalnych Ania z kolei wspominała o świetle i sama światło miała, to znaczy jej magiczna laska miała różne efekty wgrane w siebie, pozwoliło jej to czarować i różne błyski oraz animacje wyświetlać na tym jej magicznym krysztale, więc to był nasz drugi jakby taki gimmick. A trzecim gimmickiem, na który postawiliśmy, były efekty praktyczne, bardzo je lubimy. W związku z tym, jeśli mieliśmy skrzynię, skrzynia była prawdziwa, trzeba było ją otworzyć i z niej coś wyjąć. Jeśli mieliśmy ukryty skarb za ścianą, no to była tajna
6: dźwignia,
5: za którą trzeba było pociągnąć, żeby ta ściana się otworzyła fizycznie. Była to interakcja z rekwizytem scenicznym i myślę, że właśnie tego typu podejście do pracy, gdzie wykorzystujemy kilka lub ile się da w jak najlepszym stopniu, po angielsku powiedział, że gimmick, tak, jakiegoś tam aspektu rozrywkowego, jak to nam się udaje i to wszystko wyjdzie, jest wysynchronizowane i światełka się udadzą, i skrzydełka się udadzą, i zawarek się uda, no to nagle 3-4 mamy scenkę, która jest jaka jest. Udaje się nam zająć pierwsze miejsce. Prawdziwym skarbem była przyjaźń, którą stworzyli po drodze.
6: Tak.
1: Pytanie, które już usłyszeliście wiele razy, ale jak zaczęła się wasza przygoda z cosplayem? Jak to wyszło? Jak doszło w ogóle do tego wszystkiego?
6: To chyba ja muszę zacząć.
5: No, chronologicznie muszę zacząć.
6: To jest zabawna historia. Znaczy, ja już w sumie jak byłam nastolatką, to w sumie już tak imponował mi ten cosplay. Nie robiłam cosplayu wtedy. No ale teraz niedawno, no bo te 3-4 lata temu, ja też w ogóle nagrywam content w postaci coverów. Prowadzę YouTube'a i TikToka. Robię covery po polsku, więc jakoś tak mi tu zainspirowało mnie, że może by się też przebrać w cosplay. No jakby się od tego zaczęło. Potem stwierdziłam, może by pójść na konkurs, bo w sumie fajnie idzie. No i na początku Dorian był moim pomocnikiem.
5: Tak, w Polsce, mimo że wyraz jest angielski, funkcjonuje nazwa helper. Helper to jest taka osoba, która ma prawo przebywać na backstage'u, ma prawo pomagać danej osobie w przygotowaniu do scenki. Czasem jest dozwolone, żeby się znalazła na scenie niewidoczna i pomagała z niektórymi rekwizytami. No i funkcja helpera to jest właśnie taki pomagacz, pomagier.
1: I stąd, jak rozumiem, wzięła się twoja ksywa.
5: Tak, dokładnie. Dokładnie,
6: i teraz po prostu wszyscy są very confused.
5: Tak, jest bardzo to zabawne. No bo to zawsze było Ayo i jej helper, no bo Ayo wchodziła na backstage, tak. I z nią wchodził jej helper, czyli ja. No i na pewnym etapie już wywaliliśmy jej z tego równania i jest Ayo i helper. I tak jak Ania wspomina, jest to bardzo konfundujące dla wszystkich zaangażowanych w konkursy, bo nagle jest ktoś z helper małą literą, ktoś helper wielką literą. Czy ten człowiek jest reprezentantem, czy jest tylko pomocnikiem? Nie wiadomo, trzeba zapytać.
6: I teraz możesz mieć koszulkę z każdego konwentu ze swoją ksywką.
5: No to będę właśnie koszulkę, którą mam na sobie, jest z Ryukonu i na plecach ma napisane helper, bo wszyscy helperzy, którzy pracowali na Pyrkonie, mieli taką koszulkę. Więc mogę sobie bezkarnie nosić koszulki z różnych konwentów, twierdząc, że jest mój nick na plecach.
1: To rzeczywiście jest świetna historia. Słuchajcie, na przestrzeni tych kilku ostatnich lat, jak ten cosplay w Polsce, może też lokalnie w Poznaniu się rozwija?
6: Ciężko chyba powiedzieć, jak się rozwija. Wydaje mi się, że się stale rozwija. Nie wiem, czy jakiś skok zaobserwowaliśmy w przeciągu tych 4 lat, nie wiem.
5: Myślę, że technologicznie pojawiły się druki 3D i okay, to był duży skok, ale zanim przejdziemy może do tego, no to cosplay będzie po prostu kumulatywnym doświadczeniem całego środowiska, czyli im więcej konkursów się będzie działo, im ciekawsze rzeczy będą się na tych konkursach pokazywać, im ciekawsze scenki, im ciekawsze stroje, tym będzie to wpływać na pozostałą część. Jeśli ktoś wygrywał, dajmy na to, sfabularyzowaną scenką, które stały się ostatnio tym de facto złotym środkiem, no to coraz więcej osób, hej, ja też chcę wygrać, no to spróbujmy robić fabularyzowane scenki, gdzie na przykład, z tego co wiem, nie było mnie tutaj 4, 5, 6 lat temu, ale śpiewane scenki, czy lip-syncowe scenki też były bardzo popularne, czy taneczne.
6: No, ja myślę, że my jesteśmy teraz za krótko w tym community, żeby jakieś takie ważne zmiany zaobserwować. No jest to krótko.
5: To jest taki progres. Ludzie widzą, co wygrywa, w związku z tym chcą to emulować i środowisko zmierza w jakimś kierunku. I tak samo teraz właśnie wspomniałem o technologii, czyli odkąd pojawił się druk 3D, to zdecydowanie widać, że szczegółowość strojów wzrasta, bo technologia pozwala odtwarzać coraz więcej szczegółów. Rekwizyty sceniczne stają się coraz bardziej zaawansowane, no bo można je teraz stworzyć. Nie można było robić precyzyjnych guzików z pianki Ewa i z termoplastycznych materiałów, a w druku 3D, jak już
6: to
5: się pojawiło, pojawia się tam.
2: Marzeniem Ayo i helpera jest wygranie konkursu cosplay w Japonii. Głównie kojarzą się z mlekiem, wełną i wypasem górskim. Teraz naukowcy z Poznania zadbają o to, żeby kojarzyły się z terapią. Powstało pierwsze w Polsce, a może i na świecie, owcze stado terapeutyczne.
7: Profesor Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
8: Owce zazwyczaj kojarzą nam się z górami, z ciepłą wełną. A jakie inne tutaj skojarzenia możemy dzięki projektowi nowemu w skali kraju tutaj mieć?
7: To już mówię. Oczywiście to jest dobre skojarzenie z ciepłą wełną. Proszę zerknąć na mój sweter. Udziergany na Wyspach Szetlandzkich, więc to jest jak najbardziej na miejscu skojarzenie. Nie tylko góry. Mało osób pamięta, bo to jeszcze 30 lat temu. Owiec w Polsce mieliśmy około 5 milionów. W tej chwili zostało niecałe 300 tysięcy i rzeczywiście najwięcej jest w górach, ale nawet w Wielkopolsce mieliśmy swoją owcę wielkopolską. Mamy też fantastyczne wrzosówki. To jest też rasa rodzima, owce krótkoogonowe o fantastycznym charakterze i właśnie one służą tym temu nowemu skojarzeniu, o które pewnie pan redaktor pyta, no jeszcze inne skojarzenia to były zawsze jagnięcina, czyli takie fantastyczne mięso. Poza wełną były też owce hodowane na mleko i dalej przetwory, czyli na sery, jogurty. My jakby wymyśliliśmy inny sposób wykorzystania owiec i to jest właśnie podejście terapeutyczne. Owce przez taki swój szlachetny wygląd, przez taki spokojny charakter rzeczywiście pełnią rolę terapeutów. Zresztą parę lat temu o tym z kolegą Romanem Cieślarem napisaliśmy książkę Złap oddech na pastwisku. No ale wiadomo, od teorii do realizacji praktycznej mija trochę czasu. To, co w owcach jest też bardzo ciekawego, to one z racji tej terapii przypominają to, co mi jest najbliższe, że to nie jest taka klasyczna animaloterapia, gdzie w przypadku psa, kota, konia, alpaki musimy dotknąć zwierzęcia, musimy z nim bardzo być, tylko to jest tak jak w przypadku ptaków i ornitologii terapeutycznej, pewna terapia z dystansu. Chodzimy po dobrze przygotowanym pastwisku specjalnie dla tego celu, obserwujemy je, jesteśmy z nimi, ale nie musimy ich dotykać. Możemy, bo nasze owce są bardzo spokojne i w tym kierunku to wszystko pójdzie, ale że to nie musi być ten bezpośredni kontakt ze zwierzętami. Jakby ta terapia ma dwojaki charakter. Każda terapia, oczywiście najlepszą metodą pozostania w zdrowiu, to jest lepiej zapobiegać niż gasić, czyli medycyna prewencyjna i to w przypadku terapii opartych na kontakcie z naturą, no to jest jakby klasyka, czyli że nie doprowadzaj się do stresu albo zaraz po stresie, po większym stresie spróbuj się zbilansować emocjonalnie. Ale tutaj jest też wystrzał dopaminy, takiego hormonu nagrody, radości, no bo one są tak fikuśne, tak świetne, że po prostu się chce przy nich żyć i przy nich przebywać. Z drugiej strony wiemy, że takie terapie redukują poziom stresu, o czym już wspominałem, i redukują poziom hormonu nazywanego kortyzolem, więc jakby mamy dwa takie mechanizmy, ten z jednej strony pozytywny, z drugiej strony redukcja negatywnego. I na tym opiera się to całe podejście. No i tak jak pan redaktor zauważył, to jest no dość innowacyjne. W skali Polski na pewno jest to pierwsze stado, które ma taką funkcję. Nawet powiem więcej, w skali świata nie zauważyliśmy, a mimo poszukiwań, żeby taka była główna funkcja stad. Oczywiście jak się idzie w górach Szkocji i widzimy te milionowe pogłowia owiec, no to tam się pięknie przebywa, ale my nie wiemy, czy to działa sam ten krajobraz, czy te owce, czy wszystko razem. One są tam utrzymywane głównie ze względu na mięso i na wełnę. A nasze 10 wrzosówek, same samice, czyli tak zwane maciorki, są właśnie po to, żeby pracować terapeutycznie.
8: No właśnie, to jest 10 samiczek. Tak. One były specjalnie przygotowywane po to, żeby... Jak wyglądał sam proces przygotowania do tego właśnie, żeby te 10 owieczek mogłoby wypełnić tę funkcję?
7: No niestety długo. To od pomysłu do realizacji minął rok. Od spotkania z swoją menadżer projektu z Moniką Bartkowiak i trzeba było poszukać też dobrej duszy, która wyłoży na to pieniądze, czyli One Health Polska i pani Solange Olszewska, no i z profesorem Wójtowskim od nas z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach zaczęliśmy rozmawiać, jaką by tutaj rasę wybrać, jakimi cechami charakteru muszą się te osobniki charakteryzować. No i padło na wrzosówkę już wspomnianą i na osobniki z takiej hodowli, a z dalekiego Podlasia, ale te owce były też w Wielkopolsce. Chodziło nam o to, żeby wybrać uznanego hodowcę i takie naprawdę z bardzo łagodnym temperamentem, żeby się nie bały człowieka, bo przecież to nie chodzi o to, żeby one były naszymi terapeutami, a same się stresowały. To muszą być takie owce, które można powiedzieć lubią ludzi i muszę powiedzieć, że nasze wrzosówki kochają ludzi. Jak się wychodzi na pastwisko, to podbiegają, beczą, gdzieś tam się poruszają, także jest to naprawdę świetny widok.
8: Jak to będzie wyglądało w praktyce? Każdy będzie mógł podejść i z tymi wrzosówkami porozmawiać może?
7: Aż tak prosto to nie. To oczywiście obiekt jest zamknięty, ponieważ to się wpisuje w taką większą koncepcję takiej współpracy naszej z One Health Polska i Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zbudowania całego takiej wizji terapii opartych na naturze. To jest koło Obornik Wielkopolskich w Kowanówku. No, żeby to mogło działać, to musi być taki turnus terapeutyczny. Wiadomo, że to nie jest takie wyjście sobie na spacerek i popatrzenie dwie minutki i o dziecko się ucieszyło. No to do takich rzeczy to służą agroturystyki, prawda? A tutaj chodzi o pewien proces terapeutyczny, więc to muszą być turnusy kilkudniowe. To oczywiście kosztuje. Ja muszę powiedzieć, że jak się jest pionierem, jak się jest pierwszym, no to też szukamy rozwiązań. Nie ukrywam, że tutaj też szukamy rozwiązań biznesowych, więc nasz pierwszy pomysł jest taki, żeby jednak trafiać do ludzi, którzy mają trochę środków, że za taką fachową terapię są w stanie zapłacić, a z drugiej strony z nich skorzystać, czyli ludzi zestresowanych. Nie ukrywam, że mówiłem przede wszystkim o biznesmenach i o przedsiębiorcach. Oni jak zobaczą, że to działa, to mamy nadzieję, że ta dobra nowina popłynie w świat. No i to jest też krok dla takiego pokazania, że owce mogą być potrzebne, że w tej chwili ludzie hodujący owce mają naprawdę spore problemy finansowe też w tych gospodarstwach, bo to ciężko się zbudżetować, a my chcemy pokazać to jeszcze jedno rozwiązanie. I widzę, że pan redaktor może się uśmiecha i może trochę w to nie wierzy, ale jakbyśmy tą rozmowę mieli 30 lat temu, 40 może bardziej, byśmy pytali o konie, no to konie były tylko zwierzętami pociągowymi i były ewentualnie gdzieś tam w sporcie dla bogatych ludzi. W tej chwili większość koni to jest utrzymywana ze względów hobbystycznych i właśnie taki gdzieś tam ten element terapeutyczny też jest. Więc my chcemy przemycać ten wątek, nazwijmy to hobbysto-terapeutyczne, żeby też w jakiś sposób wskazywać, że te piękne zwierzęta, które tworzyły krajobraz nie tylko gór, ale krajobraz wielkopolski, krajobraz Muraw, kserotermiczny, zwłaszcza nad rzekami, zresztą nasz obieg jest nad piękną rzeką Wełną, więc to wszystko właśnie ma się taki spinać w taką koncepcję. Ptaki śpiewają, owce beczą, my sobie chodzimy, odpoczywamy, zostawiamy stres i mamy gdzieś codzienne problemy, zwłaszcza problemy ogólnoludzkie.
8: To te takie najważniejsze cechy tych naszych 10 owieczek, to co? Wełna, beczenie?
7: Wełny też nasze są jeszcze nieostrzyżone. Pierwsze szczyże będą na wiosnę. To są młode owce, mają niecały rok, w marcu tego roku przyszły na świat. Tak, będą strzyżone, rzosówka musi być strzyżona. Nawet chcemy zrobić takie warsztaty pracy z wełną i później z włóczką. O tym też są świetne prace, zwłaszcza z Anglii, że to ma charakter terapeutyczny. Tutaj nawet mamy panią doktor, lekarza, psychiatrę, która nam tutaj bardzo pomaga i doradza, bo wie, jak to działa. Właśnie to beczenie, przede wszystkim przebywanie z nimi. Proszę mi wierzyć, że to jest naprawdę tak fantastyczny widok, że dla każdego, kto jest trochę wrażliwy na piękno natury, a to jest taka natura ujarzmiona, prawda? Bo owca, mimo tego przebywania w dzikim terenie, to jest gatunek udomowiony kilka tysięcy lat temu. Więc gdzieś tam w głowie sobie możemy poukładać, że nawet dla dzikiej natury ten wypas jest doskonały, że robienie przez nich kupki i odchodów, one są atrakcyjne dla dużych gatunków owadów, przede wszystkim dla chrząszczy. To jest atrakcyjne dla ptaków, więc my przy pomocy tych owiec, można powiedzieć, chcemy zbudować, czy nawet odtworzyć taki ekosystem tradycyjnego pastwiska.
2: A moim rozmówcą był pomysłodawca projektu, profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam. Poznań, Puszcza Zielonka, Leśniewo czy Baranówko koło Mosiny. Takich miejsc w okolicach Poznania jest zaledwie kilka, ale dla dzieci z niepełnosprawnościami fizycznymi, psychicznymi i neurologicznymi są to miejsca bezcenne. Ośrodki hipoterapii, czyli terapii z udziałem koni, cieszą się rosnącą popularnością. Część z nich oferuje darmowe lub dofinansowywane zajęcia. Na czym one polegają i do kogo są kierowane? O tym z hipoterapeutami z Fundacji Stworzenia Pana Smolenia rozmawiała Natalia Krystek.
9: I tu, i delikatnie. Dobrze.
10: Może być. Ja.
9: Tymoteusz. Jestem hipoterapeutą, czasem prowadzę konie i też w niedzielę zajmuję się, tak nazwijmy, porannym obrządkiem. Karmienie, sprzątanie, wypuszczenie koni na padok.
10: Jak sprząta pan
9: konia? Plus niekiedy zabiegi pielęgnacyjne, jak są potrzebne.
10: Sprząta pan konia?
9: Tak.
11: Jak długo jest pan związany z fundacją?
9: 8 miesięcy? No, 8.
11: Trudna, wymagająca praca?
9: Zależy. Różni są pacjenci. Z niektórymi jest ciężko nawiązać kontakt, z innymi prościej. Są tacy, którzy na przykład mają dość duże problemy natury fizycznej, ale są świetnie kontaktowi. Spokojnie, musimy konia rozgrzać, ciebie też rozgrzać. Właśnie a propos rozgrzewki, trzeba jakieś ćwiczenia zrobić, żeby się rozgrzać. No, to jest jeden z przykładów.
11: Co robisz teraz, Piotrek?
10: Dotykam uszu. Tak, ja drugiego.
9: Dobrze.
11: Trzeba mieć jakieś szczególne szkolenia z pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami?
9: Trzeba mieć uprawnienia hipoterapeuty. Można zrobić kurs internetowy 15 minut, albo można zrobić pełnoprawny kurs, na przykład PT-HiPu, taki, który ja kończyłem, trwający wiele godzin wykładowych, dwutygodniowe praktyki, egzamin teoretyczny, egzamin z praktyki, egzamin końcowy oraz jeszcze dwa zjazdy weekendowe i egzamin jeździecki.
12: Tomasz Tański, hipoterapeuta, fizjoterapeuta.
6: Jak długo jest pan związany z fundacją?
12: Od 2010 roku.
6: Na początku jako wolontariusz?
12: Jako wolontariusz, tak. Przyjechałem tutaj pierwszy raz z takiej inicjatywy jednej z naszej pani doktor, wykładowczyni na uczelni, która na uczelni nam przedstawiała na jednych z zajęciach prezentacji i w ogóle przedstawiła na tą fundację, co tutaj się dzieje i tak dalej. I że można przyjechać w formie wolontariatu, może się komuś spodoba i będzie mógł sobie tutaj jako wolontariusz przybywać i pomagać.
6: Dlaczego pan został?
12: Na początku na pewno samo miejsce. Przepiękne, magiczne i w ogóle mamy wrażenie, że wyjechaliśmy spoza tej betonazy, która jest w Poznaniu. Człowiek wjeżdża gdzieś do miejsca, gdzie może się całkowicie obcować z naturą. Cisza, spokój, konie, zapachy wiejskie i tak dalej. I pełno było. Ale to jest jakiś urok tego miejsca. Na początku ja nie miałem za dużego pojęcia ani doświadczenia z końmi, więc dużo się udzielałem jako wolontariusz taki, powiedzmy, do prac gospodarczych, czy na przykład, nie wiem, czyszczenie sprzętu jeździeckiego. Później byłem już wprowadzany właśnie w oprowadzanie, najpierw asystowanie przy hipoterapii, później oprowadzanie, praca z końmi. Ja studiowałem wtedy fizjoterapię, skończyłem fizjoterapię, przyjeżdżałem tu jako fizjoterapeuta, no i właśnie pani Asia mówi, że czas najwyższy, żeby skończyć kurs hipoterapii. No i tak skończyłem kurs hipoterapii i już tak zostałem na dobrą sprawę.
6: To jest wymagająca praca, pewnie czasami też emocjonalnie, bo różne przypadki przychodzą na hipoterapię.
12: Zdecydowanie, emocjonalnie, może fizycznie nie do końca, chociaż zdarzają się przypadki, gdzie fizycznie to jest też ciężka praca, aczkolwiek emocjonalnie dość wymagająca. Musimy pamiętać, że dzieciaki, jeszcze przede wszystkim, które mają jakiś problem, jakieś dysfunkcje, czy to z natury psychicznej, czy psychomotorycznej, one skanują całkowicie nasze emocje i nasze nastawienie, jak przyjeżdżamy. Więc ja pamiętam taki okres, jak przyjeżdżałem prosto z pracy, kończyłem pracę w szpitalu o 14.30, a na 15.30 tutaj zajęcia już prowadziłem, więc nie dość, że praca w szpitalu stresująca, później korki, ja już się bałem, że się spóźnię, więc kolejny stres. No i pamiętam, że przyjeżdżam na fundację i zaczynam grafik od dzieciaczka z autyzmem, ale taki naprawdę głęboki autyzm, to chyba pierwsze albo drugie jego zajęcia. To było centralnie po zajęciach. Dziecko na początku super, fajnie, przywitaliśmy się i tak dalej. Jak już zeskanował, że tak powiem, że ja jestem nabuzowany z tej pracy i tak dalej, to ani z dzieckiem nie ma współpracy, zresztą notabene drugi członek zespołu, czyli koń, który również odczuwa nasze emocje, więc ani z koniem nie było współpracy, więc zajęcia, że tak powiem, były bardzo ciężkie. No oczywiście wiemy już dobrze, już teraz wiemy, takich błędów nie robimy, że tak powiem, tak są grafiki poukładane, tak są podobierane te zajęcia, żeby ten terapeuta, który też tutaj przyjeżdża prowadzić te zajęcia, no on musi w 100% zaangażować się w prowadzenie tych zajęć. Wszystko resztę musi zostać i teraz albo to potrafi, albo ten terapeuta musi się to nauczyć, ale inaczej nie ma efektu tego.
6: Wspomniał pan o koniach, że są wrażliwe i są gdzieś tam lustrem emocji. Świetną pamięć mają te zwierzęta.
12: Raz, że pamięć mają świetną, na pewno mają, tak jak też pani powiedziała, lustro naszych emocji i emocji dziecka. Mam takie przeświadczenie, że ten koń w 100% wie, kto na jego grzbiecie siedzi. Że nie może sobie jakoś tam pozwolić na różne zachowania, chociaż trzeba zawsze pamiętać, że to jest zwierzę, które ma instynkt swój. Nasze konie są troszeczkę inaczej szkolone. Znaczy my większą uwagę skupiamy na to, żeby je jak najwięcej odczulić, od jak największych bodźców. Dlatego, że nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć, jak zareaguje dziecko, które siedzi na koniu. Czy on zareaguje z pastyką, czy nagle nam zejdzie, czy nagle uderzy konia, wyrwie grzywę. Dlatego te konie muszą być odczulone na jak najwięcej bodźców. I prawda jest tak, one mają fenomenalną pamięć, aczkolwiek trzeba z nimi ćwiczyć. To jest ciągła praca. Wiadomo, one będą czasami próbowały, że dzisiaj mam gorszy dzień, dzisiaj nie będę chodziła w hipoterapii, dzisiaj będę stała co dwa kroki, zatrzymam się. No i to jest właśnie taki sygnał mówiący o tym, że z tym koniem po prostu cały czas trzeba ćwiczyć. Więc oprócz tego, że mamy całą administrację fundacji, całe gospodarstwo, nazwijmy to rolne, mamy opiekę nad końmi, mamy naszych pacjentów, mamy terapeutów, wolontariuszy, to jeszcze nad tymi końmi też musimy popracować. Także z wszystkimi tu, każdy musi pracować. Nad końmi trzeba pracować, z dziećmi trzeba pracować, żeby był efekt, z terapeutami trzeba pracować, żeby co chwilę pogłębiali swoją wiedzę i mieli jeszcze lepsze techniki, z wolontariuszami trzeba pracować i wszyscy się cały czas uczymy.
6: trzeba być niezłym psychologiem też.
12: Oj, to na pewno, zdecydowanie. To na pewno zdecydowanie. Zdecydowanie mam...
6: Również zwierzęcym.
12: Również zwierzęcym. Nie? Tak na dobrą sprawę po tych kilkunastu latach się zastanawiam w niektórych dniach, kto jest terapeutą. To jest takie, czy to akurat te zajęcia prowadzi dziecko, koń, czy terapeuta. Oczywiście mówię tak, dlaczego? Dlatego, że dzieciaki nas zaskakują czasami. Nas tak zaskakują, że człowiek myśli, że już ma ogromne doświadczenie i w fizjoterapii, w hipoterapii, z pracy z tymi końmi, a tu nagle dostaje pani teksty, czy jakieś zapytanie, że zaczynamy jakąś dziwną, nie dziwną, no fajną, rozmowę z dzieckiem na koniu, które... Na tą sprawę my dorośli się w ogóle zastanawiamy, dlaczego w ogóle zaczął rozmawiać na ten temat. I to jest chyba w tym wszystkim najlepsze, najpiękniejsze, nie? Że my mamy cały czas możliwość rozwoju i my wszyscy się uczymy od siebie.
6: Czyli jest to wyczerpujące zajęcie emocjonalnie, bo trzeba włożyć tam serce, ale też dostają Państwo wiele w zamian, prawda? Nauki i również takiego boosta dobroci gdzieś tam czystego dziecięcego serca.
12: Oczywiście, no ja powiem Pani taką, no to jest jedna z anegdot, która się cały czas powtarzała. Mianowicie pewnego razu wpadła pani Asia na pomysł, że pojedziemy z fundacją i z naszymi... Pani Asia Kubisa, że pojedziemy na kawaliadę do Poznania z fundacją i z naszymi dzieciaczkami, zrobimy przedstawienie. Nie chcę teraz skłamać, czy to było Zorro, czy coś takiego, jakaś taka inscenizacja. Roboty, pół roku przygotowywania się, uczenia dzieci tych ról, jazdy tam konne i tak dalej, co mają wykonywać, ale to jest nic, zaangażowanie rodziców, którzy szykowali stroje, makiety, jakiś tam zamku, bo to, te inscenizacje się zmieniały. Proszę Państwa, to było wtedy, ja pamiętam jednego czasu, ponad 100 biletów dostaliśmy od kawaliady, czyli 100 osób musiało wejść, jakie to jest zaangażowanie i jakiej batalii ludzi. Od obsługi koni i tak dalej, więc kosztowało nas to przeogromnie dużo energii. Pakowanie się, 2 dni tutaj, później rozpakowywanie się, to samo później z powrotem. I pamiętam, za każdym razem, jak jechaliśmy na kawaliadę, za każdym razem pani Asia mówiła: Tomek, w tym roku już robimy ostatni raz tą kawaliadę, już za rok nie jedziemy. Po czym wracaliśmy z tej kawaliady, spakowaliśmy ostatni dzień, w niedzielę cały towar, przyjechaliśmy tutaj, rozpakowaliśmy się i zawsze siedzieliśmy sobie na dole u Bogdana w salonie i tam było, że tak powiem, odprawa posiadła. Nie? I jechaliśmy 4 dni wcześniej i mówiliśmy, że to już będzie ostatni nasz wyjazd. Wracamy, rozładowaliśmy cały sprzęt, wszyscy wypompowani tym jeżdżeniem non-stop. I pierwsze co, przy kawce siadamy i zaczynamy temat, a co zrobimy w następnym roku za przedstawienie. Więc to tak mniej więcej wygląda, że ogrom pracy psychicznej, fizycznej, ale jak widzi się później na tej kawaliadzie, te dzieciaki, które dostają ogrom braw, mogą się uśmiechać, mogą tam ukłaniać się i tak dalej, no coś pięknego. No. I na co dzień to jest też na co dzień zbijają piątki, czy tam żegnają się z końmi, więc... No jest to ewidentnie ten motor napędowy na to wszystko.
6: Jakie dzieci przychodzą na hipoterapię? Z jakiego rodzaju problemami?
12: Są to zarówno dzieci z deficytem motorycznym, psychomotorycznym, dzieci z upośledzeniem intelektualnym, ale są to też dzieci z obniżonym napięciem mięśniowym albo z asymetrią, patologiczną asymetrią mięśniową, albo dzieciaczki, które mają wady postawy. Naprawdę przekrój jest, nie ma... Oprócz takich przeciwwskazań wynikających z kanonu hipoterapii i ze zdrowia, z przeciwwskazań zdrowotnych, to jest przekrój praktycznie. I zdrowe dzieciaki też przyjeżdżają. To jest kontakt z koniem, z otoczeniem. Przyjeżdżają dzieci, które mają zaburzenia sensoryczne.
6: Ale również ciężką niepełnosprawność, prawda? Najcięższe takie przypadki.
12: Najcięższe akurat w naszej fundacji chyba największy to jest mózgowe porażenie dziecięce, takie naprawdę głębokie mózgowe porażenie dziecięce z intelektualnym, ale też mocno funkcjonalne. Dzieciaczki, które mają zmienione całkowicie wzorzec postawy i tak dalej, więc to jest też dla nas fizyczna też praca ciężka, bo musimy przeprowadzić te zajęcia, no to już wymaga zwiększonej obstawy, bo musi być asekurująca osoba z drugiej strony i naprawdę ten cały czas zajęć to trzeba dość fizycznie, nie trzeba myśleć bardzo mocno, to trzeba dość dużo fizycznie pracować, żeby non-stop korygować tą postawę. Czasami gdzie inaczej trzeba zasekurować dziecko, przytrzymać wyżej, przytrzymać za barki. To są takie, można powiedzieć szczerze, najtrudniejsze fizycznie dzieci.
6: I jak długo taka terapia trwa? Ona ma jakiś limit czasowy?
12: To jest tak, zawsze mówię, że czas terapii jest zawsze czasem orientacyjnym. Dlaczego? Dlatego, że to trzeba jasno sobie powiedzieć, to terapeuta wyznacza czas terapii. Zajęcia orientacyjne będą trwały między 30-45 minut. Czasami one mogą się przedłużyć, czasami one mogą trwać krócej. Mnóstwo czynników na to wpływa, ale między innymi to, że to terapeuta decyduje, kiedy na przykład zauważa, że dziecko przysłowiowo zaczyna pływać, tak? Czyli zaczyna już gubić to napięcie mięśniowe, już zaczyna nie wytrzymywać tej pozycji siedzącej, no i trzeba te zajęcia zakończyć, tak? Dwa, staramy się zakończyć w momencie pozytywnym, gdzie się coś dziecku udało, albo że coś mamy, nigdy nie kończymy w negatywnych jakichś momentach, a czasami terapeuta podejmuje decyzję, że zrealizował swój plan na dzień dzisiejszy dla tego pacjenta, ale mówi, że tak fajnie idzie, spróbujemy jeszcze coś zrobić, jeszcze coś wycisnąć, tak? I mamy na przykład te 45 minut, 48, 50 minut. To już, dlatego mówię, ten czas, my oczywiście musimy administracyjnie być jakoś uporządkowani, też grafikowo, aczkolwiek to jest zawsze tak, że to ten czas jest czasem orientacyjny, to terapeuta decyduje, kiedy zakończyć zajęcia, czy je przedłużyć, czy nie.
11: Da się być hipoterapeutą, a nie lubić dzieci?
12: Chyba nie. Znaczy raczej na pewno nie.
11: A da się być hipoterapeutą i nie lubić koni?
12: Nie, nie ma takiej możliwości. To jak ktoś się decyduje na to, że chce być hipoterapeutą, to pierwsze podstawowe rzeczy, które musi mieć, to przede wszystkim ja uważam, że musi kochać dzieciaki, musi kochać konie, musi przede wszystkim chcieć to robić, kochać ciągłą naukę i ciągłe rozwijanie się, bo to będzie sprawiało, że nasze dzieciaki będą jak najszybciej wracały, jeszcze lepsza jakość będzie tych zajęć. I oczywiście trzeba kochać ludzi wszelkich, bo trzeba pracować też z rodzicami, rozmawiać z tymi rodzicami, mówić o postępach terapii, więc myślę, że jeżeli chodzi o to, czy osoba, która nie do końca kocha dzieci, nie do końca kocha konie, to no nie, nie można być hipoterapeutą, nie da rady.
13: Mamy sprzęt i konia do nagrodzenia.
14: To jest duża materka, dajmy pół.
10: A to bym na jabłuszko.
14: Jabłuszko jest mniejsze, możemy tak zrobić.
10: Urzecznie.

0: braci Grimm, czyli była to informacja jakby dostępna publicznie i tym tropem w roku 2023, rok temu, poszłyśmy ja i pani Renata Wilkosiewicz-Skutecka z oddziału zbiorów specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Zadałyśmy sobie pytanie, jeżeli jest 6 książek braci Grimm w Poznaniu, może jest ich więcej, i posłużyłyśmy się katalogiem Ludwika Denegego, który skatalogował cały księgozbiór Grimmów, w tym zaznaczył także książki, które są uznawane za zagubione od końca II wojny światowej. I tym tropem udało nam się znaleźć jeszcze 27 tytułów, więc uważam, że ten przyrost jest ogromny. Z każdej jednej książki byśmy się bardzo cieszyły. Tych tytułów w tej chwili jest w sumie 33. I te książki mają nie tylko taką wartość materialną, jako niezwykle cenne zabytki, wartość sentymentalną, jako książki, które Jakub i Wilhelm posiadali osobiście, ale mają także ogromną wartość naukową właśnie z racji licznych odręcznych notatek, które można znaleźć na stronach tych książek.
1: Właśnie, to są odręczne notatki. Właśnie powiedzmy trochę o skali tych znalezisk, no bo właśnie, co to są dokładnie za książki?
0: Książki są różne. Grimmowie w ciągu swojego życia zbierali książki do swojej biblioteki roboczej, których potrzebowali potem do swoich publikacji naukowych, więc mamy tam takie cenne książki, jak na przykład Gesta Romanorum, wydanie Biblii z XVI wieku. Mamy liczne średniowieczne opowieści francuskie, także przewodniki po Getynce, więc jakby te książki są różnego rodzaju, ale największym takim skarbem tego znaleziska jest pierwsze wydanie Simplicissimusa von Grimmelshausena. To była taka powieść napisana o takim prostaczku, który miał różne przygody w czasie wojny 30-letniej, i jest to taka książka fundująca w ogóle dla literatury niemieckojęzycznej. I my wiemy, że była ona także niezwykle istotną pozycją w bibliotece Grimmów, i wiemy to z ich licznych notatek, gdyż ich odręczne notatki właśnie w tym Simplicissimusie są szczególnie obfite. Mamy tutaj takie dwie hipotezy, jedna potwierdzona. Pod koniec XIX wieku Biblioteka Uniwersytecka w Berlinie wysyłała do nowo utworzonej Kaiser Wilhelm Bibliothek w Poznaniu dublety, czyli zasilała księgozbiór poznański, wzmacniając obecność kultury niemieckiej w Poznaniu. I pośród tych dubletów znalazły się także książki z księgozbioru Grimmów, co pokazuje, że pod koniec XIX wieku także strona niemiecka nie uważała tych książek za szczególny rarytas i spokojnie pozbyła się książek, w których był ex libris braci Grimm. Druga możliwość jest taka, że książki te trafiły do nas po II wojnie światowej. Profesor Birkenmeier, ówczesny w 1945 roku dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej, wysłał do Wydziału Humanistycznego naszej uczelni taki list, w którym pisze, że zabezpieczył porzucone księgozbiory i wysyła je do Poznania z prośbą, żeby się nimi zająć. I my zakładamy, że właśnie wśród tych porzuconych księgozbiorów znalazły się nasze książki.
1: No właśnie, czyli to była taka cenna wskazówka, że te książki w Poznaniu są. To jak do tego doszło, że one się w ogóle odnalazły? To były skomplikowane poszukiwania?
0: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu posiada mnóstwo ciekawych książek. One są cały czas katalogowane, one są cały czas opisywane. I to jest, wydaje mi się, po prostu część tej pracy badawczej, którą cały czas nasza biblioteka prowadzi.
1: Co teraz stanie się z tymi książkami? Jakie będzie ich przeznaczenie?
0: Dzieje się na naszych oczach. Ta jakby wiadomość jest stosunkowo świeża. Ja myślę, że będziemy wszyscy się zastanawiać, co z tym nadal zrobić. Ja mogę powiedzieć jako badaczka puścizny grimmowskiej, baśni Grimmów, że będę chciała rozszyfrować te odręczne notatki i dowiedzieć się, czy ewentualnie wśród tych notatek mogę znaleźć informacje o wybranych motywach w baśniach. To będzie dla mnie ogromna radość. Grimmowie bardzo skrupulatnie analizowali książki, które mieli u siebie na warsztacie, i wynotowywali interesujące ich elementy właśnie na wyklejkach książek. Dzięki temu badacze grimmowscy mogą znaleźć ważne informacje dotyczące na przykład motywów baśni, pochodzenia danych fabuł. To jest dosyć istotna kwestia w ramach badań nad baśniami, żeby na przykład się dowiedzieć, czy jakaś baśń ma pochodzenie na przykład francuskie, czy niemieckie, czy włoskie. Więc już chociażby z tego względu wiele sobie obiecujemy po tych notatkach.
1: Do muzeum też mogłyby trafić takie książki?
0: Ja myślę, że to jest w ogóle początek wystawy, czy też wystawy stałej, z której Poznań może być bardzo dumny.
2: A moją rozmówczynią była profesor Eliza Pieciul-Karmińska z Wydziału Neofilologii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107.4. Bartek Łojewski, zapraszam.

0: 300 lat temu ich przybycie do Poznania wzbudziło pewnie nie lada sensację. Dziś są jednymi z nas, a ich kulturę możemy widzieć w naszych strojach, potrawach czy podejściu do życia. Przybycie Bambrów do stolicy Wielkopolski to jedna z najciekawszych historii w dziejach naszego miasta.
1: Ryszard Skibiński, prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich.
2: Kim są Bambrzy i skąd oni w Poznaniu się wzięli?
1: Bambrzy od 300 lat, właściwie już od 305 lat, to poznaniacy z krwi i kości, ludzie, którzy przybyli tutaj na zaproszenie władz miejskich. Pierwsza grupa w 1719 roku. Zaprosili ich rajcy miejscy, aby odbudować miasto po zniszczeniach wojennych, po wojnie północnej i po zarazie, jaka tu w ówczesnym czasie panowała. Ci ludzie tutaj zapisali się bardzo ważnymi zgłoskami, przyczynili się walnie do tego, co właściwie w tej chwili mamy tu w Poznaniu, że szczycimy się tą naszą gospodarką, naszym takim porządkiem, taką wyjątkowością. No, naprawdę ci ludzie tutaj wtedy bardzo mocno przyczynili się do odbudowy, a później do rozwoju naszego miasta.
2: Dlaczego akurat to ta społeczność została zaproszona przez rajców miejskich i dlaczego akurat Poznań, czy były też inne miejsca w Polsce, gdzie no, trzeba było odbudowywać?
1: Pewnie w innych miejscach w Polsce też gdzieś tam jakieś były problemy, ale to nasi rajcy tutaj martwili się o stan naszego miasta, bo trzeba powiedzieć, że właśnie po tej wojnie północnej i zarazie miasto nasze było bardzo mocno przeczepione z ludności, z rąk do pracy, z gospodarzy. Trzeba było uzupełnić tą społeczność. No, próbowali różne sposoby. Było podobno kilka takich fal wysyłania różnych odezw, zapraszania jakichś osadników, ale to jakoś nie miało efektu. Są takie dwie jakby legendy, czy dwa przesłania takie, jak to się odbyło. Otóż jedna to mówi, że jeden z poznańskich biskupów, który podróżując z Rzymu do Poznania, przejeżdżał właśnie tam przez Frankonię, dostrzegł, że jest tam olbrzymie przeludnienie, postanowił podpowiedzieć tu rajcom miejskim, żeby zaprosić tych ludzi właśnie tutaj do osiedlenia się w Poznaniu, w jego okolicach. Druga to, że to rajcy szukali poprzez wysyłanie odezw w różne rejony Europy, szukając tych osadników, no i w końcu natrafili na taki podatny grunt tam we Frankonii, w Bambergu. Okazuje się, że tam panowało takie prawo, że ziemię, czy jakieś gospodarstwo, czy warsztat pracy, cokolwiek, po rodzicach dziedziczył tylko najstarszy z rodzeństwa. A że rodziny były wielodzietne, no to reszta pozostawała, jak to się mówi, bez takiego utrzymania. No co, mogła jedynie liczyć na to, że będzie u starszego brata, czy starszej siostry pracować jako ten parobek, jako tamten służący. No i prawdopodobnie to spowodowało, to prawo, że odezwa, jaka przyszła tu z Poznania, zaproszenie, było dla nich takim, no, możliwością poprawy swojego losu, pójściem w nieznane też, no bo co to, w tamtych czasach nie było internetu, poczty, coś takiego i żadnych informacji. Mimo to nie zaryzykowali i poszli prostej linii, to gdzieś 650 kilometrów przyszli pieszo tu, szli kilka miesięcy, dotarli w sierpniu, bo 1 sierpnia 1719 roku został podpisany pierwszy kontrakt między władzami miasta, a osadnikami. I tutaj trzeba powiedzieć, że nasi rajcy miejscy też wykazali się takim, no, chcieli sprawdzić, co to za ludzie, czy tam nie będzie jakieś, no, jak to się mówi, wsypy, czy nie zrobili błędu. Osiedlili ich na wsiach miejskich, bo to trzeba powiedzieć, że miasto kiedyś miało swoje wsie miejskie. To są dzisiaj nasze dzielnice tutaj, bo to Wilda, Dębiec, Jeżyce, Łazarz, Luboń też należał do takich wsi miejskich i właśnie pierwszych osadników osiedlili w Luboniu na najtrudniejszych ziemiach. Chcieli ich po prostu sprawdzić. A tam w Lasku, na Piaskach osadzili ich i tam im przekazali gospodarstwa. I trzeba powiedzieć, że ci ludzie po pierwszym tam krótkim okresie bardzo dobrze się sprawdzili, wykazali, że można odbudować to wszystko, można to wszystko wzbudzić, ruszyć. Też musiało się im tu spodobać, bo sprowadzili tu jeszcze następne grupy osadników. Do 1753 roku mówi się, że jeszcze trzy grupy takich osadników, trzy fale przyszły tutaj do nas i osiedlili się już wtedy i na Dębcu, i w Luboniu, i na Ratajach, na Zegrzu, na Winiarach, Łazarzu i tak dalej. To wszystkie wsie miejskie były wtedy zasiedlane przez tych osadników z Bambergu.
2: Czyli było zaproszenie, to na pewno, ale też taka kontrola, że faktycznie dajemy wam możliwości, ale musicie się też wykazać i sprawdzić. Tutaj też myślę, że ciekawą kwestią było to, jak to wyglądała ta sama wędrówka. Myślę, że nie przyrównując, no dzisiaj patrząc na tę historię, wielu z Bambrów mogło dzisiaj z powodzeniem szukać pracy w logistyce.
1: No tak, no tak. No co trzeba powiedzieć? Na pewno przyszli pieszo, bo byli to ludzie ubodzy. Cały swój dobytek, mówimy, że przywieźli na takich taczkach. Mamy taki, powiedzmy może późniejszy wzór tej taczki, mamy u nas w muzeum. Zresztą jedną z nich dostaliśmy od naszych przyjaciół z Bambergu w trakcie naszego jubileuszu, jako taka pamiątkę, jako taki pomnik mały takiej naszej przyjaźni, znajomości. Ale cały ten dobytek swój przywieźli na tych taczkach. No, byli ludźmi ubogimi, także pewnie tego dobytku za wiele nie było, a jeszcze mogło być tak, że jak coś cenniejszego, no to wiadomo, no szli przez lasy, puszcze, jakieś coś, mogli zostać okradzeni, czy mogło im coś zginąć. 650 kilometrów pieszo w tamtych czasach to naprawdę wyzwanie i trzeba tu mieć pełen szacunek, pełen podziw dla tych ludzi, że oni odważyli się na taką wędrówkę. Co trzeba jeszcze tylko zaznaczyć a propos tego zaproszenia, a propos tego ich tutaj przyjścia. Oni musieli spełnić właściwie tylko jeden warunek. Funkcjonował wtedy edykt króla Augusta Mocnego, że kto chciał się osiedlić na terenie naszego kraju, musiał mieć zaświadczenie, musiał być wyznania rzymskokatolickiego. I właśnie to oni musieli spełnić, oni to spełniali, bo Bamberg jako taki, Frankonia, tam do dzisiaj to jest taki rejon bardzo katolicki i ci ludzie przychodząc tu, jedynie co musieli przywieźć, to przynieść ze sobą zaświadczenie, że są wyznania rzymskokatolickiego. Ta ich taka asymilacja, polonizacja bardzo szybko tutaj przebiegała. To wiadomo, na gruncie kościoła, na gruncie religii, to ich tutaj jednoczenie się, takie asymilowanie z miejscową ludnością, ta, która jeszcze pozostała, bardzo szybko przebiegała. Wiadomo, msza była w obrządku łacińskim, ale ogłoszenia, kazanie, czy jakieś rozmowy po mszy, no to trzeba było już w naszym języku, po polsku mówić, przeprowadzać. Chcąc, nie chcąc, żeby nie czuć się wyobcowanym, no uczyli się języka polskiego i to bardzo szybko te kontakty zostały nawiązane. Były już nawiązywane małżeństwa mieszane. Także to wszystko bardzo fajnie, szybko się rozwijało. Pierwsi osadnicy, którzy tam w Luboniu na tych najtrudniejszych ziemiach osiedlili się, to oni tak samo bardzo szybko się tam rozwijali i zaprosili jeszcze, czy ściągnęli tam z okolic Bambergu tutaj do Poznania swoich krewnych, nie wiem, znajomych. Te nazwiska w tych różnych falach powtarzają się, także to musiały być jakieś rodziny. To się wszystko fajnie bardzo rozwijało. Pani doktor Szczepania Kroll z Polskiej Akademii Nauk swego czasu prowadziła badania tam w Bambergu. Szukając tam w archiwach, natrafiła na takie materiały, dokumenty, które świadczą o tym, że ta migracja z tamtych stron na wschód była znacznie bardziej rozbudowana.
2: Co to znaczy właśnie?
1: Z Bambergu, z okolic Bambergu, prawdopodobnie ze względu na te panujące tam przeludnienie, ludzie wyemigrowali również do Rosji na zaproszenie carycy Katarzyny. W jakimś momencie tych ludzi dosyć sporo tam poszło, ale ślad wszelki po nich zaginął. Nie ma żadnych informacji. Byli zaproszeni też do osiedlenia się na Węgrzech. To jest, powiedzmy, dzisiejsze pogranicze węgiersko-ukraińskie. I stamtąd ludzie chcieli wracać, bo im się za bardzo nie podobało. I tak dla porównania mówimy, a ci, co poszli do Poznania, to jeszcze trzy grupy zaprosili i wszyscy byli bardzo szczęśliwi i zadowoleni. Także tutaj w Poznaniu musieli naprawdę mieć doskonałe, jak dla siebie, warunki. Spotkali się pewnie z przychylnością i to wszystko się bardzo dobrze rozwijało.
2: Mieli tylko dostarczyć doświadczenia, a dostarczyli też kawał kultury. Gdzie tą kulturę przyniesioną z zagranicy widzimy dzisiaj?
1: Wie pan co, to jest bardzo trudne do określenia w tym momencie, do zauważenia, bo proszę zauważyć, że to już jest przeszło 300 lat. My tutaj nie staramy się gdzieś wyodrębnić, bo to jeszcze przyszło tam z Bambergu, a to jest stricte poznańskie. Po prostu twierdzimy i to tak cały czas to podkreślamy, że ci ludzie tutaj doskonale się zasymilowali. Ci Bambrzy tam z Bambergu, ci rodowici poznaniacy i wspólnie wytworzyli te wszystkie wartości, te wszystkie sprawy, te wszystkie rzeczy, które my tu mamy w Poznaniu i naprawdę dzisiaj trudno jest, wręcz dla nas niemożliwe, że coś jest typowo bamberskie, tam jeszcze z Frankonii, z Bambergu, a coś jest typowo poznańskie.
2: To jakie są te najważniejsze daty w kalendarzu osób związanych właśnie z Bambrami?
1: Znaczy się, my mamy w sumie taką jedną bardzo ważną datę i właściwie to tylko świętujemy, bo oczywiście tych dat to każda rodzina, czy każda tam społeczność ma na pewno więcej i to świętuje. Mamy tu rocznice swoje tu państwowe, związane z powstaniami, ale jak dla nas, dla takiej historii typowo bamberskiej, to zasadnicza jest ta data 1 sierpnia 1719 rok i później teraz od 30 lat świętujemy właśnie tą datę, zawsze w pierwszy weekend po 1 sierpnia czy 1 sierpnia my świętujemy tą datę jako datę podpisania pierwszego kontaktu między osadnikami a władzami miasta Poznania.
2: Tych historii związanych z Bambrami jest naprawdę dużo. My byśmy mogli pewnie jeszcze godzinę, dwie, trzy rozmawiać. Gdzie można dzisiaj więcej się dowiedzieć? To są też książki, macie państwo właśnie muzeum? No właśnie, gdzie?
1: Tak, żeby to wszystko tak jakoś skupić, żeby się to gdzieś, jak to się mówi, nie rozmyło, nie rozpieszło. W 2003 roku zostało otwarte nasze muzeum. Tutaj muzeum powstało z inicjatywy naszej pani profesor Marii Paradowskiej i to muzeum jakby skupia ludzi o korzeniach bamberskich, skupia ludzi, którym bliskie są tradycje poznańskie, którym bliskie są w ogóle te historie związane z Poznaniem i tam można spotkać i tych bamberów, tych z krwi i kości i tych, którzy tą historią się fascynują i dalej ją przekazują. Tam można zobaczyć też trochę pamiątek po bambrach, fotografie ze starych albumów, zabytkowe stroje, zabytkowe elementy. Mówię, jest to miejsce, które niejako odbudowuje całą tą historię, gdzie można się tą historią delektować, wysłuchać, bo mamy takich naszych wolontariuszy, naszych kolegów, koleżanki, którzy no jak zaczną opowiadać te historie, to potrafią mi 3 i 4 godziny opowiadać tak ciekawie, że słuchacze, którzy tam się pojawiają, no nie odpuszczają, tylko jak to się mówi, z otwartymi szeroko oczami i uszami słuchają tych opowieści, bo naprawdę są to fantastyczne informacje. Przekazujemy po prostu to, co nam rodzice, dziadkowie, pradziadkowie przekazali, tą całą taką wyjątkową historię, bo trzeba powiedzieć, że to jest taka jedyna w swoim rodzaju historia w historii, powiedzmy, polsko-niemieckiej, czy jak to, no, chociaż wtedy, kiedy oni tu przyszli, nie było jeszcze państwa niemieckiego, to było księstwo Frankonii, także nie chciałbym tutaj upraszczać czy coś tam powiedzmy zmieniać, ale jest to naprawdę bardzo fajna, pozytywna historia i staramy się ją wszystkim przekazywać. Muszę powiedzieć, że w muzeum mamy bardzo dużo zwiedzających i to szczególnie spoza Poznania, z całego kraju, ale też spoza kraju. Tutaj takim ewenementem jest taka grupa, jak my to mówimy, ludzi wschodnioazjatyckich. Japonia, Korea, Tajlandia. Ci ludzie potrafią przyjechać tutaj, objeżdżając powiedzmy Europę. Taki przypadek. Mieliśmy kiedyś jakieś dwie panie, które podróżowały po Europie, będąc w Berlinie, specjalnie wsiadły w pociąg, przyjechały do Poznania, do Muzeum Bambrów, co dla nas było ogromnym szokiem, ale to się w jakiś sensie potwierdziło, bo panie za dwa tygodnie przysłały nam maila na naszą pocztę z podziękowaniami, że to było wyjątkowe, zdjęcia i tak dalej, to było naprawdę bardzo sympatyczne. A jeszcze jeden taki fakt, ktoś z naszych znajomych, będąc gdzieś tam na zachodzie Europy, udało mu się zdobyć taki przewodnik dla turystów japońskich w języku japońskim, dla turystów, którzy zwiedzają Europę. I proszę sobie wyobrazić, to jest tam w ogóle odwrotnie, to wszystko opisane tymi obrazkami. Szukamy. Każda strona to jeden kraj, jedno miejsce, jakiś jeden element. Przeglądamy, tam była Belgia, Holandia, Hiszpania, Włochy, wiadomo, Anglia i tak dalej. Patrzymy na ostatniej stronie, czyli na pierwszej, bo to odwrotnie jakoś tam się u nich czyta. Patrzymy, jest Poznań Muzeum Bambrów. I ja mówię, skąd oni to wiedzieli? Okazuje się, że tak, gdzieś tam już nasza historia jest znana i tą naszą historię jako jedyną w tym przewodniku umieścili tam ci wydawcy tego przewodnika w Japonii. No coś fantastycznego było, stąd może tak dużo tych turystów tam właśnie z Japonii, z Azji. Mamy taką mapę świata w muzeum, gdzie zaznaczamy, skąd turystów mieliśmy. Jak ktoś przyjeżdża i jest z takiego bardzo egzotycznego kraju, gdzieś tam Brazylia, Stany, no Europa też oczywiście wszystko zaznaczamy, ale zawsze pytamy, skąd jesteś. No jak nie mamy na mapie, to zaznaczamy. I proszę sobie wyobrazić, praktycznie tam są wszystkie kontynenty zaznaczone, poza Antarktydą tylko, nie? Ale tak jak kolega żartobliwie mówi, stamtąd podobno już płyną, także będą niebawem.
2: Dobrze, no myślę, że na dzisiaj to koniec naszej rozmowy, ale myślę, że potraktujemy ją nie jako koniec, ale jako wstęp dla słuchaczy, żeby się zainspirowali i odwiedzili muzeum. Myślę, że do tego możemy zaprosić.
1: Tak, jak najbardziej. Zapraszamy państwa do muzeum. W sumie mamy tylko otwarte 2 dni w tygodniu, bo piątek, sobota między 10 a 14, ale myślę, że to jest do zagospodarowania. jest to do zorganizowania. Na pewno chętnie przyjmiemy, opowiemy. Mamy takich opowiadaczy, takich przekazywaczy tych historii, którzy na pewno Państwa zainteresują, którzy nie wypuszczą z rąk, a wyjdziecie Państwo na pewno bogaci o jakąś bardzo wyjątkową historię, która tu miała miejsce w Poznaniu. Swój początek przeszło 300 lat temu i trwa do dzisiaj.
0: A moim rozmówcą był Ryszard Skibiński, prezes Towarzystwa Bambrów Poznańskich. Czy to było morderstwo, śmierć w wyniku choroby? Zachodzą sobie w głowę archeolodzy, którzy w Gnieźnie odkryli szkielet młodego człowieka obok chaty. Więcej o zagadce mówi kierownik badań archeologicznych Damian Odzimek.
3: Odsłoniliśmy chatę z XI wieku, czy w zasadzie pozostałości chaty. Chata około 5,5 metra długości w konstrukcji palowej, prawdopodobnie półziemianka. Materiał to jest druga połowa XI wieku. Odsłoniliśmy również fragmenty wału konstrukcji ziemno-drewnianej. Odkryliśmy też studnię. W zasadzie od tej studni wszystko się zaczęło. Ona została odsłonięta w grudniu przez firmę budowlaną. Badania zostały wstrzymane. Tą studnię też już zaczęliśmy eksplorować. Materiał ze studni na ten moment to jest druga połowa XVI wieku. Z ciekawszych rzeczy mieliśmy też pochówek nowożytny. Datujemy go na wiek XIX. Znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie budynku, który również znajduje się na planach z XIX wieku.
4: Jaki może być wiek tej pochowanej osoby?
3: Jest to prawdopodobnie młoda osoba do 20 roku życia. Wiemy to na podstawie kości długich. Te kości były niezrośnięte, głowy kości nie były zrośnięte zresztą. Ciężko powiedzieć, czy jest kompletny. Na pewno jest zdecydowana większa część zachowana. Nie mieliśmy chyba tylko kilku paliczków, a tak to w zasadzie no, jest zachowany bardzo dobrze. Ta gleba tutaj jest przepuszczająca wodę, ale sam pochówek dobrze się zachował.
4: Mówiliśmy o tym, że znaleziono ten pochówek przy chacie, jakby na drodze. To jak to wtedy mogło wyglądać?
3: Tu jest zagwozdka, do końca też nie wiemy. Nie ma zarysowanej jamy grobowej, więc tak na dobrą sprawę nie można też powiedzieć, czy ten pochówek został wkopany, czy znalazł się tam w momencie też powstawania tej chaty. Być może został wrzucony, tego nie wiemy. To wszystko ustalimy na podstawie materiału, który znajduje się dookoła. Chodzi mi tutaj głównie o fragmenty ceramiki i jakieś przedmioty takiego codziennego użytku. Sam pochówek znaleźliśmy jedynie taki lichtarzyk obok niego, szklany, nowożytny. Stawiamy sobie pytania, zastanawiamy się, kto to mógł być, w jaki sposób trafił akurat obok tej chaty, czy jest to śmierć naturalna, czy jest to być może jakieś morderstwo, być może jakaś choroba i ktoś został położony po prostu bardzo blisko domu.
4: Mówimy o znalezieniu studni, wału, a także tego domu. To też może wskazywać na to, że kolejne znaleziska mogą gdzieś być tutaj w okolicy?
3: Oczywiście. Znajdujemy się na wzgórzu Lecha, w miejscu, w którym w zasadzie początki państwa polskiego mają tutaj się właśnie wszystko zaczęło. Pierwsza stolica, no musi być dużo wszystkiego i dużo wszystkiego mamy. Mamy bardzo dużo materiału, no przez nas to jest określany materiał masowy. To są fragmenty ceramiki, jakichś potłuczonych garnków, kafli, kości zwierzęcych, skór, różne metale, na przykład gwoździe, czy jakieś tylko takie spieki. I w tym momencie mamy około 25 tysięcy takich fragmentów. No to świadczy o tym, że tutaj tętniło życie i we wczesnym średniowieczu i też trochę później, bo mamy dużo materiału późno-średniowiecznego. Podejrzewamy, że w jeszcze jednym miejscu powinniśmy przeciąć też wał, więc będziemy też w obrębie ostatniego podgrodzia już tego grodu, także no na pewno dużo jeszcze wyjdzie wszystkiego.
0: A wzgórze Lecha to najstarsza część Gniezna. Słuchacie magazynu reporterów Vox FM Poznań na 107,4. Bartek Łojewski, zapraszam. By zobaczyć piramidy, wystarczy jechać do lasu pod Śremem. Choć nazwa może być nieco myląca, to w miejscowości Wyrzeka znajdują się szczątki grobowców sprzed 5000 lat. Skąd się wzięły? Kto je zbudował i dlaczego ważny jest las? O tym opowie Danuta Żurkiewicz, archeolog z Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu.
5: Bardzo ważne jest to, że przenosimy się niedaleko Śremu do lasu, bo tylko dzięki temu, że tam jest las, my się tam znaleźliśmy w tych okolicznościach, można powiedzieć, przyrody. Las zakonserwował bardzo ciekawy i unikalny w skali wielkopolskiej w każdym razie obiekt. Długi grobowiec ziemny kultury pucharów lejkowatych sprzed około 5,5 tysiąca lat.
4: skąd on mógł tam się wziąć, co to w ogóle jest?
5: To już dysponujemy pewną wiedzą na ten temat. W Wielkopolsce około właśnie tych 5,5 tysiąca lat temu zamieszkiwała dość skomplikowana społeczność, nazywana właśnie przez archeologów kulturą pucharów lejkowatych, bo takie naczynia w takiej formie sobie wytwarzali i chętnie używali w kształcie właśnie takiego lejka. To była społeczność neolityczna, a zatem rolnicza. Jedni z pierwszych rolników, którzy w Wielkopolsce gospodarowali na naszych polach. Uprawiali rośliny, hodowali zwierzęta, takie hodowlane, całkiem podobne do tych, które my dzisiaj mamy, jeżeli chodzi o gatunki, chociaż tak w formie zupełnie zapewne inne.
4: Czemu skomplikowana?
5: Skomplikowana i złożona, jak każda społeczność, prawda, nasza jest złożona, więc czemu ta pradziejowa miałaby być mniej skomplikowana? O jej złożoności i skomplikowaności przekonuje nas kilka rzeczy, między innymi to, że byli w stanie zbudować taki monument, jaki znajduje się w lesie pod Śremem w miejscowości Wyrzeka.
4: Gdybyśmy mieli to tak opisać naszym słuchaczom, jak to wygląda, czym to jest?
5: Już się robi. To trudno sobie wyobrazić. Czasami jest to nazywane polskimi piramidami. To jest troszkę myląca nazwa i trzeba ją na pewno sprostować. Nie chodzi o wysokość, a może bardziej o taki monumentalny wydźwięk całego założenia. Może bardziej o długość. Tę konstrukcję należy sobie wyobrazić jako taki bardzo długi nasyp ziemny. Troszkę szerszy z jednej z jego końców. Ten nasyp mógł mieć 100, 120, 130, czasami nawet 140 metrów długości. Oprócz tego, że był to nasyp ziemny o takiej właśnie długości, obudowany był dodatkowo strukturą kamienną, stąd ten megalityczny wydźwięk, tak? Wielkie kamienie, megalitos, się tam znajdowały. Te kamienie miały swoje miejsce, takie dość ścisłe, stanowiły rodzaj takiego obmurowania, powiedzielibyśmy, opłotowania, obudowania tego długiego nasypu ziemnego, no zapewniało mu właśnie ten monumentalny wydźwięk, no i też zapewne większą trwałość, jeżeli tak spojrzymy sobie na tę konstrukcję.
4: Co obecnie o tym wiemy?
5: Akurat pod Śremem mamy taką, można powiedzieć, dość sprzyjający klimat. W tych lasach, o których wspominałam, większość tego lasu w Wyrzece znajduje się na terenie Parku Krajobrazowego i takiego większego zespołu parków krajobrazowych, które mamy w Wielkopolsce. No i to się okazuje, że parki są zainteresowane nie tylko przyrodą, ale również kulturą i odkrycie tego stanowiska, na którym my obecnie pracujemy, następują właśnie w wyniku jakby takiej inicjatywy ze strony parków krajobrazowych, wielkopolskich parków krajobrazowych, które były łaskawe poinformować o odpowiednie służby konserwatorskie, ale w tym również archeologów, o tym, że mają uzasadnione podejrzenia, że taka konstrukcja w ich lesie się znajduje. Potrafiły również stworzyć przychylne środowisko, takie finansowe, do tego, że ten pierwszy etap takiego rozpoznania tej konstrukcji w Wyrzece udało nam się przeprowadzić. Ten pierwszy etap był tak zwanymi badaniami nieinwazyjnymi, czyli troszkę popatrzyliśmy, zastosowaliśmy takie metody, które troszkę prześwietlają to, co jest pod ziemią, ale absolutnie jej nie naruszaliśmy. Obecnie udało nam się otworzyć taki wykop i już prowadzimy badania wykopaliskowe, prawda? Szumnie tak mogą być nazywane. Rozpoznajemy oczywiście tylko mały skrawek tej bardzo dużej, jak już powiedzieliśmy, tak, monumentalnej konstrukcji, takiej, jakiej nam jest potrzebne do tego, żeby te najważniejsze informacje jakby uzyskać.
4: I co udało się już uzyskać?
5: Dość sporo. Na pewno potwierdziliśmy, że tutaj jakby się nie mylimy, że nie jest to twór przyrody, a faktycznie twór rąk ludzkich. Drobne fragmenty naczyń glinianych, takich ceramicznych, które nam mówią, że po pierwsze, no, był tam człowiek w pradziejach, a po drugie, takie bardziej dokładne spojrzenie na te fragmenty mówią, że to dokładnie ta społeczność, którą wiążemy z tym aktem wznoszenia tego typu konstrukcji. Drobne narzędzia krzemienne albo fragmenty krzemienia, które o to podejrzewamy, czyli takie podstawowego surowca, z których różne ostrza, noże, nożyki były wówczas wytwarzane. Mamy ślady konstrukcji kamiennej ukrytej pod tym nasypem ziemnym obecnie. Trzeba przyznać, że na stanowisku, na którym pracujemy, ta konstrukcja jest już dość naruszona. W sensie już kiedyś ktoś ją zapewne rozebrał i my takie szczątki łapiemy właśnie w naszym wykopie, ale to też bardzo cieszy. Na pewno jeszcze przed zakończeniem badań pobierzemy rozmaite próbki, takie do badań, powiedzmy sobie, środowiskowych, paleośrodowiskowych, które jeszcze dodatkowo wzbogacą potencjalnie naszą wiedzę, no ale to się już okaże jakby w dalszym etapie już, powiedzmy, takich gabinetowych czy laboratoryjnych badań.
4: A co dalej?
5: Na pewno znaczące będzie wniesienie wiedzy o tej konstrukcji do świata nauki, bo tak jak już wspominałam, w Wielkopolsce te konstrukcje są bardzo słabo rozpoznane, ale muszę powiedzieć, że robimy furorę tam wśród lokalnych mieszkańców, którzy uświadamiają sobie, że ich najbliższe otoczenie ma tak długą historię, czy wręcz prahistorię, można by powiedzieć, to dostajemy informację, że prawda, dziadek, pradziadek coś tam gdzieś tam mógł znaleźć, odnaleźć, to też jest budujące, natomiast tutaj uświadomienie lokalnej społeczności tego dużego kontekstu, czy głębi czasowej, tak, tych 5 tysięcy lat, no na pewno zmienia postrzeganie, można powiedzieć, tej przestrzeni przez większość osób. Będziemy dążyć do tego, żeby jakby pamięć o tym miejscu nie zaniknęła, w sensie, żeby to stanowisko było stale chronione. No i też dobrą praktyką uważam jest zaznaczanie w jakiś taki widoczny, czytelny sposób obecności tej konstrukcji. No są ścieżki dydaktyczne, powiedzmy takie środowiskowe w lesie, czemu by też nie miało być takich kulturowych, prawda, czadziejowych w lesie.
4: Jak żyli prawielkopolanie?
5: Jak żyli prawielkopolanie? No, potrzebowali dokładnie tego do życia, co my dzisiaj potrzebujemy, tak? Potrzebowali jedzenia, potrzebowali miejsca do zamieszkania, no i też mieli potrzeby duchowe, tak? Nas bardziej na tym stanowisku akurat interesują te ich potrzeby duchowe, natomiast o samych budowniczych tych grobowców można powiedzieć, że wiemy już dość sporo. To była społeczność, która swoim zasięgiem objęła prawie cały obszar ziem polskich, są wyjątki, gdzie nie chcieli mieszkać. Wiemy, jak mieszkali, wiemy, że tworzyli dość duże wioski, tak, że eksplorowali właściwie cały krajobraz, potrafili się wszędzie odnaleźć, prawda, od wybrzeży Bałtyku aż po podnóża gór. W związku z tym wiemy, że w Wielkopolsce dość prężnie się rozwijali. Z Wielkopolską związane są bardzo ważne etapy również rozwoju tej społeczności. Myślę, że prawda, to życie tutaj było dla nich dość przyjemne.
4: Była mowa trochę o potrzebach duchowych, no, grobowiec jest kolejnym tego świadectwem, a co więcej o tym wiemy?
5: No, o potrzebach duchowych tej społeczności. A to możemy się tylko domyślać, prawda? Archeologia ma takie wątłe ślady i żeby wnioskować o tak głębokich aspektach kultury, jak prawda, o tej duchowości, no mamy tylko takie pojedyncze puzzle i już wiemy, że układanka będzie niekompletna, prawda? Wiemy, że wznosili grobowce, możemy powiedzieć, jak wznosili te grobowce, rozpoznając ślady tych konstrukcji, między innymi, o których wspominałam. Natomiast odpowiedzenie na pytanie, dlaczego wnosili te grobowce, to już się zaczyna po prostu troszkę bardziej poważna zabawa, tak? Zabawa pełna domysłów i różnych hipotez, czy prawda, wsparcie z różnych innych nauk społecznych, na jaką potrzebę tych społeczności akurat te grobowce odpowiadały. Poza samymi grobowcami znamy też inne formy, między innymi traktowania zmarłych przez tą społeczność. Znamy szczególne formy na przykład naczyń ceramicznych, które mogły mieć znaczenie nie tylko praktyczne, ale także takie znaczenie niecodzienne, duchowe, chciałoby się powiedzieć, tak? Między innymi tak zwane flasze z kryzą, charakterystyczne butele, w których mogły być przechowywane no, tajemnicze substancje wytwarzane przez te społeczności, które zapewne no, nie miały czysto praktycznego zastosowania.
4: Część rzeczy jest gdzieś przewożona tutaj do laboratoriów. Jak to właśnie wygląda?
5: Mhm, tak, zdecydowanie. No, pracujemy w terenie, pracujemy pod Śremem, natomiast cały, że tak powiem, zespół źródeł, które stamtąd uzyskamy, na które składają się i te fragmenty naczyń ceramicznych i narzędzia krzemienne i próbki, które dopiero pobierzemy, jak też cała dokumentacja, która tak naprawdę jest clue tego, po co tam pojechaliśmy. No będą dalej opracowywane, to jest dość złożony proces i będziemy go zdecydowanie przeprowadzać już tutaj w Poznaniu, na Wydziale Archeologii, na zaprzyjaźnionych laboratoriach, które nam pozwolą już tak bardziej szczegółowo, można powiedzieć, spojrzeć na to, co przywieziemy z wyrzeki.
4: No właśnie, i co można w takich rzeczach w ogóle dojrzeć w takiej pracy laboratoryjnej? Nawet nie mówiąc o tym konkretnym przypadku, ale ogólnie.
5: Jest to coraz, można powiedzieć, bardziej istotna branża w archeologii. Do niedawna mieliśmy źródła, które potrafiliśmy narysować, interpretować, z czymś porównać. Natomiast jakby rozwój samej naszej dyscypliny daje nam coraz większe możliwości. Teraz nawet analiza takich dawniej pozyskanych źródeł bardzo wiele może wnieść. No spójrzmy chociażby na samą ceramikę, tak? Do niedawna były to tylko bezimienne fragmenty naczyń, które mogliśmy jakoś zaklasyfikować do jakichś określonych typów. Natomiast teraz coraz częściej sięgamy po takie, no powiedzmy, bardziej głębokie informacje. Wiemy, jak wytwarzali te naczynia, z jakich glin wytwarzali te naczynia, czy ostatnie takie analizy laboratoryjne pozwalają na przykład spojrzeć, co przechowywali w tych naczyniach, czyli tak de facto, co jedli, co gotowali, co przygotowywali w tej ceramice, no to już jest tak, jakbyśmy prawda, stali prawie ramię w ramię z człowiekiem pradziejowym.
0: Kultura pucharów lejkowatych sięgała także dzisiejszych terenów Holandii, Danii, Niemiec, Czech czy Austrii. Dla jednych zwyczajne środki transportu, dla innych obiekty pasji i zainteresowania. Ta druga grupa zrzesza się w klubie miłośników pojazdów szynowych w Poznaniu. O pasji do komunikacji miejskiej i działalności stowarzyszenia opowiada Piotr Kamiński.
6: Dla jednych będzie to tylko i wyłącznie podróż z punktu A do punktu B, dla innych to będzie dźwięk silnika, fabryka, blacha, krzesełka, trasa, czasem też krajobraz z okna. To jest wszystko kwestią dyskusyjną.
4: A dla ciebie?
6: Dla mnie to jest w sumie całe życie, dotychczasowe przynajmniej życie. Od dzieciaka zawsze się tym fascynowałem. Tata też pokazał mi te tajniki, ponieważ sam był motorniczym, więc też zabierał mnie w podróże na miasto. Jako mieszkaniec Wildy też najłatwiej było się wydostać właśnie z tego mojego firtla właśnie tramwajem, czy to tramwajem holenderskim, czy też tak zwanym Helmutem. I te tramwaje najbardziej utkwiły w mojej pamięci.
4: Kiedy, gdzie, jak zaczęła się w ogóle ta przygoda tego klubu?
6: Samego klubu rozpoczęła się w roku 1996, chociaż zarejestrowany sam klub jest od 2001 roku. Chociaż ta historia nie jest samym początkiem, ponieważ wszystko wywodzi się z klubu modelarzy kolejowych ze szkoły przy ulicy Fredry, tak więc tam powstała najpierw sekcja komunikacyjna, później przerodziło się to w osobny klub, osobne stowarzyszenie.
4: A ty od kiedy jesteś w klubie?
6: Teoretycznie czy praktycznie, bo to z jednej strony formalnie można zapisać się do klubu w wieku 16 lat i też wtedy to też oficjalnie zrobiłem, ale wiadomo, człowiek udzielał się zdecydowanie wcześniej.
4: No to jak się rozpoczęła ta twoja przygoda z klubem miłośników poezji szynowych?
6: Rozpoczęła się od poznania kumpli, którzy też mieli fiała na tym samym punkcie co ja i powiedzieli mi, że jest taki klub w Poznaniu, że da się udzielać, da się te pasje rozwijać trochę inaczej niż tylko rysując tramwaje po domu, czy sklejając modele tramwajów w szkole na przerwach. Także też postanowiłem się na takie spotkanie przejść, wtedy jeszcze nie jako członek stowarzyszenia, ale też poznałem kolejnych ludzi, a że z poznawaniem ludzi nie mam żadnego problemu, to te grono się zwiększyło jeszcze bardziej i tak od 14 roku życia człowiek udziela się w stowarzyszeniu.
4: Na czym w ogóle polega działalność w stowarzyszeniu?
6: To też zależy, bo to są różne, że tak powiem, osoby, różne sekcje, to znaczy dużo z klubowiczów jest motorniczymi, kierowcami autobusów, więc ta pasja już jest zupełnie na innym poziomie, na innym tak zwanym levelu. Ci młodsi zaś klubowicze mają możliwość być konduktorami podczas trwania linii turystycznych w Poznaniu, także tam też spotkamy większość miłośników, czy też na przykład niektórzy zajmują się tak fotografią, inni zajmują się uporządkowywaniem historii, komunikacji miejskiej. No jest tego naprawdę bardzo, bardzo sporo, to spektrum jest naprawdę bardzo szerokie, dlatego też ogólnie nazywając to komunikacją miejską możemy spoglądać się naprawdę na różne sposoby. Ja jestem zawodowo motorniczym i też w tym trwam. Też po godzinach jestem modelarzem, fotografem, co prawda amatorem, ale też gonię tramwaje, autobusy za obiektywu, że tak powiem. Też myślę, że dla wielu osób jestem takim małym przykładem na to, że można być motorniczym, można być miłośnikiem i można się spotkać, porozmawiać, ba, zarazić dalej pasją. Znam paru członków, którzy totalnie nie byli związani z komunikacją miejską, a mimo to wciągnęli się do klubu i bardzo fajnie na ten moment egzystują w strukturach klubu.
4: Mówisz o tym pielęgnowaniu historii komunikacji miejskiej w Poznaniu. Dlaczego to może być ważne i może troszeczkę o samej historii tej komunikacji, no bo ona już jest dość długa, to jest ponad 100 lat z tego co kojarzę.
6: No to byśmy musieli tutaj siedzieć na dobrej kawie i dobrą godzinę mieć na to, żeby tak rozmawiać i dyskutować w tym temacie. Ja bym bardziej poszedł w trochę mniejsze szczegóły, a mianowicie na przykład stowarzyszenie, tak, istnieje od roku 96. W 2001 roku mamy tą rejestrację jako stowarzyszenie tak pożytku publicznego, także możemy też oddawać swoje 1,5% na klub, co też ciekawe, co też jest dobrą informacją dla tych, którzy rozliczają podatki. Ale na przykład mamy rok 2003 i trwają poszukiwania wagonu 2 pokoje z kuchnią. Bardzo znany przez poznaniaków wagon z wejściem na środku, gdzie były przedziały na prawo i na lewo i były w gazecie właśnie takie wzmianki, że jakby ktoś taki tramwaj widział na formę jakiejś altanki czy coś, żeby dał znać na dany numer telefonu. Było wiele oczywiście takich telefonów, tylko że były to zwykłe wagony tam generacji N, czy tam inne N-o podobne wagony, ale jeden z nich zaskoczył. Był to wagon tak zwany szczeciński, duży wagon szczeciński i w 2003 roku ten wagon został pozyskany z altanki. Długo, długo stał w fabryce w pojazdów szynowych, tam był zachowany. Co ciekawe, był on działką w Sadach, także pod Poznaniem wszystko. W 2018 roku ten wagon został przetransportowany na zajezdnię Madalińskiego, z czego mam też dość obszerny materiał zdjęciowy. Byłem w środku tego wagonu, wygląda totalna ruina. Szczerze nie wierzyłem nigdy w to, że ten wagon kiedykolwiek wyjedzie na tory. I tu się zdziwiłem, ponieważ wagon przeszedł gruntowną modernizację, gruntowny remont, odbudowę. Co ciekawe, też powstała też replika tego wagonu dla miasta Kraków, także są w Polsce na ten moment dwa wagony tego typu. Jeden w Poznaniu, jako remontowany wagon z numerem 423 i w Krakowie replika w malowaniu szczecińskim ze szczecińskim wyposażeniem.
4: Z jednej strony dbanie o taką historię, dokumentację i tak dalej, ale też to jest chyba dbanie też o część historycznych pojazdów, bo jak rozumiem, klub pojazdów szynowych ma obecnie dwa pojazdy.
6: Nawet bym powiedział, że już jeden pojazd. Mieliśmy przez jakiś czas, owszem, dwa pojazdy. Pierwszy z nich to jest jeszcze Neoplan N4009. Jest to jedyny tego typu zachowany ten moment autobus w Poznaniu, tak zwany krótki neoplan. Trwa aktualnie przy nim remont, także teraz się podczas dni turystycznych w tym roku nie pojawił, chociaż w ubiegłym roku podczas parady autobusów był, można było go zobaczyć, przejechać się nim, pofotografować, pobyć po prostu w środku, wspomnieć tak jeszcze niedawne czasy. I drugim autobusem, który pozyskaliśmy, był autobus Icarus 280, tak zwany ekolog z automatyczną skrzynią biegów. Był to autobus uzyskany z Budapesztu, z Węgier. I po dziś dzień jest on w malowaniu z Budapesztu, tyle że już jest własnością MPK Poznań. Został odkupiony przez MPK Poznań.
4: To też jest takie dbanie o żywą historię, jak rozumiem.
6: Oczywiście, że tak. Większość z tych wagonów, jak w sumie nie wszystkie, są to wagony, które zostały zachowane dzięki działaniom stowarzyszenia, od najmniejszych działań, chociażby nawet chodzeniem, tak, za włodarzami mówienie pozostawmy, po dalej gdzieś tam pozyskiwanie dalej części, zdjęć, szukanie ludzi, którzy kiedyś pracowali przy tych wagonach, czyli też szukanie tej wiedzy takiej technicznej, w jaki sposób może coś zakonserwować, naprawić, odtworzyć, albo chociażby jak pewne wyposażenie powinno wyglądać w sposób pierwotny. Póki są tacy ludzie, są to naprawdę złoci ludzie, to trzeba korzystać z tej wiedzy i pozyskiwać ją naprawdę pełnymi garściami.
4: I rozumiem, że też zajezdnia na Madalińskiego, gdzie są te historyczne tramwaje, jest taką praktycznie skarbnicą, jeżeli chodzi o historię poznańskiej komunikacji miejskiej.
6: Oczywiście, że tak. Na ten moment stacjonują tam wagony przeznaczone, co prawda, do remontu, ale są to też równie cenne zabytki. No tak jak wspomniałem, ja nie wierzyłem nigdy w remont dużego Szczeciniaka. Zdziwiłem się bardzo pozytywnie. Teraz z dumą, jak prowadzę składy, ten tramwaj stoi, zawsze o tym wspomnę.
4: Załóżmy, że jest wycofywany jakiś model tramwaju. Ostatnio był to Helmut, wcześniej 105. Już zaczyna mówić się, że jakieś w perspektywie będą wycofane Tatry. Wtedy wchodzicie i mówicie, słuchajcie, a może jeden egzemplarz zachowajmy, można by to tak przechować. I jak to wygląda?
6: Zwykle dzieje się już to w czasach, kiedy wagony są jeszcze eksploatowane. Na przykład chociażby najprostszy przykład, wycofanie 105. Wraz z końcem roku szkolnego ubiegłego skończyły też się 105, tylko wtedy już trochę wcześniej trwał pomysł, żeby zachować cały trójskład. To znaczy, to jest mały ewenement, jeżeli chodzi o historię miasta, ale był taki epizod, że jeździły po 3 wagony łączone w trójskład i też teraz podczas linii turystycznej mamy taki trójskład, prezentujemy go. Jeszcze jest troszkę do dorobienia przy nim, oczywiście, że tak. Na ten moment wiadomo, fajnie, że jest zachowany, że są namacalne egzemplarze, są połączone w 3 i się można nimi przejechać. Czy się różnią czymś od liniowych wagonów? Na ten moment jeszcze są to małe różnice, ale gwarantuję, że te różnice będą na pewno wspaniałe, będą cieszyć i będą naprawdę robić robotę. Tylko dajcie nam jeszcze chwilę czasu, żebyśmy mogli przy tych wagonach troszkę popracować.
4: A jak można popracować z wami? Jak dołączyć do klubu?
6: W dzisiejszych czasach fajnie odkleić od telefonu komórkowego, czyli zrobić coś, co niekoniecznie będzie medią, co niekoniecznie będzie tylko zdjęciem czy spędzeniem czasu tam gdzieś na platformach internetowych, tylko jak już jesteśmy w tym internecie, wystukajmy sobie w internecie KMPS Poznań, tam w zakładce przyjęcia do klubu poszukajmy sobie takiego egzemplarza deklaracji, wydrukujmy go, wypełnijmy go i przynieśmy na najbliższe spotkanie Klubu Miejskich Pojazdów Szynowych. Daty są wcześniej opisane, zwykle na Facebooku. Wtedy wystarczy przyjść z tą deklaracją i cieszyjcie członkostwem.
0: Z Piotrem Kamińskim rozmawiała Ari Habir. Pierwsze tramwaje w Poznaniu pojawiło się w 1880 roku.

piosenkarka, aktorka, tancerka, do tego producentka, ikona mody, bizneswoman i mama bliźniaków. Na koncie tytuły najpiękniejszej kobiety na świecie i najbardziej wpływowej gwiazdy. Do tego sporo muzycznych nagród i niezły majątek. W końcu jest najlepiej zarabiającą latynoską w Hollywood. Przed wami piękna, gorąca i zjawiskowa Jennifer Lopez. Choć Jennifer zaczynała karierę od tańca i filmu, to my na początek zajmiemy się jednak muzyką. Wydała kilka albumów, które rozeszły się w milionach egzemplarzy, a jej piosenki zdobyły światowe listy przebojów. Sprawdźmy więc, jaką muzyczną drogę przeszła nasza gwiazda. Muzycznie Jennifer zadebiutowała w 1999 roku. Wydała wtedy album On The Six. Od razu zdobył szczyty list sprzedaży, a promujący go kawałek If You Had My Love przez wiele tygodni nie schodził z pierwszych miejsc list przebojów.

sukcesem okazały się też kolejne single Waiting for Tonight i Let's Get Loud, za które artystka dostała nominację do nagród Grammy. W sumie płyta sprzedała się w 11-milionowym nakładzie na całym świecie, a jej tytuł nawiązuje do numeru pociągu, którym Jennifer dojeżdżała do centrum na przesłuchania i lekcje tańca. I przyznała, tak właśnie zaczęłam swą podróż w chybotliwym wagoniku metra.

Kolejna płyta ukazała się w 2001 roku. Znalazła ponad 8 milionów nabywców na świecie. Jej tytuł to pseudonim artystki J.Lo. Przy tym albumie z gwiazdy pop artystka przerodziła się w prawdziwego wampa i została okrzyknięta symbolem seksu. Promował go przebojowy singiel Love Don't Cost a Thing. Ale na jednym hicie się nie skończyło. Kolejne promujące J.Lo były Play czy Ain't It Funny.

Sukces wszystkich dotychczasowych piosenek zaowocował wydaniem albumu z remiksami. Ten ukazał się w 2002 roku i podobnie jak poprzednie płyty dotarł na sam szczyt. Został jednocześnie jedynym albumem z remiksami, który dotarł na pierwsze miejsce amerykańskiej listy Billboardu. W tym samym roku Jennifer wydała trzeci studyjny album This Is Me Then i jak można było się spodziewać, znów opanował pierwsze miejsca list sprzedaży. Promował go hit Jenny from the Black, a w teledysku do niego zagrał jej ówczesny partner Ben Affleck.

Kolejny album ukazał się w 2005 roku. Tu Jennifer zmieniła nieco styl muzyczny. Płytę promował numer Get Right, który stał się drugim platynowym jej hitem po If You Had My Love. Czułam, że to dla mnie nowy początek. W pewnym sensie odrodziłam się, mówiła o tym albumie Jen. Kolejnym singlem był Hold You Down, ale nie osiągnął on sukcesu komercyjnego.

W 2007 roku Jennifer spełniła swoje marzenie. Wydała album w języku hiszpańskim. Tym krytykom, którzy uważali, że ma ograniczenia wokalne, udowodniła, że to nieprawda. Piosenki, które znalazły się na płycie, wymagały potęgi głosu i Jen to pokazała.

W tym samym roku na rynku ukazał się kolejny anglojęzyczny album. Jego tytuł to Brave z singlami Do It Well i Hold It, Don't Drop It. To najsłabiej sprzedający się album w dotychczasowej karierze wokalistki. Rozeszło się jedynie 650 tysięcy sztuk. Później rozstała się z dotychczasową wytwórnią fonograficzną.

Na siódmy studyjny album panom przyszło czekać 4 lata. Dopiero w 2011 roku ukazał się Love z takim hitem jak On The Floor, który był najlepiej sprzedającym się singlem gwiazdy od czasu Jenny From The Block. Mimo tego sukcesu oraz kolejnych singli I'm Into You i Papi mówiło się o umiarkowanym sukcesie tego albumu i był postrzegany jako skromny powrót na scenę muzyczną.

album J-Lo, a.k.a. ukazał się w 2014 roku. Jak sama artystka przyznała, został zainspirowany jej podróżami. Promowały go takie piosenki jak First Love czy Booty. Jednak ani album, ani te numery nie powtórzyły poprzednich sukcesów Jennifer.

Od początku swojej kariery Jennifer współpracuje z innymi artystami. Na koncie ma sporą liczbę wspólnych piosenek, w tym na przykład z Pitbullem, jak chociażby hymn na piłkarski mundial w 2014 roku.

Po muzyce czas na film, drugą albo pierwszą miłość Jennifer. Na koncie ma sporo ról i choć jej specjalnością są komedie romantyczne, to gra również w dramatach i thrillerach, co świetnie jej wychodzi. Ale oprócz tego sama zajmuje się produkcją filmów i seriali. Jennifer urodziła się i wychowała na nowojorskim Bronxie. Pochodzi z ubogiej rodziny portorykańskich imigrantów. Jest córką nauczycielki i technika komputerowego. Ma dwie siostry. Od zawsze chciała zostać aktorką. Już w wieku 5 lat zaczęła uczyć się tańca i śpiewu. Jej debiutem na ekranie był dramat Moja mała dziewczynka z 1987 roku. Jednak ona sama cały czas skupiała się na tańcu. Występowała w musicalach i rewiach. Później udało jej się dostać do bardzo popularnego w USA programu In Living Color. Tańczyła w nim przez kilka sezonów. Była również w grupie tancerskiej Janet Jackson. Występowała też u niej w teledyskach. Później ktoś ją dostrzegł i zaproponował rolę w pilocie serialu South Central. I choć serial nie wypalił, to Jennifer zwróciła na siebie uwagę. Pierwszy sukces przyszedł w 1993 roku. Zagrała rolę w filmie Pielęgniarki w akcji. 2 lata później przyszła o wiele poważniejsza rola w dobrze przyjętym przez krytyków dramacie Moja rodzina. Następnie były filmy Pociąg z forsą, Jack oraz Anaconda.

związków trochę miała i nawet 3 razy wychodziła za mąż. Pierwszy raz Jennifer zaręczyła się w wieku 15 lat ze swoim chłopakiem Davidem Cruzem. Nic z tego nie wyszło, bo jej matka nie akceptowała tego związku. Pierwszym mężem Jennifer był Kubańczyk Ohani Noah. Poznali się w 1997 roku w restauracji w Miami, w której on był kelnerem. Ponoć ona zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia. Małżeństwo nie przetrwało jednak próby czasu. Trwało zaledwie rok. W kolejnym roku J.Lo poznała Puffa Daddy'ego, znanego też jako P. Diddy, który zajął się produkcją jej pierwszego albumu. Ten zakochał się w niej od razu, a spotykali się w czasie, gdy do swoich klipów przemycała dużo elementów hip-hopu. Rozstali się, gdy ten został oskarżony za posiadanie kradzionej broni i strzelaninę na Manhattanie. Z tego powodu trafił do aresztu. Oskarżono również Lopez, ale ostatecznie została oczyszczona z zarzutów i całkowicie się od niego odcięła. Tuż po rozstaniu raper napisał 2 piosenki, w których błaga o powrót. Później nawet wysłał jej brylantową kolię z nadzieją, że do niego wróci.

Z ciekawostek, pseudonim J-Lo Jennifer przybrała będąc właśnie w związku z Daddym, a że chciała zostać gwiazdą hip-hopu, zrezygnowała z używania nazwiska w odniesieniu do swoich dokonań muzycznych. Później w jej życiu pojawił się Chris Judd, którego poznała na planie teledysku do piosenki Love Don't Cost a Thing. Pobrali się kilka miesięcy później. W tym przypadku małżeństwo również nie trwało długo, bo niecały rok. Kolejnym wybrankiem Jennifer został aktor Ben Affleck. Świat oszalał na ich punkcie. Ten romans uchodził za jeden z najgorętszych w showbiznesie, a związek media nazwały Benifer, od połączenia imion Ben i Jennifer. I choć byli piękni i bogaci, to ponoć wcale do siebie nie pasowali. Zagrali razem w filmach Dziewczyna z Jersey oraz Gigli, za ten drugi jako duet dostali antynagrodę Złotą Malinę. Jennifer zadedykowała Benowi również płytę This Is Me Then i razem zagrali w teledysku do piosenki Jenny from the Block. Nawet się zaręczyli, aktor oświadczył się i dał piosenkarce pierścionek wart $1.5 miliona. Już prawie się pobrali, ale ślub odwołali tuż przed ceremonią. Trzecim mężem Jennifer był piosenkarz Mark Anthony. Pobrali się w 2004 roku i to najdłuższy związek wokalistki, bo małżeństwo trwało aż 8 lat. Doczekali się bliźniaków, które urodziły się w 2008 roku, to Amy i Max. Magazyn People zapłacił rodzicom $6 milionów za pierwszą sesję z dziećmi. Razem również tworzyli muzykę, rozstali się w 2011 roku. Utrzymują jednak bardzo dobre relacje i dalej nagrywają i występują razem. Po Marku w życiu Jennifer pojawił się Kasper Smart, o 18 lat młodszy od niej tancerz. W sumie byli ze sobą i rozstawali się przez 5 lat. Związek budził spore kontrowersje nie tylko ze względu na różnicę wieku, ale był podobno bardzo wybuchowy. Ponoć Kasper nie był wierny. Rozstali się w 2016 roku. Zdążyli razem wystąpić w jednym z klipów Jennifer. Poza tym, że Jennifer jest tancerką, wokalistką, aktorką, spełnioną kobietą i mamą, warto dodać kilka rzeczy. Ma na koncie trasy koncertowe, mnóstwo nagród, nie tylko muzycznych. Wielokrotnie była wybierana najładniejszą i najseksowniejszą kobietą świata. Jest jedną z najbardziej wpływowych artystek i wykonawczyń w historii. Walczy o prawa kobiet, pomaga potrzebującym, jest ikoną mody. Ma własną kolekcję ubrań, butów, do tego kilkanaście zapachów perfum. Udział w wielu reklamach i napisała autobiografię. Była jurorką amerykańskiego Idola czy programu World of Dance. Miała też własną rezydenturę w Las Vegas. Przyjaźni się z aktorką Lią Remini i wiele lat temu ubezpieczyła swoją pupę na $27 milionów. Podoba mi się moja życiowa droga i nie zmieniłabym w niej niczego. Dziś czuję się, jakbym znów miała 25 lat. Dzieci dają zupełnie nowy początek i odmładzają, mówi Jennifer Lopez. I dodaję, urodzenie dzieci wpłynęło na moje podejście do życia i byłam pewna, że odmieni mnie również jako artystkę. Dojrzałam, zyskując dodatkową siłę. Czego więc chcieć więcej od Jennifer? Więcej wszystkiego. I muzyki, i filmów, i inspiracji.

Jeśli kochacie lata 90., to na pewno kochacie Eurodance. To nurt, który muzycznie definiuje tamtą kolorową dekadę. Przed wami więc trzy zespoły, które wiedziały, jak zrobić hity, prawdziwe perełki tamtych czasów. Ona była sekretarką, a on kucharzem i stali się twarzami duetu, który zdobył międzynarodową sławę dzięki No, No, No, No, No, No. Właśnie tak, dzięki tej piosence. Pochodzą z Holandii i w trakcie kariery zgarnęli sporo muzycznych nagród. Ich hit

efekty usłyszymy na ścieżkach dźwiękowych do filmów, podczas sportowych wydarzeń, w grach komputerowych i reklamach. Konflikty wzięły jednak górę, a ja wam zdradzę, że pierwszą kasetą, jaką kiedykolwiek kupiłem, była właśnie ich kaseta. Przed wami Two Unlimited. Grupa powstała w 1991 roku w Amsterdamie. Stworzyli ją belgijscy producenci muzyczni Jean-Paul de Coster i Phil Wilde, którzy wcześniej działali pod szyldem Business. Ich pierwszy wspólny kawałek odniósł sukces, postanowili więc kontynuować współpracę. I tak do nowego utworu instrumentalnego potrzebowali wokalu. Na ich drodze stanął Ray Slingard, który oprócz swojego wokalu nagrał również wokal przyjaciółki Anity Dot. Chwyciło. I tak powstał zespół Two Unlimited. Pierwszym jego numerem był Get Ready For This. Zawędrował do pierwszej dziesiątki list przebojów w Holandii, Belgii, Wielkiej Brytanii, a nawet Australii. Później trafił również na listę amerykańskiego Billboardu.

0: Grupa poszła więc za ciosem i na początku 92 roku wydała pierwszy album Get Ready. Promowały go jeszcze takie kawałki jak Workaholic i The Magic Friend. Tylko w USA rozeszło się 500 000 egzemplarzy, co zaowocowało złotą płytą.
1: To są

Jednak to kolejny rok sprawił, że o zespole zrobiło się naprawdę głośno. Właśnie w 1993 wydał ten największy hit, No Limit. Choć Anita i Ray ponoć nie byli przekonani co do tego, by promował nowy album. Jego wybór był jednak strzałem w dziesiątkę i opanował szczyty list przebojów w całej Europie oraz Stanach Zjednoczonych.

Sukcesy tych kawałków sprawiły, że album sprzedawał się lepiej niż debiutancki. Do 1996 roku rozeszły się w sumie 3 miliony sztuk. Co ciekawe, entuzjazmu odnośnie grupy nie podzielała Wielka Brytania. Brytyjska prasa prześmiewczo nazwała duet Two Untalented, co znaczy dwoje nieutalentowanych. Na kolejne nagrania nie musieliśmy długo czekać. W pierwszej połowie 1994 roku zespół wydał kawałek The Real Things, który również dobrze sobie radził na europejskich listach przebojów.

Niezły sukces odniósł też kolejny trzeci album. Zarówno piosenka, jak i płyta zostały zauważone przez fanów na Wyspach Brytyjskich. Dobrze radził sobie również kawałek No One. W tym samym roku grupa wystąpiła przed największą publicznością w historii. Oglądało ją 500 000 osób. W pierwszej połowie 1995 roku zainteresowanie muzyką zespołu zaczęło spadać. Jego nowy kawałek, Here I Go, choć w ojczyźnie był popularny, to w innych europejskich krajach już niekoniecznie. Podobnie jak ballada Nothing Like the Rain, która nie wszędzie została już wydana.

drugiej połowie 1995 roku To Unlimited wydał pierwszą składankę z największymi przebojami, wywołując plotki o planowanym rozpadzie. Promował ją m.in. kawałek Jump for Joy.

Chwilę później Ray i Anita ogłosili, że odchodzą z grupy. Nie dogadywali się co do brzmienia ich muzyki, chcieli mieć też większy wkład w jej tworzenie. Nie byli zadowoleni również z zarobków. Uważali, że nie dostają uczciwej części z ogromnych zysków. Każdy poszedł więc w swoją stronę. Anita pracowała w holenderskim radiu i później wydała solowy album. Ray założył wytwórnię muzyczną i wydał 2 mini-albumy. Przez kolejne lata wykonywali piosenki grupy osobno. Mało tego, jeden z producentów The Unlimited, The Coster, pozwał Anitę, oskarżając ją o złamanie kontraktu. Ostatecznie przegrał sprawę. Prawnicy uznali, że wypłacał jej za mało pieniędzy i w efekcie musiał jej wypłacić zaległości. Grupa nie zakończyła jednak działalności. Twórcy projektu, którzy posiadali prawa do nazwy, znaleźli nowe wokalistki, Romy i Marion. W tym składzie w 1998 roku wydali nowy numer Wanna Get Up. Nie odniósł jednak większego sukcesu, podobnie jak wydany wtedy album. W kolejnym roku wokalistki opuściły grupę. W kolejnych latach wytwórnia muzyczna wydała kilka zremiksowanych hitów The Unlimited. Miała być cała płyta, ale nagrania zostały skradzione i wydane w Rosji bez wiedzy autorów. Album z remiksami udało się jednak wydać, ale tylko w Japonii. Z kolei w 2003 roku w grupie pojawili się nowi członkowie, Debra i James. Występowali głównie w Europie Wschodniej, ale ze względu na prawa autorskie nie mogli używać własnych głosów. W kolejnym roku na rynku ukazała się kompletna historia grupy w postaci CD i DVD. Nowe wydania można było kupić również w Meksyku, Australii, Azji, Afryce Południowej i Argentynie. Później fani napisali również petycję z prośbą o powrót pierwotnego składu zespołu. Nic to jednak nie dało. Do ponownego spotkania pierwszych wokalistów, Anity i Raya, doszło w 2009 roku. Wystąpili wtedy pierwszy raz od lat podczas festiwalu lat 90. w Belgii. Jeden z producentów, ten sam co pozwał Anitę, nie pozwolił im jednak na użycie nazwy The Unlimited. Drugi, Wilde, patrzył przychylnie i pomógł im w przygotowaniu podkładów muzycznych. Później występowali w kolejnych miejscach i w Amsterdamie odebrali nawet nagrodę za najpopularniejsze wykonanie z lat 90.

Anita i Ray ogłosili, że w 2010 roku wydadzą nowy singiel In the Name of Love jako duet pod nazwą Ray i Anita. Kawałek trafił do pierwszej dziesiątki holenderskiej listy. Później były kolejne single jak Still Unlimited oraz Nothing to Lose. Wielkie pojednanie z producentem Jean-Paulem nastąpiło w 2012 roku. Wszyscy ogłosili ponowną współpracę jako Two Unlimited. I tak się stało, że w następnym roku w Belgii dali pierwszy pełen koncert od lat. Po nim przyszły kolejne. Wydano też zremiksowaną wersję pierwszego singla Get Ready For This, a na rynek trafiły też dwie nowe składanki z przebojami grupy. Dobra pasca trwała do 2016 roku. Wtedy ogłoszono, że Anita opuszcza projekt, aby rozpocząć karierę solową. Zastąpiła ją wokalistka Kim Verguen. W sumie grupa sprzedała na świecie ponad 20 milionów płyt i singli. Ma na koncie wiele nagród, w tym World Music Award dla najlepszego zespołu holenderskiego. Jej kawałki znajdziemy też na ścieżkach dźwiękowych filmów Kosmiczny Mecz czy Dziewczyny z Drużyny. Można je było również usłyszeć podczas największych amerykańskich wydarzeń sportowych. Pomysł założenia tego zespołu pojawił się przypadkiem pod koniec lat 80. w Berlinie. Jednym hitem zdobył pierwsze miejsca list przebojów w kilkunastu krajach. I tak pan próżny stał się klubowym klasykiem, a zespół przeszedł wiele roszad. Ktoś rezygnował, ktoś nowy do składu dołączał. Ale co ważne, działa do dziś. Poznajcie historię Culture Beat. Zespół założył DJ i producent muzyczny Thorsten Fenslau. Towarzyszyli mu przyjaciele Jürgen Katzmann i Peter Zweier. Pierwszy ich numer z 89 roku był po niemiecku i zajął 11 miejsce na niemieckiej liście singli. Później kawałek doczekał się wersji angielskiej i francuskiej. Z kolei wersja instrumentalna szalała na parkietach klubów na Wyspach Brytyjskich. Później do chłopaków dołączyli wokalistka Lana Earl i raper Jay Supreme, który na rzecz muzyki zrezygnował ze służby wojskowej. Ich pierwsze wspólne numery odniosły umiarkowany sukces. Wśród nich I Like You czy No Deeper Meaning, choć ten pierwszy był hitem w USA. Oba znalazły się na pierwszym albumie grupy wydanym w 1991 roku.

Dwa lata później Lana zastąpiła Tania Evans, którą Thorsten wypatrzył podczas występu w jednej z angielskich dyskotek. I w 93 roku grupa zmieniła styl na bardziej eurodance'owy i wydała ten największy swój hit, Mr. Vain. Zdobył on szczyty list przebojów w kilkunastu europejskich krajach, ale też na przykład w Australii i Stanach Zjednoczonych. Tylko w Niemczech rozeszło się 750 tysięcy singli. W sumie na całym świecie sprzedano 4,5 miliona egzemplarzy. Po tym wielkim sukcesie grupa wydała kolejne numery jak Got To Get It czy Anything, które również były hitami w całej Europie. Z kolei ich drugi album dostał w Niemczech nagrodę za najlepiej sprzedający się krążek za granicą. W sumie znalazł 2 miliony nabywców, a producent Thorsten Fenslau dostał nagrodę dla najlepszego producenta roku.

Niestety 6 listopada 1993 roku zginął w wypadku samochodowym. Miał 29 lat. Kierowanie grupą przejął jego brat, Frank Fenslau. Z nowym albumem grupa wróciła w 1995 roku. Promował go tytułowy singiel, który na przykład w Niemczech zdobył 5. miejsce listy przebojów. Kolejne piosenki odniosły już umiarkowany sukces. Dlatego 2 lata później Frank postanowił obrać inny kierunek dla zespołu. Eurodance zmienił na bardziej komercyjny pop. Zastąpił też wokalistkę Tanię Kim Sanders, która wcześniej współpracowała z Captain Hollywood Project. Zmiana nie spodobała się raperowi Jay'owi i w rezultacie opuścił on grupę w 1998 roku. On i Tania skupili się na solowych karierach. W tym samym roku grupa wydała 4. album, ale o powtórce sukcesu sprzed lat nie było już mowy. W 2001 roku nastąpiły kolejne roszady w grupie. Pojawiła się 4. wokalistka, Jackie Sangster, oraz grecki raper MC4T. Razem wydali kawałek Insanity i choć w całej Europie przeszedł bez echa, to w Izraelu był hitem. 2 lata później, na 10. rocznicę powstania Mr. Vain, grupa wydała jego nową wersję, a w kolejnych latach kilka pojedynczych piosenek. I koncertuje do dziś, zwłaszcza podczas festiwali z muzyką lat 90.

0: Teraz zabieram was do Włoch, to tam narodził się kolejny kultowy zespół. Stamtąd pochodził producent i tam pewna nastolatka z Brazylii chciała zrobić muzyczną karierę. Spotkali się, połączyli siły i dzięki debiutanckiemu numerowi Rytm Nocy odnieśli międzynarodowy sukces. W międzyczasie było zamieszanie o wokale. Przed wami Korona.
1: Był listopad 93 roku, kiedy zespół wydał swój pierwszy wielki hit The Rhythm of the Night. Produkcją muzyczną zajął się Francesco Bontempi, a twarzą projektu była brazylijsko-włoska piosenkarka, modelka i tancerka Olga de Souza. Wokalu jednak użyczyła włoska wokalistka Giovanna Bersola, znana pod pseudonimem Jenny B, co później, jak wyszło na jaw, mocno zdziwiło fanów.

Kawałek od razu się spodobał i zajmował sam szczyt włoskiej listy przebojów przez wiele tygodni. Reszta Europy poznała go dopiero w kolejnym roku. Zremiksowana wersja zajęła nawet drugie miejsce w Wielkiej Brytanii. W wielu krajach piosenka pokryła się złotem. Również Izrael i Kanada pokochały ten utwór. Najpóźniej poznali go słuchacze ze Stanów Zjednoczonych, bo dopiero w 1995. W tym samym roku Korona wydała swój pierwszy album. Wokalnie słyszymy na nim jednak walijską wokalistkę Sandy Chambers. Jenny B zrezygnowała z udziału w projekcie. Na krążku, który znalazł 8 milionów nabywców, mamy jeszcze takie przeboje jak Baby Baby i Try Me Out. Później publiczność poznała jeszcze I Don't Wanna Be A Star czy Do You Want Me. Ta ostatnia piosenka była hitem parkietów głównie we wschodniej Europie.

Sama grupa dzięki swoim przebojom zaczęła udzielać wywiadów w programach telewizyjnych i radiowych oraz pojawiała się w kolorowych magazynach. W międzyczasie ruszyła w trasę promującą album. Wystąpiła też m.in. podczas najważniejszego letniego wydarzenia we Włoszech Festival Bar oraz podczas wielkiego muzycznego widowiska Dance Machine we Francji. Kolejny album Korony ukazał się dopiero w 1998 roku. Wydała go już w innej wytwórni płytowej. Promowały go takie kawałki jak The Power of Love czy Walking on Music. Nie powtórzyły już jednak sukcesu pierwszych numerów. Po wydaniu tego albumu Sandy opuściła grupę. Płyta Korony numer 3 ukazała się w 2001 roku. Wydała go jedna z brazylijskich wytwórni muzycznych. Na nim słyszymy już Olgę. Sam główny producent, choć napisał część muzyki na tę płytę, to nie zajął się jej produkcją i opuścił grupę. A ta zmieniła nazwę na Korona X, to ze względu na jakieś problemy z używaniem dotychczasowej. W kolejnych latach grupa wróciła do swojej poprzedniej nazwy i na przestrzeni lat wydała kilka pojedynczych numerów. Czwarty album Korony ukazał się dopiero w 2010 roku. Od razu wskoczył na pierwsze miejsce listy sprzedaży. Promowały go takie kawałki jak Angel czy Saturday. Od tamtego czasu ukazało się tylko kilka pojedynczych piosenek, ale hity grupy doczekały się wielu coverów. Korona działa do dziś i występuje m.in. podczas festiwali z muzyką lat 90.

No Limit, Mr. Vain i Rhythm of the Night. Śmiało możemy powiedzieć, że to muzyczne hymny lat 90. Do dziś żadna impreza bez nich się nie odbędzie. Wystarczy kilka taktów i nóżka sama chodzi. Jak tu nie kochać lat 90.

0: Niewykluczone, że służył przemytnikom. W warmińsko-mazurskim odnaleziono fragmenty balonu. Pociągi jadą już po jednym torze. Przed północą wznowiono ruch w Sokolnikach pod Radomiem. Ciepła kurtka w górach dziś obowiązkowo. W wyższych partiach Tatr możliwe są oblodzenia. Na zegarach godzina 9:00. Tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Fragmenty balonu w warmińsko-mazurskim. Odkrycia dokonali grzybiarze w lesie niedaleko miejscowości Świdry Kościelne. Przekazał nam to aspirant sztabowy Piotr Jabłoński z Policji w Piszu.
1: Wezwane na miejsce służby dokonały sprawdzenia, czy odnaleziony balon nie stwarza zagrożenia dla ludzi. Fragmenty balonu zostały zabezpieczone w celu wyjaśnienia, co to za balon i jakie było jego przeznaczenie.
0: Fragmenty balonu wisiały na jednym z drzew. Prawdopodobnie był to balon przemytniczy, ale to wyjaśni śledztwo. Przed północą przywrócony został ruch na linii kolejowej 22 w Sokolnikach Suchych, niedaleko Radomia. Pociągi jadą tam po jednym torze. Prace dziś zostaną wznowione. Pociągi nie kursowały tą trasą od środy. Wtedy rozpędzony skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na przejazd przy czerwonym świetle. Wina kierowcy ciężarówki jest bezsporna, mówi wiceszef resortu infrastruktury Piotr Malepszak.
2: Kierowca wjechał z dużą prędkością na przejazd. Szacujemy, że to była prędkość w okolicach nawet 40 km na godzinę. Tak jak całkowicie zlekceważył sygnalizację, pojawił się na tym przejeździe. Tutaj już fizyka i energia kinetyczna zrobiła swoje. Kilkunastotonowy pojazd, ponad 400-tonowy pociąg.
0: 8 osób nadal przebywa w szpitalach w Radomiu, Kielcach i Opocznie. Ofiarą śmiertelną jest pasażerka pociągu, 39-letnia mieszkanka okolic Lublina. Maszynisty i kierowcy wciąż nie udało się przesłuchać ze względu na ich stan zdrowia. Materiał został zabezpieczony, a sprawę wyjaśni policja. Chodzi o promieniowanie na prywatnej posesji w Żurowej, niedaleko Tarnowa w Małopolsce. W związku z podwyższonym poziomem radiacji wezwani zostali strażacy. Pomiary potwierdziły wyższe promieniowanie, ale nie ma powodów do obaw, mówi Dominik Ryba z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie.
3: Zgodnie z opinią Państwowej Agencji Atomistyki, przy prawidłowym użytkowaniu i przechowywaniu materiałów nie stwarzają one zagrożenia dla osób znajdujących się w ich otoczeniu.
0: Teren został zabezpieczony, a materiały pozostaną na miejscu do dalszych czynności. Pogorszenie warunków w Tatrach. W weekend, mimo że wciąż mamy kalendarzowe lato, w najwyższych partiach możliwe są oblodzenia, ostrzega Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Będzie zimno tutaj na Kasprowym, temperatura maksymalna 6 stopni na plusie. W nocy temperatura może być ujemna nawet. W tych zacienionych miejscach możemy mieć miejscowe oblodzenia. Mogą utrzymywać się te przymrozki nawet przez cały dzień, więc te szlaki o północnej ekspozycji, chociażby te rysy, może niekoniecznie w weekend.
0: Tomasz Zając odradza wyjścia w najwyższe partie góry, a ci, którzy planują wyjścia niżej, powinni założyć ciepłą kurtkę, czapkę, rękawiczki i wziąć termos z ciepłą herbatą. Przełamanie Rakowa w piłkarskiej ekstraklasie. Zespół z Częstochowy zdobył pierwsze punkty, zwyciężył Motor Lublin 2-1. W drugim wczorajszym meczu 8 kolejki Wisła Kraków pokonała Jagiellonię Białystok 2-0, a na zapleczu ekstraklasy remis Polonii Warszawa z Polonią Bytom 2-2. Puszcza Niepołomice przegrała z ŁKS-em Łódź 1-2. Chłodny poranek w Zakopanem, niecałe 8 stopni, w Świnoujściu teraz najwyższa temperatura około 14 stopni. Zachód kraju, tam będzie dziś najcieplej, maksymalnie 21 stopni. Od 17 do 19 w centrum, na Podkarpaciu około 13-14 stopni. Opadów deszczu należy się spodziewać na południowym wschodzie i zachodzie Polski. Będzie także sporo przejaśnień.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: reklama.
1: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
8: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
9: Volkswagen.
10: Czyta lektor AI.
11: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
10: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
11: Stokrotka.
12: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
13: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama.
14: 107.4
0: Vox FM.
14: Vox FM.
0: Poznań.

0: Reklama.
1: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
2: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Bo w Media Expert dalej masz.
4: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
5: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tayron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
8: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
9: Volkswagen. Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
10: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
9: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii dobry plan wystarczy.
12: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
0: Reklama 107,4 Poznań.
15: Prędkość jest ograniczona, pociągi jadą po jednym torze. Przywrócono ruch kolejowy w Sokolnikach. Rektor Akademii Wymiaru Sprawiedliwości podjął pierwsze decyzje. Jego wejście do budynku uczelni wzbudziło duże emocje. Mgła, niewielkie opady i śliskie szlaki. Za chwilę informacje dla turystów w Bieszczadach i Karkonoszach. Godzina 10. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Ruch pociągów na linii kolejowej 22 w miejscowości Sokolniki Suche został wznowiony. Trasa została otwarta dla pociągów w nocy. Więcej na ten temat nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.
16: Naprawiono już część uszkodzonej infrastruktury i usunięto wykolejoną lokomotywę. Całość prac zajęła kilkadziesiąt godzin, a ruch przywrócono w nocy równo o godzinie 23.25. Obecnie pociągi kursują po torze numer 1 w układzie wahadłowym, ale obowiązują ograniczenia prędkości do 60 km na godzinę. na szlaku i do 20 km na godzinę bezpośrednio na przejeździe. Równolegle trwają też prace przy naprawie drugiego toru.
15: Przypomnijmy, do wypadku kolejowego pod Przysuchą doszło w środę. W wyniku zderzenia pociągu Intercity z ciężarówką zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych, w tym dwie ciężko. Przesłuchanie kierowcy ciężarówki ze względu na jego stan jeszcze się nie odbyło. Są już pierwsze decyzje nowego rektora komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Profesor Sławomir Cudak po wielkiej awanturze, proteście i przepychankach w asyście policji wszedł do gmachu uczelni i zaczął sprawować obowiązki rektora. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, powiedz, czy te decyzje są zaskoczeniem?
17: Nie do końca, bo dosłownie chwilę po wejściu profesora Sławomira Cudaka do siedziby uczelni pierwsze decyzje zapowiedziała wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt.
18: Rektor komendant profesor Sławomir Cudak przejął obowiązki, już podejmuje pierwsze decyzje.
17: A te dotyczą powołania na prorektora do spraw rozwoju profesora Jakuba Czarkowskiego i odwołania z funkcji dwójki prorektorów dr Iwony Lewandowskiej-Pierzynki i doktora Mariusza Kuryłowicza. Profesor Sławomir Cudak w komunikacie opublikowanym na stronie uczelni poinformował też, że złożył na odwołaną dwójkę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Nie przekazał jednak, o jakie przestępstwo chodzi.
15: Uczelnia funkcjonuje normalnie, a ciągłość nauki i pracy jest w pełni zabezpieczona, skomentowała tę decyzję w sieci wiceminister sprawiedliwości Maria Eichardt. Stało się dobrego weekendu, napisał z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Wybuch i pożar w magazynie broni w środkowej Bułgarii. Ogień przenosi się z magazynu na magazyn, poinformował gubernator obwodu Gabrowo Krystyna Sidorowa. Według bułgarskiej prokuratury obiekty należące do właściciela płonących obie magazynów były w przeszłości celem ataków rosyjskich agentów. Przed 2 lata Bułgaria wydała nakaz aresztowania 6 obywateli Rosji oskarżonych o udział w zniszczeniu magazynów tej firmy. Co dalej z policyjnym Mustangiem? Kultowy model samochodu przejęty przez radomską drogówkę w lipcu tego roku uległ wypadkowi. Policja stara się przywrócić pojazd do działania, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
19: Ford Mustang jest cały czas w naszej dyspozycji i staramy się, aby powrócił on do służby. Procedura powrotu tego samochodu do naszej służby jest w toku i na ten moment nie przekazuję więcej informacji, co dalej się wydarzy.
15: Przypomnijmy, Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. Teraz pogodowe informacje dla wypoczywających w górach na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. Mgła, całkowite zachmurzenie i śliskie szlaki. Takie już jesienne warunki panują w Bieszczadach. W wyższych partiach gór widoczność spada do kilkuset metrów. Po południu deszcz powinien ustąpić. W wysokich partiach Karkonoszy z kolei panują niskie temperatury. Zachmurzenie jest pełne, ale widzialność jest dobra. Do południa pomimo braku opadów szlaki mogą być miejscami mokre i śliskie. Dziś sporo chmur, choć przejściowo możliwe są także rozpogodzenia. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju teraz jeszcze słabnące opady deszczu. Po południu również na zachodzie i północy miejscami pojawią się słabe, przelotne opady. Na termometrach maksymalnie od 11 do 13 stopni na południowym wschodzie. 17 do 20 na przeważającym obszarze kraju. Najcieplej będzie na zachodzie, tam 21 stopni. Wysoko w górach wiatr będzie porywisty.
20: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tu Vox FM i to tu robimy dzień dobry na 100 milionów sposobów, jak tylko sobie życzycie. Muzycznie na przykład wam zrobimy na pewno ten dzień dobry. Modelki Włodarski i Lubię Cię jak lato, chociaż lata już coraz mniej. Vox FM. Do tego w kalendarzu September, czyli wrzesień, a konkretnie dzisiaj 12 września w kalendarzu. Dzień piękny, bo sobota, idealny, by zrobić to, na co w ciągu tygodnia absolutnie nie ma czasu. No to my odpalamy soundtrack muzyczny do tego wszystkiego, idealny podkład i lecimy z tą sobotą. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność towarzyszyć wam we wszystkim, co dzisiaj robicie. Bo niezależnie od tego, gdzie jesteście i co robicie, cały czas w Vox FM jesteśmy razem z wami. September, cry for you. Na dobry początek naszej wspólnej soboty. Dzień dobry raz jeszcze.

scare me, czyli o strachu. A jak dobrze wiemy, o północy budzą się demony. To jest świetny moment na to, by przypomnieć wam, że podcast Marty Kiermasz Zło, zbrodnia, łowca, ofiara cały czas jest dostępny we wszystkich kanałach streamingowych na voxfm.pl. Również go znajdziecie. Serdecznie polecam. Na sobotę idealny. Vox FM. A teraz odpalamy bajlan.

Lego. Lego. Lego.

0: Ellie Oaks i Lawinia w głośnikach i można lecieć na te sobotnie zakupy albo lecieć z mopem czy innym odkurzaczem, no bo dzisiaj sobota i dzisiaj nadrabiamy zaległości całego tygodnia. Umawiamy się, a my wam w tym wszystkim towarzyszymy. A konkretnie Ina i Love są razem z nami, Playboysi także. Kto jeszcze? Bądźcie koniecznie razem z nami dalej. Na pewno nie pożałujecie.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
3: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
3: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
3: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
8: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
9: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
10: Volkswagen.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
12: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie.
15: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
1: Reklama.
2: 107,4
1: Vox FM. Poznań.

Gdybym miała wskazać jeden najbardziej energetyzujący, energiczny i generalnie świetnie nastrajający numer, to myślę, że to by był właśnie Denzel i Pump It Up. To jeżeli potrzeba tam tej energii, by wszystko, co zaplanowaliście sobie na sobotę, jakoś dzisiaj poszło, proszę bardzo, nie dziękujcie. Kaskada i Alive, tak żeby przeżyć za moment. Ich troje także będą.

0: Talks.
1: Zostawiam Jolkę.
2: Jolka, do ciebie.
3: Słucham? Kto mówi?

0: Bo to tak właśnie trzeba, wiecie? Tak czasami usiąść, tak na spokojnie. Con Calma, Daddy Yankee, Snow w głośnikach na chwilę przed godziną 11. Na spokojnie, z kawusią, polecamy serdecznie, punktualnie o 11. Wiadomości Vox FM. Garść wieści z kraju i ze świata za moment. Możecie liczyć na najnowsze wieści od naszych reporterów, którzy są wszędzie i zbierają najważniejsze informacje. A po 11, no to wiadomo, na hity też możecie liczyć. Jesteście w świetnym miejscu.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę.
7: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Pani Celinka wie, co jest super.
10: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
9: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo 2 najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Czyta lektor AI.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
14: Idealne na obiad. Polskie ziemniaki. Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
13: Stokrotka.
15: 3,17,40.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8,11.
8: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie. Najlepsze animacje dla całej rodziny. A wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
19: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
0: Kia. Movement that inspires.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
11: Reklama.
5: 107.4 Vox FM, FM. Poznań.
3: Wojsko nie będzie skazane na amerykańskiego Starlinka, to dzięki współpracy z fińskim producentem mikrosatelitów. Są tam informacje o Bin Ladenie i Al-Kaidzie. CIA odtajniło 70 dokumentów. Czerwone wierchy właśnie teraz przebierają rdzawy kolor. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Jest godzina 11, słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Alternatywę dla amerykańskiego Starlinka zapowiada premier Donald Tusk. Ma to umożliwić umowa między polską grupą zbrojeniową a firmą ISI. Dzięki niej wojsko otrzyma możliwość wykonywania zdjęć satelitarnych dowolnego miejsca na świecie.
16: Zamówiliśmy te zdjęcia satelitarne i czekaliśmy na to ponad 20 dni, aż ten obraz przyszedł. Nie muszę nikomu mówić, że to jest czas absolutnie nieakceptowalny w czasie konfliktu. A dzisiaj w ciągu kilku minut. W ciągu kilku minut możemy dostać obraz z kosmosu.
3: Technologia pozwala prowadzić rozpoznanie zarówno w dzień, jak i w nocy oraz niezależnie od warunków pogodowych. System ma być alternatywą dla amerykańskiego Starlinka.
16: Powiem wprost, polskie i europejskie bezpieczeństwo nie może zależeć od kaprysu jednego człowieka.
3: To kolejna odsłona współpracy firmy ISI z polską armią. W maju przekazała system satelitarnego rozpoznania radarowego Polsaris. Każdego dnia podejmują wysiłek, by Polska była silnym państwem i bezpiecznym miejscem do życia dla wszystkich. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował żołnierzom i ich rodzinom za codzienną służbę Polsce. A okazją jest Święto Wojsk Lądowych. Przypada dzisiaj w rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego w 1683 roku. CIA odtajniła ponad 70 dokumentów dotyczących Al-Kaidy i Bin Ladena. Ujrzały światło dzienne wczoraj z okazji 25. rocznicy zamachu z 11 września. Z ich treścią zapoznał się nasz reporter Jakub Krzyżak. Co to za dokumenty i czy rzucają nowe światło na zamach?
17: To 71 tak zwanych President's Daily Brief, czyli codziennych raportów wywiadowczych, które trafiają na biurko amerykańskiego przywódcy. Najciekawszym z dokumentów jest raport z września 1998, w którym CIA wprost wskazała, że Al-Kaida może wlecieć samolotem wypełnionym materiałami wybuchowymi w amerykańskie miasto oraz że Bin Laden mówił, że jego preferowaną opcją jest uderzenie w USA na ich własnej ziemi w Waszyngtonie. Odtajnienie tych dokumentów nie przynosi jednak żadnych rewelacji. Wynika z nich jedynie, że zarówno Bill Clinton, jak i George Bush byli wielokrotnie informowani o zagrożeniu ze strony Al-Kaidy i potencjalnych atakach, ale te ostrzeżenia nie były jednak konkretne.
3: Ujawnione dokumenty dotyczą okresu między lutym 98 i wrześniem 2001 roku. Co ciekawe, zazwyczaj odtajnienie prezydenckich briefów następuje zazwyczaj dopiero po 40 latach. W tym przypadku zdecydowano się na wyjątek. Są zarzuty dla mężczyzny, który zaatakował policjantów nożem. Agresywny 31-latek rzucił się na mundurowych podczas interwencji na terenie powiatu kamieńskiego w zachodniopomorskim. Mężczyzna odpowie m.in. za napaść na funkcjonariusza.
20: Mężczyzna odpowie również za uszkodzenie ciała oraz naruszenie nietykalności cielesnej innych osób. Decyzją sądu najbliższe 2 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.
3: Mówi Izabela Kik z policji w Kamieniu Pomorskim. Grozi mu do 10 lat więzienia. Słynny tatrzański masyw Czerwone Wierchy o tej porze roku rzeczywiście robi się czerwony. Dzieje się tak między Sitowiskuciniem, roślinie porastającej wysokogórskie murawy. Jesienią zmienia swoją barwę z zielonej na rdzawo-czerwoną. Zjawisko to szczególnie efektownie widać właśnie na Czerwonych Wierchach. A ten masyw tworzą 4 szczyty: Ciemniak, Krzesanica, Małołączniak i Kopa Kondracka. W Tatrach pochmurno, dziś w ogóle sporo chmur, choć przejściowo możliwe są rozpogodzenia, jak w tym momencie w Warszawie. Na południowym wschodzie i wschodzie kraju jeszcze gdzieniegdzie mogą być opady deszczu. Po południu deszcz pojawi się na zachodzie i północy. Nie będą to jednak intensywne opady, a temperatura maksymalna dziś od 13 stopni na południowym wschodzie do 20 na przeważającym obszarze kraju, najcieplej 21 stopni na zachodzie.
0: Ja wiem, że pogoda za oknem miejscami naprawdę pozostawia dzisiaj wiele do życzenia, ale cóż, mamy wrzesień. Może jest ktoś, kto w tym deszczu i w tym spacerze wśród liści znajdzie jakąś nieskrywaną przyjemność. Ja myślę, że jest na pokładzie kilka takich jesieniar, a może nawet i troszkę więcej. Serdecznie pozdrawiamy. Poprosimy, może akurat macie jakieś zdjęcie ze spaceru, którym chcielibyście się pochwalić? A może macie koszyk pełen grzybów, którym chcielibyście się pochwalić? 6098 69 869. Jesieniary, jesieniarze, pozdrawiam Was serdecznie.

No i proszę bardzo, uderz w stół, a nożyce się odezwał. 6098 69 869. Wywołałam do tablicy jesieniary i jesieniarzy. No i mam. I bardzo pięknie dziękuję za wszystkie wiadomości. Bardzo dużo zdjęć przyszło od was. Mnóstwo liści, mnóstwo grzybów. Jakbym tak mogła nagrać ekran i pokazać, co tutaj mam. Ja spróbuję wam to opowiedzieć, dobra? 6098 69 869. Tomek na przykład wysłał zdjęcie grzybów suszonych. Ela, widzę kawę, widzę książkę. Ela sobie odpoczywa w fotelu. No to to jest definicja, jedna piękna definicja jesieni. Ewelina tutaj na zdjęciu, kocykiem przykryta delikatnie obok kot. O, jaki słodziak! I jeszcze Krzysiek, który wysłał zdjęcie prosto z lasu. Aż czuć ten zapach lasu i można od razu odpocząć. Jedna wielka jesień na naszej skrzynce. No i oczywiście poprosimy o więcej. Odwdzięczamy się niebieskimi gadżetami od Vox FM. A teraz iście jesienny numer. Gazebo, I Like Chopin. To już teraz. Stachurski, Jedwab za moment.

0: Tu Vox FM, to tu gramy w rytmie hitów i tak się składa, że to tu wam robimy dzień dobry. A teraz za sprawą Roxanne i UFO, za moment No Mercy, Where Do You Go nam poprawią humor. Longi i juniory także będą, bo tańczyć chcą, no to my razem z nimi tańczymy w tę sobotę. Miejscami w deszczu, ale dalej tańczymy. Vox
1: FM. Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra, w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer? O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od pół metra kwadratowego. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Chcesz studiować najtaniej na wysokim poziomie? Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych zaprasza na jednolite studia magisterskie na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna oraz studia magisterskie, inżynierskie, licencjackie i studia podyplomowe na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka, praca socjalna, dietetyka, filologia. Najniższe czesne w regionie. Wielkopolska Akademia Społeczno-Ekonomiczna w Środzie Wielkopolskiej. Akademia Nauk Stosowanych. Wase.edu.pl. Zmieniamy się dla Was. Studiując u nas zyskujesz najwięcej.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11.
19: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
21: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
22: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
23: Reklama.
24: 107,4.

O, i to jest hymn, a w zasadzie powinien być hymn soboty. Na zakupy, na zakupy, na zakupy, a tak naprawdę Moving to the Sun. Hugel, Imo Angel i Ultra Night, to wszystko w Vox FM i to tu wam robimy dzień dobry. O, a jak sobie odpalimy lato, to będzie jeszcze lepiej. A to lato odpalimy w głośnikach. Calvin Harris i Summer przed nami. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Heart Skips a Bit i Olly Murs. To wszystko w Vox FM. Chwila do godziny 12, a za moment, punktualnie w południe, możecie liczyć na garść wieści z kraju i ze świata. To wszystko w wiadomościach Vox FM. A po 12, Trebles, Ale Farben i Body Talk, a także Kocham się w Tobie od pięknych i młodych.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%. 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to od Lewiatanie tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
14: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
15: 3, 17, 41...
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11...
18: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama 107 i 4. Poznań.
19: Nie zatrzymali się do kontroli w Rybniku pościg za nieletnimi motocyklistami. Donald Trump rozpoczął wizytę w Irlandii. W irlandzkim rządzie nerwowość. Posłuchajcie dlaczego. Przejdzie Aleją Konstytucji 3 maja. W Zielonej Górze rozpoczyna się winobraniowy korowód. Godzina 12. Słuchacie Vox FM. Dawid Osyska zapraszam na wiadomości. Rozpoczynamy od utrudnień na śląskim odcinku autostrady A4. Między węzłami Strzelce Opolskie a Łany zderzyły się dwie osobówki. Zablokowany jest pas w kierunku Katowic. W tym kierunku utworzył się 3-kilometrowy korek. Pościg policyjnej grupy Speed za nieletnimi motocyklistami w Rybniku. Nastolatkowie nie zatrzymali się do kontroli i zaczęli uciekać. Jeden z nich po kilkuset metrach stracił panowanie i się wywrócił, a po chwili taki sam los spotkał drugiego. Nagranie z akcji opublikowała policja.
16: 008352.
19: Zatrzymani mają 14 i 16 lat. Ich motocykle elektryczne nie miały tablic rejestracyjnych i obowiązkowego ubezpieczenia. W dodatku poruszali się nimi po chodniku. Ich rodzice zostali ukarani mandatami, a sprawa trafiła także do sądu rodzinnego. Prezydent USA Donald Trump rozpoczął dwudniową wizytę w Irlandii. Został powitany na lotnisku przez wicepremiera oraz szefową irlandzkiego MSZ-u. Irlandzkie media piszą o nerwowości w rządzie. Ma być spowodowana planowaną rozmową Trumpa z prezydent Catherine Connolly. Prezydent Irlandii znana jest z ostrej krytyki pod adresem Trumpa. Zanim objęła stanowisko, lewicowa polityk opisywała go jako niestabilnego i nieprzewidywalnego człowieka, zachowującego się jak osiłek. Dozór policji, zakaz posiadania zwierząt dla 44-latka podejrzanego o znęcanie się nad psem. Mężczyzna miał wielokrotnie uderzać leżącego owczarka niemieckiego. Został zatrzymany przez policję i usłyszał zarzuty.
17: Przesłuchany w charakterze podejrzanego 44-latek przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Wyjaśnił, że chciał ulżyć psu w cierpieniu, ponieważ nie mógł znaleźć dla niego nowego domu. To właśnie było powodem podjęcia decyzji o uśmierceniu owczarka trzonkiem od szpadla.
19: Mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Winobraniowy Korowód przejdzie ulicami Zielonej Góry. Imprezę, która kończy święto miasta, po raz pierwszy reżyseruje Cezary Molenda. Aktor przyznaje, że formuła będzie podobna do lat ubiegłych, choć pojawią się drobne zmiany.
20: Teatrów ulicznych będzie, wydaje mi się, że nieco więcej. Mam nadzieję, że w tym roku winiarze będą dopieszczeni, bo są trzy długie, fajne platformy, na których będą stały beczki.
19: Korowód w tym roku pod hasłem Korzenie i liście właśnie teraz się rozpoczyna, przejdzie Aleją Konstytucji 3 maja. Dziś drugi mecz Polaków na siatkarskim Euro. Rywalem biało-czerwonych będzie Izrael. Kibice przed tym meczem są w świetnych nastrojach.
21: To samo będzie, co z Portugalią.
22: Podejrzewam, że będzie do 15, później drugi set do 17, no i trzeci jak odpuszczą, no to do 10 albo do 9.
23: Czyli będzie gładka wygrana?
24: Powinno być łatwiej.
19: Z kibicami rozmawiał Rafał Różycki. Początek meczu z Izraelem o godzinie 15. Przypomnijmy, w pierwszym meczu Mistrzostw Europy Polacy ograli Portugalię 3-0. Dziś sporo chmur, choć będą się także pojawiać rozpogodzenia. Niewielkie przelotne opady deszczu teraz w Świętokrzyskim, Lubelskim i Podkarpackim. Po południu także na zachodzie i północy miejscami pojawią się słabe opady. Na termometrach dziś najniższe wartości na południowym wschodzie, tam 11-13 stopni. Na przeważającym obszarze 17-20, najcieplej na zachodzie kraju 21 stopni.
0: Parę chwil po godzinie 12. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z wieści pogodowych, że być może gdzieś tam akurat u was to słońce wyszło. A jeżeli nie wyszło, no to proszę bardzo. Jak zrobicie głośniej, to od razu wyjdzie prosto z głośników, bo u nas takie gorące rytmy. Body Talk za moment, a już teraz M Brother i Trebles, energetyzująca nas nastroi na resztę soboty. Klaudia Wasiluk, witam pięknie ponownie i zapraszam na wspólną sobotę.

Przypominam, mamy sobotę. Przypominam, jest wrzesień i przypominam, to już się zaczęło. Chociaż przypominać się nie muszę, wystarczy po prostu zobaczyć, co się dzieje na ulicach. Korki, koreczki w sobotę, bo zakupy trzeba zrobić, bo w tygodniu wiadomo, nie ma czasu. A o tym, co się dzieje w galeriach handlowych, to ja nawet nie wspomnę. Słuchajcie, jesteśmy z wami. Subemela Radio. Dobrze, że jest. Zróbcie głośniej. Jakoś to przetrwamy razem. Subemela Radio.

kiedy tylko ten numer jest na naszej antenie, od razu jakby się prostuje. No bo to Alan Walker, no bo to Ava Max, a te podniosłe rytmy to oczywiście Fate i te podniosłe rytmy, słuchajcie, jako one mają pozycję w naszej bestliście, po wczoraj dużo się zmieniło. Voxfm.pl, zakładka bestlista, co konkretnie się zmieniło, sprawdzicie właśnie tam. Możecie również sprawdzić za pośrednictwem naszej radiowej, mobilnej, niebieskiej aplikacji. No i oczywiście słuchamy najnowsze, kolejne notowanie bestlisty w piątek po 17:00 poprowadzi Krzysiek Skrzypkowski.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
7: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty nektarynki na wagę 5,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę również 5,99 za kilogram. Tak, winogrona jasne 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11.
14: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: W waszym domu widać kobiecą rękę?
16: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
17: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
0: Reklama.
18: 107.4
0: Vox FM. Poznań.
18: Poznań.

Drench Hill i Indiana śpiewają o poszukiwaniu wolności. No to jak z tą wolnością? Jeszcze w pracy, czy już w domu? No ja oczywiście muszę przybić piąteczkę z tymi, którzy są jeszcze w pracy, ale jeżeli jesteście w domu, to w sobotę to tak, jakbyście byli w pracy, bo ja wiem, że to jest dzień nadrabiania zaległości i my w tym wam pomagamy oczywiście. Thomas Gray i Yrsa. Chociaż w głośnikach byście poczuli się jak w niebie. Heaven, nie dziękujcie.

0: tymi krokami, jak Mick Jagger, zbliżamy się do godziny 13. O 13 za moment garść wieści z kraju i ze świata. To jest świetny moment na to, by zrobić głośniej i usłyszeć. Razem, wspólnie, posłuchajmy wiadomości Vox FM. Po godzinie 13. O, Pedro przejmie naszą antenę. Bądźcie koniecznie blisko radia.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tiguan, T-Cross, T-Roc i Tyron. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Zapraszamy do salonów.
7: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
8: Volkswagen. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Reklama.
22: 107.4.
23: Vox FM.
22: Poznań.
24: Ciężki kolejowy sprzęt w Sokolnikach Suchych. Naprawiony jest drugi tor uszkodzony w środowym wypadku. Drogowcy na pomorskim odcinku A1. Posłuchajcie, gdzie trzeba zwolnić. Celine Dion znów będzie koncertować. Artystka wraca na scenę po 6 latach przerwy. Godzina 13. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Nawet kilka dni mogą potrwać naprawy na zniszczonej po wypadku trasie kolejowej w Sokolnikach. Na miejscu pracuje ciężki sprzęt PKP PLK. Po usunięciu wykolejonej lokomotywy oraz ostatnich wagonów pociągu uczestniczącego w wypadku rozpoczęła się odbudowa drugiego toru, mówi Przemysław Zieliński z Polskich Kolei Państwowych.
0: Zakres prac dotyczy odtworzenia toru, odbudowy sieci trakcyjnej na długości 600 metrów, naprawy zniszczeń na przejeździe kolejowo-drogowym, w tym nawierzchni torowej oraz drogowej.
24: Ruch po pierwszym torze został przywrócony w nocy. Ze względów bezpieczeństwa obowiązują ograniczenia prędkości. Pociągi na szlaku zwalniają do 60 km na godzinę, a bezpośrednio na przejeździe do 20 km na godzinę. Uwaga kierowcy, autostrada A1 na Pomorzu znów w remoncie. Po zakończeniu remontu odcinka Pelplin-Kopytkową drogowcy rozpoczynają kolejne prace na autostradzie. Od dzisiaj utrudnienia czekają kierowców m.in. między węzłami Stanisławie i Swarożyn.
18: Na tym 8-kilometrowym odcinku ruch będzie odbywał się dwoma pasami w stronę Łodzi i jednym pasem w stronę Gdańska. Co ważne, na czas prac na węźle Stanisławie zamknięta zostanie łącznica zjazdowa z autostrady w kierunku Tczewa. Pozostałe relacje na węźle pozostaną dostępne dla kierowców. Prace na tym odcinku potrwają około 4 tygodni.
24: Mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company. Równocześnie trwa remont jezdni w kierunku Łodzi na odcinku między węzłami Warlubie i Nowe Marzy.
18: W tym miejscu prowadzone są prace na jezdni w kierunku Łodzi, a ruch odbywa się dwoma pasami w kierunku Gdańska i jednym pasem w kierunku Łodzi. Zakończenie prac na tym odcinku planujemy w drugiej połowie września. Przypominamy, że na remontowanych odcinkach obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
24: Na remontowanych odcinkach kierowcy muszą liczyć się także z pomiarami prędkości i wzmożonymi kontrolami policji. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na placu budowy. Wiadomość jak Vox FM, teraz Francja. Celowe działanie doprowadziło do wypadku kolejowego w Normandii, twierdzi policja. Te informacje podała agencja AFP. We wczorajszym wypadku poszkodowanych zostało ponad 40 osób. Ciężko ranna jest młoda kobieta. Feralnym pociągiem podróżowało prawie 190 pasażerów. Źródło policyjne twierdzi, że na torach znaleziono kawałek szyny. Również jedna z telewizji podaje taką właśnie wersję zdarzenia. To wielki comeback i to po 6 latach. Na scenę wraca Céline Dion. Już dziś w hali Nanterre pod Paryżem wystąpi na pierwszym z 16 zaplanowanych koncertów. Artystka miała kilkuletnią przerwę spowodowaną chorobą. Od dawna zmaga się z syndromem sztywnego człowieka, który odebrał jej kontrolę nad mięśniami i głosem. Niektórzy stracili już nadzieję, że zaśpiewa jeszcze dla szerszej publiczności, ale dziś Céline mówi: czuję się dobrze i mam siłę.

0: Na paryskich ulicach już dziś słychać było piosenki kanadyjskiej i gwiazdy, około 10 tysięcy fanów zaśpiewało je podczas publicznego karaoke. Sporo chmur dzisiaj w całej Polsce, choć możliwe są także rozpogodzenia i przejaśnienia. Niewielkie przelotne opady deszczu po południu pojawią się na zachodzie i północy kraju. Najchłodniej dzisiaj na południowym wschodzie, na Podkarpaciu od 11 do 13 stopni, na przeważającym obszarze od 17 do 20, najcieplej na zachodzie Polski, tam 21 stopni.
1: Parę chwil po 13. Plan na teraz jest taki. Będzie mleczko, będzie DNA, o, i Andrea Bocelli w głośnikach. Never Gonna Give You Up również będzie, ale wcześniej antenę przejmie Pedro. Jak obiecaliśmy, tak zrobimy. A ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność spędzić tę sobotę razem z wami.

0: Luckily w głośnikach i I Follow Rivers. I nie dość, że czujemy się od razu młodsi, to jeszcze płyniemy sobie dalej w ten weekend. Przypominam, jest weekend, jest sobota, a tu Vox FM i my wam zrobimy sobotę, bo w Vox FM robimy dzień dobry i ten dzień dobry na pewno będzie. A to wszystko na przykład za sprawą Serial, Disturbed i The Sound of Silence. To za moment Jonas Blue, JP Cooper i Perfect Strangers również za chwilę pojawią się na naszej
1: autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Ale jesteś zadowolony?
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow!
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko ₩1,79 za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie ₩9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: 3, 17, 40.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
17: Odkryj mroczne oblicze polskiej historii, pełnej skrytobójców działających dla idei lub z najniższych pobudek. Poznaj losy polskich terrorystów i zamachowców. Odkryj sekrety powstańczych sztyletników, zabójców cara i prezydenta Narutowicza, czy szalonego bombiarza. Sięgnij po książkę Sławomira Kopra Polscy terroryści i zamachowcy od powstania styczniowego do III Rzeczypospolitej i przekonaj się, jak cienka bywa granica między walką o wolność a bezwzględnym terrorem.
18: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
19: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
18: Polecam Michel Moron.
19: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
22: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Reklama.
2: 107
1: i 4.
2: Vox FM.
1: Vox FM.
2: Poznań.

to Hypaton, to Norma Jean Martin, to Henry i to wszystko to Oto My Head. A jeżeli jeszcze nie macie naszej voxowej, darmowej, mobilnej, pięknej, niebieskiej aplikacji, to oczywiście instalujcie, bo przypominam, że za pośrednictwem niej możecie nas słuchać absolutnie wszędzie, bez żadnych ograniczeń i zabrać nas w każde jedno miejsce, gdzie tylko chcecie.

0: No, jeżeli udało wam się usiedzieć do tego numeru, to brawo dla was. Ja nie potrafię. Pakito i Living on Video to za nami. Przed nami za moment 14, a o 14 garść wieści z kraju i ze świata. Oczywiście na to wszystko możecie liczyć w wiadomościach Vox FM. A po 14 robimy dalej weekend. Akcent, weźmiemy urlop, bausa, będzie magnetycznie. No i jeszcze zatańczymy z kimś. I Wanna Dance With Somebody od Whitney Houston również będzie.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
2: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
4: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
5: Volkswagen.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
9: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępną od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
8: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
10: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.
11: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
12: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
11: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
13: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
15: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
16: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama. 107,4. Poznań.
18: Jedna osoba jest poszkodowana. To po wypadku w okolicach węzła w Warlubie na A1. Prezydent Ukrainy gotowy do rozmowy z Putinem. Jako możliwy termin podał grudzień i szczyt G20. Za godzinę mecz numer 2. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zagrają z Izraelem. Na zegarach godzina 14. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. A na początek o uwagę prosimy kierowców. Mamy ważne ostrzeżenie z autostrady A1 w Kujawsko-Pomorskiem. Na wysokości węzła w Warlubie zdarzyły się dwa samochody osobowe i ciężarówka. W wypadku ucierpiała jedna osoba. Utrudnienia są na jezdni w stronę Łodzi. Utworzył się tam 4-kilometrowy zator. Podróżni korzystający z linii kolejowej nr 22 Tomaszów-Radom muszą liczyć się ze zmianami w kursowaniu pociągów. Niewielkie opóźnienia to efekt trwających wciąż intensywnych prac naprawczych po ubiegłotygodniowym tragicznym wypadku na przejeździe w Sokolnikach. Pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym. Opóźnienia nie są duże, zapewnia Przemysław Zieliński z PKP PLK.
5: Zmiany w harmonogramie jazdy pociągów linią nr 22 mogą być nieznaczne i wiązać się z kilkuminutowymi opóźnieniami. Bieżące informacje o kursowaniu pociągów są przekazywane na stacjach oraz na portalu pasażera.
18: Przypomnijmy, że pociągi na linii kolejowej 22 kursują obecnie po jednym torze w ruchu wahadłowym. Na szlaku i samym przejeździe wciąż obowiązują ograniczenia prędkości do czasu, aż kolejarze w pełni zakończą odbudowę trasy. Prezydent Ukrainy jest gotów do spotkania z przywódcą Rosji. Taką deklarację Zełenski złożył w rozmowie z Deutsche Welle. Jak mówił, do spotkania mogłoby dojść podczas grudniowego szczytu G20 w Miami. Kreml na razie nie potwierdził obecności Putina na spotkaniu w tym mieście. Rosyjski przywódca nie brał udziału osobiście w szczycie G20 od 2019 roku. Wracamy do informacji z kraju. To wisienka na torcie tegorocznego winobrania. Ulicami Zielonej Góry przeszedł barwny korowód.
19: Bardzo się podoba. Umalowane osoby przede wszystkim, udekorowane wianki.
20: Jest super, dużo ludzi, pogoda fajna.
21: Zaczęło się bardzo pięknie, z wielkim entuzjazmem zaśpiewała grupa. No i piękny pochód.
22: Bardzo fajnie, bardzo kolorowo, jak co roku. To jest wydarzenie na miarę, można powiedzieć, Polski.
18: Z uczestnikami korowodu w Zielonej Górze rozmawiała Aleksandra Kanoniak. Czas na drugie spotkanie Polaków na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Za niespełna godzinę biało-czerwoni zmierzą się z Izraelem. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Jakubie, jakie szanse są na wygraną?
23: Polacy są zdecydowanymi faworytami tego spotkania i nie chodzi tu tylko o to, że nasi bronią tytułu Mistrzów Europy. Ostatnio z Izraelem biało-czerwoni grali 11 lat temu rezerwowym składem i wygrali dwukrotnie w Lidze Europejskiej 3-2 i 3-0. Łatwej wygranej spodziewają się kibice.
24: Będzie do 15, później drugi set do 17. No i trzecie, jak odpuszczą, no to do 10.
23: Izrael to drugi najniżej notowany zespół grupy B. Zajmują 29 miejsce w światowym rankingu. Polscy siatkarze pierwsze, a w swoim pierwszym meczu Mistrzostw Europy ograli Portugalię 3-0.
18: Jakub Krzyżak, dziękuję za relację. Czekamy zatem na mecz. Deszczowe chmury teraz na styku trzech regionów, lubelskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego. Dziś sporo chmur, choć będą się także pojawiać gdzieniegdzie przejaśnienia. Temperatura jesienna, szczególnie na południowym wschodzie, tam maksymalnie do 13 stopni, 17-20 na przeważającym obszarze, a najcieplej 21 stopni na zachodzie Polski.
0: Dzień dobry! To tu wam robimy dzień dobry, właśnie w Vox FM. Nie tylko ze sprawą muzyki, chociaż ta oczywiście poprawi humor. I Wanna Dance with Somebody obiecywana i Whitney Houston już za chwilę, ale ten dzień dobry zrobimy, ha, drodzy państwo, nie tylko dziś, nie tylko jutro, od poniedziałku. Co tu się będzie działo? Szczegóły za moment, a ja nazywam się Klaudia Wasiluk i mam ogromną przyjemność zrobić wam sobotę.

Ile pasji i ile namiętności jest w tym numerze. Shawn Mendes, Camila Cabello, to oczywiście Señorita. To wszystko w Vox FM, gdzie robimy Wam dzień dobry i będziemy robić, drodzy Państwo, naprawdę bardzo dobrze. Napiszcie najpierw, co robi Wasz dzień na voxfm.pl. Takie zadanie dla Was, a później koniecznie bądźcie pod telefonem, bo od Vox FM możecie zgarnąć naprawdę świetne rzeczy, na przykład cały zapas kawy od Vox FM, do tego dwa kubki i jeszcze coś słodkiego. Mamy takie pyszne voxowe krówki. Jeszcze podobno są. Nie, no żartuję. Dobraliśmy się co prawda z Pawelczykiem do tego talerza z krówkami, ale coś tam dla Was zostawiliśmy.

0: To Ellie Oaks, to Lavinia, to Reasons, to wszystko w Vox FM, a za moment u nas Sean Baker i VIP, Calvi, Remy i Guzowianki w kawałku Lipka również będą. O, można robić głośniej i tańczyć. Gromy, Lucas Meyer i Without You także. A co jeszcze, koniecznie bądźcie z nami tu Vox FM i to tutaj muzycznie również zrobimy wam dzień dobry.
1: Autopromocja.
2: Kochaj albo rzucaj.
1: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
2: Pokuć iście się.
1: Chcesz go przeprosić?
2: Pawelec pomoże.
3: No ja bym chciała, żeby

0: codziennie po 9:00.
1: Niech żyje miłość!
2: O nią zawsze warto walczyć.
3: Autopromocja. Reklama.
4: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
8: Suempol. Odkryj ryby na nowo. Zdrowie i smak w każdym kęsie. Łosoś jak nigdy dotąd.

0: Do tego wszystkie chipsy Lay's. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Oraz szynka konserwowa Kraina Wędlin 200 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Reklama.
14: 107.4
13: Vox FM.
14: Poznań.
13: Poznań.

Romy Lucas-Meyer i Without You. Without You, czyli bez ciebie. A jeżeli jest ktoś, z kim właśnie chcielibyście spędzić czas, a za bardzo nie macie odwagi, żeby zagadać, no to on to zrobi za was. On, czyli Paweł Pawelec, który w programie Kochaj albo Rzucaj łączy ludzi. Od poniedziałku do piątku o poranku, właśnie w pierwszej zmianie, możecie posłuchać już niebawem być może waszej historii. Zgłaszajcie się na voxfm.pl.

0: Axwell i Ingrosso kończą nasze wspólne sobotnie spotkanie. More Than You Know za nami, przed nami punktualnie o 15 wiadomości Vox FM. A skoro do 15 się zbliżamy, to czas na mnie. Klaudia Wasiluk, pięknie dziękuję za wspólnie spędzony weekend. W niedzielę odpoczywam, ale słyszymy się w poniedziałek od 9.30 w duecie z Arkiem Sikorą w programie W Rytmie Hitów. Uważajcie, bo wtedy również zrobimy Wam dzień dobry.
1: Autopromocja.
2: Energia. Jazda bez trzymanki. Już dziś wieczorem na imprezę.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
2: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
9: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
10: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
16: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
15: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
17: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.
18: 107.4 Vox FM. FM. Poznań.
19: Alert RCB do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny dotyczy ataku Rosjan na Ukrainę. 1800 pociągów przejechało z opóźnieniem, PKP podsumowały protest maszynistów. Referendum w tej sprawie nie jest planowane. Londyn reaguje na sugestie Trumpa o zjednoczeniu Irlandii. Godzina 15, słuchacie Vox FM, Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Uwaga, uwaga, uwaga. Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana w przestrzeni RP. Operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert o takiej właśnie treści do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Ponad 1000 opóźnionych pociągów na łącznie ponad 35 tysięcy minut. PKP podsumowują wczorajszą akcję protestacyjną maszynistów. W całej Polsce przed przejazdami kolejowymi pociągi zwalniały do 20 km na godzinę. Akcja była, jak tłumaczyli związkowcy, aktem desperacji. Chodziło o zwrócenie uwagi na problem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.
5: Średnia wartość opóźnienia jednego pociągu spowodowana akcją protestacyjną wyniosła około 20 minut. Z naszych informacji wynika, że w proteście wzięło udział około 20% maszynistów.
19: Przekazał nam Przemysław Zieliński z PKP. PLK. Protest zakończył się wczoraj o godzinie 12, ale jego skutki były odczuwalne do późnych godzin wieczornych.
5: Aktualnie sytuacja na sieci linii kolejowych w kraju jest stabilna. Ewentualne zmiany w harmonogramie jazdy pociągów wynikają głównie z innych przyczyn niż wczorajsza akcja.
19: Kolejarze zachęcają, by przed rozpoczęciem podróży sprawdzić obecną sytuację na portalu pasażera. Woda z dociągu Sandomierz jest ponownie zdatna do spożycia i na potrzeby gospodarcze. Taką informację przekazuje sandomierski sanepid. Zakaz używania wody obowiązywał tam od czwartku. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do odbiorców na terenie powiatu sandomierskiego. Na czas obowiązywania zakazu miasto uruchomiło zastępcze punkty poboru wody. Teraz przypomnijmy, można już bez przeszkód korzystać z wody z wodociągu Sandomierz. Zdecydowana reakcja Wielkiej Brytanii na słowa Donalda Trumpa. Chodzi o jego wypowiedź z Dublina. Amerykański prezydent powiedział, że chciałby zjednoczenia Irlandii. Jego zdaniem prędzej czy później to się stanie. Zastrzegł, że nie chce wywoływać żadnych kłopotów, a Wielka Brytania będzie tu miała coś do powiedzenia. A co na to kancelaria brytyjskiego premiera Andy'ego Burnhama? Rząd, który kontroluje Irlandię Północną, odpowiedział, że nie ma podstaw do organizacji referendum w tej sprawie. Niestraszne im warunki pogodowe, bo kochają rowery. W Nowym Targu trwa Małopolska Tour, czyli święto rowerzystów. Dziś na trasę wyjechali zawodnicy MTB. Mają dwie trasy i do pokonania albo ponad 20, albo prawie 40 kilometrów.
20: Świetna inicjatywa. Ja znam te wyścigi i trochę mam do czynienia z rowerami, więc kibicuję. Bardzo mi się to podoba.
21: A państwo skąd tu do nas przyjechali?
22: Z Częstochowy.
21: Z Częstochowy, czyli panu pogoda nie straszna, rower ważniejszy.
22: Oczywiście.
21: Jak się tutaj na Podhalu podoba i jak sama ta impreza Małopolska Tour?
22: Bardzo lubimy takie imprezy. Już jesteśmy na tej drugiej edycji.
23: Mąż jedzie, oczywiście najdłuższy. A ja jadę za zawodnikami.
21: Takie wsparcie techniczne, mam rozumieć.
23: Dokładnie.
19: A jutro święto rodzinne i rajdy rowerowe dla rodzin i dla dzieci. Rozpoczął się trzeci mecz 8 kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Śląsk-Wrocław podejmuje Koronę Kielce. Jest 18 minuta na tablicy wyników 0-0. Po południu i wieczorem zachmurzenie na ogół duże, choć niewykluczone są także większe przejaśnienia i przejściowe rozpogodzenia. Na zachodzie kraju miejscami słabe, przelotne opady deszczu. A na południowym wschodzie zachmurzenie duże i całkowite, tam słabnące opady deszczu lub mrzawki. Na termometrach od 12-14 stopni na południowym wschodzie do 18 w centrum, najcieplej 21 stopni na zachodzie.

0: to promocja. Śpisz?
1: Co się dzieje?
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
0: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
3: Faktycznie, że się nie obudzili.

0: fajnie. Ale żeście ją zrobili.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
4: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
6: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
10: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
11: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16:10 w TVP2 i TVP VOD.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
14: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
18: Kia. Movement that inspires.
11: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20:30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23:00 w TVP2.
2: Reklama.

0: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 50 rat 0%, RRSO 0% i w tym roku nie płacisz. Motorola Edge 60 Pro. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary tylko do 30 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
5: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
7: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
8: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
7: Lesmes. Less stress.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: Ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
16: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
17: 3, 17, 41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11.
20: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: W waszym domu widać kobiecą rękę?
22: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
23: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama 107,4 Poznań.
24: Rosyjski atak w zachodniej Ukrainie, alerty RCB trafiły do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami za chwilę o tym, co zmieni się od wtorku. Polscy siatkarze na Mistrzostwach Europy zgodnie z planem wysoko wygrali 2 pierwsze sety z Izraelem. Na zegarach godzina 16. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości Vox FM. Alerty RCB dla Podkarpacia i Lubelszczyzny. Rosja dronami atakuje cele w zachodniej Ukrainie blisko granicy z Polską. W przestrzeni powietrznej operuje wojskowy śmigłowiec, przekazał nam podpułkownik Jacek Goryszewski z dowództwa operacyjnego rodzajów sił zbrojnych.
0: Po to, żeby zabezpieczyć tą przestrzeń powietrzną, ale również zostały podniesione gotowości dla wybranych sił i środków naziemnych, tak by były w gotowości do reakcji na ewentualne zagrożenie.
24: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zaznacza, że działania mają charakter prewencyjny, nie ma aktywnego zagrożenia.
0: Wszystkie bezzałogowce, które są na zachodzie Ukrainy, są przez nas monitorowane. Oczywiście utrzymujemy stałą wymianę informacji ze stroną ukraińską. Jeżeli będzie taka konieczność, to dowódca operacyjny podejmie taką decyzję i poderwie dyżurną parę myśliwców.
24: Alert RCB obowiązuje do odwołania. Żaden z dronów jak do tej pory nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że co najmniej 3 osoby zginęły w nocnych i porannych atakach powietrznych Rosji na 10 ukraińskich regionów. Lokalne media potwierdziły śmierć 4 osoby. Ukraińskie władze informują także o kilkudziesięciu rannych. Maszyniści prowadzący składy przez Sokolniki na linii numer 22 muszą mocno ograniczyć prędkość. To w związku z tragicznym wypadkiem sprzed kilku dni, w którym pociąg zderzył się z ciężarówką. Choć ruch pociągów udało się przywrócić wahadłowo po jednym torze, ograniczenie prędkości ma związek z pracami naprawczymi prowadzonymi na torze numer 2. Przekazuje Przemysław Zieliński z PKP PLK.
2: Ograniczenia prędkości pociągów na przejeździe kolejowo-drogowym oraz na szlaku w miejscu zdarzenia obowiązywać będą do momentu zakończenia prac naprawczych na torze numer 2.
24: A te limity są bardzo restrykcyjne. Na całym uszkodzonym szlaku pociągi mogą jechać z prędkością najwyżej 60 km na godzinę, a tuż przed samym przejazdem muszą zwolnić do zaledwie 20. Kontrola sprzedaży energetyków, prawidłowe przechodzenie przez przejazdy kolejowe czy pilnowanie obiektów strategicznych. Od wtorku Straż Miejska zyska dodatkowe uprawnienia i możliwość karania mandatami. O nowych zadaniach strażników Grzegorz Mich.
3: Za przejazd lub przechodzenie przez przejazdy kolejowe przy czerwonym świetle lub opuszczonych rogatkach Straż Miejska wlepi nam 2000 zł mandatu.
18: Na ten moment nie planujemy specjalnych celowanych kontroli. Będziemy to robić w ramach służby patrolowej.
3: Straż kontrolować też będzie sprzedaż energetyków osobom niepełnoletnim. Wyjaśnia wicekomendant Straży Miejskiej w Łodzi Marek Marusik.
18: I tutaj strażnicy otrzymali uprawnienia do nakładania grzywien w tym zakresie. Sprzedawcom, osobom, które dopuściły do takiej sprzedaży.
3: Strażnicy ukażą również mandatem osobę, która robi zdjęcia obiektom o strategicznym znaczeniu.
18: Będzie to jednostka wojskowa bądź jednostka, w której przebywają służby specjalne.
3: Do zadań strażników należeć też będzie karanie mandatami osób używających dmuchaw do sprzątania liści.
24: Mandaty poza tymi z przejazdów kolejowych wynosić będą do 500 zł. Straż Miejska nie zyska nowych etatów, nie będzie też dodatkowo dozbrojona. Zaglądam jeszcze na Mistrzostwa Europy w siatkówce. Polscy siatkarze pewnie wygrali 2 sety w meczu z Izraelem do 16 i do 17. Trwa 3 set, Polacy prowadzą 4 do 3. A w czwartek biało-czerwoni pokonali Portugalię w setach 3 do 0. W nocy zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i przejściowymi rozpogodzeniami. Na północnym zachodzie i zachodzie pojawią się przelotne opady deszczu. Początkowo także na krańcach południowo-wschodnich te opady będą zanikać. Na wschodzie i południu miejscami utworzą się silne mgły i zamglenia ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura na ogół od 10 do 14 stopni. Znacznie chłodniej będzie jednak w rejonach podgórskich.

0: Autopromocja. Vox Alert. Vox Alert. Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie. Vox Alert. Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Bosch 9 kg. Teraz za 2099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2599. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
8: Raz, dwa, trzy.
7: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.

0: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Reklama 107.4 Vox FM Poznań.

0: PPSB i PSB Profi. Zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
1: Z PSB zawsze się da.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen.
14: W waszym domu widać kobiecą rękę?
15: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
16: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama 107.4
18: WUX FM Poznań.
17: WUX FM Poznań.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
2: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
15: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
16: Ty, ale akcja!
15: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
16: A jak?
15: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
17: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
0: Reklama.
18: Fox FM.

0: to promocja.
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
0: Vox FM robi dzień dobry!
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry!
0: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
13: Volkswagen. 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
19: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
19: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak?
19: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
20: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
21: Pan Rębiszewski?
22: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
23: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
24: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
25: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
26: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
0: Reklama.
1: 107.4 Vox FM, FM Poznań. Poznań.
27: Bez dwóch zdań lata 90. należały do nich. Ich przeboje królowały na listach przebojów całego świata. Żadna dyskoteka w szkole czy na koloniach nie mogła się bez nich obejść, a plakaty z ich wizerunkiem wisiały na ścianach milionów nastolatków. Swoim potencjałem porównywani są do ABBY, a to, co zrobili, zapisało się na stałe w historii muzyki. Przed wami Ace of Base. Pod koniec lat 80. w szwedzkim Göteborgu powstał amatorski zespół, którego założycielem był Jonas Berggren. Ściągnął do niego swoje dwie siostry, Malin i Jenny. Co nie dziwi, bo wszyscy wychowali się w rodzinie, dla której muzyka była bardzo ważna. Występowali pod nazwą Technoir. W pewnym momencie Jonas ściągnął do zespołu swojego przyjaciela, Ulfa Ekberga. Wymyślili nową nazwę Ace of Base i zaczęli pracować nad nowym materiałem. Było ciężko, bo w ich rodzinnym mieście ludzie woleli słuchać wtedy heavy metalu, a oni postawili na dance i techno. Postanowili więc połączyć pop z reggae. Zareagowali na ogłoszenie w prasie o castingu i nagrali demówkę do utworu Wheel of Fortune. Ta trafiła do pewnej duńskiej firmy fonograficznej, została dopieszczona, ale na listy przebojów nie trafiła. Skandynawia nie dostrzegła potencjału. Chwyciło dopiero po kilku miesiącach. Utwór spodobał się na tyle, że o zespole zaczęło być głośno.

Kolejny numer to już Mr. Ace, który trafił w ręce producenta muzycznego Denisa Popa. Ponoć kaseta z tym nagraniem zaklinowała się w jego samochodowym odtwarzaczu, przez co musiał jej słuchać cały czas. No i się spodobała. W ostateczności w 1992 roku kawałek został wydany pod tytułem All That She Wants i trafił na listę przebojów.

Album okazał się strzałem w dziesiątkę. Pokochał go cały świat. Sprzedał się w 23 milionach egzemplarzy, co spowodowało wpisanie go do księgi rekordów Guinnessa jako najlepiej sprzedający się debiutancki album. I choć zespół osiągnął spektakularny sukces, to jednak miał pod górę. Wytwórnia nie zgodziła się na wydanie albumu w USA, a w prasie pojawiły się informacje o Ulfie Ekbergu, który występował wcześniej w formacji śpiewającej teksty o podłożu rasistowskim i neonazistowskim. Sam te informacje potwierdził, ale zaprzeczył, jakoby był rasistą. Dodał, że żałuje tego, co robił w przeszłości i zapewnił, że jest już innym człowiekiem. Przyszedł jednak czas na Stany Zjednoczone. Debiutancki album wzbogacono o kilka nowych numerów, jak The Sign i Machina Ruszyła. Singiel opanował listę przebojów i został najlepiej sprzedającym się singlem w 1994 roku.

Zespół dostał za niego dwie statuetki American Music Awards oraz nagrodę Billboard Music Awards. Były też nagrody dla najlepszego debiutanta czy najlepszej grupy pop. Została nawet nominowana do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy Nowy Zespół. Sama płyta w Stanach Zjednoczonych osiągnęła status 8-krotnej platyny, a grupa ruszyła w 2-letnią trasę koncertową i wypromowała takie hity jak Living in Danger i Don't Turn Around.

Po tak wielkim sukcesie wytwórnia zaczęła ponaglać o nagranie kolejnego albumu, zanim jednak on, bardzo groźny incydent w domu rodziny Berggrenów w kwietniu 1994 roku. Wtargnęła tam chora psychicznie fanka z Niemiec. Obudziła mieszkającą tam w przerwie od koncertów Jenny, trzymając przy jej szyi nóż. Złapała ją za włosy i zmusiła do wejścia do sypialni rodziców. W tym momencie matka Berggren rzuciła się na kobietę i ją obezwładniła. Została jednak ranna w rękę. Ten atak wpłynął bardzo mocno, zwłaszcza na psychikę damskiej części Ace of Base. A Niemka za to, co zrobiła, do końca życia ma zakaz wjazdu do Szwecji. Mimo tego zdarzenia zespół musiał nagrać nowy album. W 1995 roku grupa wydaje również na amerykańskim rynku płytę The Bridge z takimi hitami jak Lucky Love, Never Gonna Say I'm Sorry i Beautiful Life, który nie powtarza już sukcesu poprzedniczki, a pracował nad nim m.in. producent muzyczny Max Martin, który później stworzył hity m.in. dla Britney Spears czy Backstreet Boys.

kolejnym roku Lin przerywa udział w tournée promującym tę płytę. Coraz gorzej znosi popularność i usunęła się w cień. Powodów było kilka. Mówiło się o jej problemach z głosem, strachu przed lataniem samolotami i z nienawidzeniem sławy. Miało to być również pokłosie ataku w domu Berggrenów. Jonas z kolei tłumaczył, że Lin chciała dać szansę pośpiewać siostrze. Nie chciała być samolubna. Od tego momentu również coraz mniej udziela się w nagraniach piosenek. My tymczasem przypomnijmy sobie hity z płyty The Bridge.

Po promocji albumu The Bridge zespół zrobił sobie małą przerwę. Mógł swobodnie i bez żadnych nacisków pracować nad kolejną płytą. W 1998 roku wydaje Flowers, czyli kwiaty. Miało to być nawiązanie do tego, że piosenki komponują się niczym bukiet kwiatów. Bez dwóch zdań, ten rok należał do utworu Life is a Flower.

Lata 90. Ace of Base może zaliczyć do najlepszych w swojej karierze. Kolejną dekadę grupa zaczęła od zawirowań. Choć nagrała nową płytę, to miała problem z jej wydaniem. Między nią a wytwórniami fonograficznymi były pewne nieporozumienia. Album pierwotnie miał zostać wydany już w 2000 roku, jednak ukazał się dopiero 2 lata później. Swój 4. album grupa zatytułowała Da Capo, pochodzi od wyrażenia Da Capo al fine, co znaczy od początku do końca. Miał być to powrót do pierwszych dokonań i rytmów. Album promował utwór Beautiful Morning.

Później album promowały dwa inne single, to Unspeakable i The Juvenile. Ta ostatnia piosenka powstała w połowie lat 90. na potrzeby kolejnej części przygód Jamesa Bonda Golden Eye, jednak zastąpił ją utwór Tiny Turner.

Płyta nie odniosła sukcesu tak jak poprzednie. Nie ukazała się również w USA, bo firma wydawnicza uznała, że brzmienie grupy się przedawniło. Również trasa koncertowa promująca Da Capo była mocno okrojona. Pojechali w nią tylko Jenny i Ulf. Wystąpili w kilku europejskich krajach. Później o zespole na 2 lata zrobiło się cicho. Każdy z członków grupy zajął się swoim życiem prywatnym i innymi projektami. Dopiero w 2005 roku ruszyły prace nad kolejną płytą. Ace of Base zagrało też kilka koncertów, m.in. w Rosji, Danii i Estonii. Pod koniec 2007 roku potwierdzono informację, że Lynn oficjalnie odeszła z zespołu, mimo że mówiło się o tym od 1999 roku. Fani byli zrozpaczeni, bo to Lynn uznawali za dominującą wokalistkę. I choć powstał materiał na nową płytę, zespół nie mógł podpisać nowego kontraktu, mimo zapowiedzi współpracy z nowymi wokalistkami i słynnymi amerykańskimi producentami. Grupa postanowiła więc wydać składankę utworów w nowych wersjach, dołączając remiksy tych istniejących. Promował ją kawałek Wheel of Fortune 2009.

W 2010 roku fani doczekali się już jednak nowego materiału. Do sklepów trafił album The Golden Ratio, nagrany z nowymi wokalistkami. To Clara Hagman i Julia Williamson. Album promował kawałek All For You.

zespół w nowym składzie nie przetrwał długo. Jedna z wokalistek odeszła 2 lata później, druga 4 lata później. Jonas i Ulf nie poddali się i w 2015 roku wydali nową płytę Hidden Gem z utworami, które zostały nagrane, ale nie znalazły się na poprzednich. Historia zespołu Ace of Base jest bardzo bogata. Na swój sukces grupa pracowała od samego początku, zmagając się z wieloma przeciwnościami losu. Nie od razu się udało, jednak jej członkowie się nie poddawali i działali dalej. Opłaciło się. A teraz czas na każdą z osób oddzielnie. Co u nich słychać i jak wyglądają dzisiaj? Sprawdźmy. Jedyną, która postawiła na karierę solową, jest Jenny Berggren. W 2010 roku wydała album pod tytułem My Story, który promował kawałek Here I Am.

0: wcześniej, bo w 2004 roku Jen wyszła za mąż i urodziła dwoje dzieci. W międzyczasie występowała na koncertach z muzyką chrześcijańską i nagrała album z punk rockowym zespołem swojego męża Rose. Pod koniec 2009 roku wydała swoją autobiografię. Jen występuje też z piosenkami Ace of Base. Można ją zobaczyć na wielu festiwalach muzyki lat 90., a w 2016 roku ogłosiła, że z dawnym zespołem nie ma już żadnych muzycznych planów. Poza tym Jen wspiera organizacje charytatywne i wzięła udział w koncertach ABBA Orchestra Tour. Jeździ również po świecie i wykłada na temat zdrowia psychicznego i radzenia sobie z ciemniejszą stroną sławy. Jonas Berggren, muzyk, producent, wokalista, pseudonim Joker, to on stoi za hitami Ace of Base. Współpracował również z DJ-em Bobo, zespołami Army of Lovers, E-Type oraz Mayą. W 2000 roku poślubił norweską fryzjerkę, z którą ma czworo dzieci. Ulf Ekberg, muzyk, producent muzyczny, współtwórca hitów Ace of Base, ale również producent programów telewizyjnych i promotor artystów muzycznych. Od lat wspiera organizacje charytatywne. Po przeżyciu tsunami w 2004 roku w Tajlandii założył fundację pomagającą sierotom w Afryce. Mieszka w Londynie ze swoją partnerką, ma troje dzieci. Najmniej wiadomo o Lynn Berggren, która wycofała się z życia publicznego. Ostatni raz wystąpiła w 2002 roku. Od tamtego czasu uczy się języków, kilka zna biegle. W 2006 roku miała wrócić do studiowania judaizmu. Jonas w wywiadach mówi, że widuje się regularnie z siostrą, ale do powrotu do muzyki nie zamierza jej namawiać. Miliony sprzedanych płyt, zdominowane listy przebojów, mnóstwo nagród muzycznych na koncie, wpis do księgi rekordów Guinnessa oraz miliony fanów na całym świecie. Czego chcieć więcej? I choćby zespół już nigdy nie wrócił w pierwotnym składzie, to na zawsze zmienił oblicze muzyki, a na niej wychowało się sporo z nas. Sentyment więc pozostał. Ja na koniec mogę powiedzieć tylko coś po czesku, bo po szwedzku nie umiem. To Senevrati.
1: Vox FM Poznań.
2: Vox FM Poznań.

Rocznik 88, dokładna data urodzenia 20 lutego. Świat szerzej poznał ją dzięki tej piosence. Po niej sukces przyszedł szybko. Dzisiaj naszą gwiazdą jest Rihanna, ale od początku. Robin Rihanna Fenty to jej dokładne dane osobowe. Urodziła się na Barbadosie. Mama zajmowała się księgowością, tata był kierownikiem magazynu. Ma dwóch braci rodzonych, dwie siostry przyrodnie i jednego przyrodniego brata. Kiedy dorastała, pomagała tacie sprzedawać ubrania na targu. Ten jednak miał problemy z alkoholem i narkotykami, co odbijało się na rodzinie. Między nim a żoną miało dochodzić również do bójek. W efekcie małżeństwo nie przetrwało. Para rozwiodła się, kiedy Rihanna miała 14 lat. Wtedy postawiła na muzykę. Razem z koleżankami z klasy założyła grupę muzyczną. Rok później dziewczyny pojawiły się na przesłuchaniu u amerykańskiego producenta muzycznego Evana Rogersa, który jak się okazało zauważył tylko ją. Pozostałe dziewczyny miały stanowić wtedy jedynie tło dla jej urody i talentu. Był pod jej ogromnym wrażeniem. Dlatego zorganizował drugie spotkanie już z mamą młodej artystki i zaprosił do USA. Tam mając 16 lat zamieszkała ona w jego domu i zaczęła nagrywać piosenki demo, by później zainteresować nimi firmy fonograficzne. Zajęło to trochę czasu, ale się opłacało. Jej muzykę przedstawiono wówczas raperowi Jay-owi Z, który zaprosił ją na przesłuchanie do wytwórni, w której został prezesem. Było to na początku 2005 roku. Tam wykonała jedną z piosenek Whitney Houston i m.in. wspomnianą wcześniej Pondery Play, czym urzekła Jay-a Z. Tego samego dnia, czekając do późnej nocy, Rihanna podpisała swój pierwszy kontrakt na wydanie 6 albumów. Później odwołała inne spotkania w wytwórniach płytowych i przeprowadziła się na stałe do Stanów Zjednoczonych. Nagrywanie debiutanckiego albumu zajęło 3 miesiące. Pracowała z różnymi twórcami, jednak jedną z głównych postaci był Evan Rogers. Kiedy kilka utworów było gotowych, na pierwszy singiel wybrano Pondery Play, który ukazał się w maju 2005 roku i okazał się ogromnym sukcesem. Pojawił się na listach przebojów w wielu krajach. 3 miesiące później ukazał się pierwszy album Rihanny pod tytułem Music of the Sun. Od razu wskoczył na 10. miejsce Billboardu i sprzedał się na całym świecie w 2 milionach egzemplarzy. Druga piosenka, wybrana do jego promocji, If It's Lovin' That You Want, już nie była tak popularna jak poprzednia. Zaledwie miesiąc po wydaniu krążka piosenkarka zabrała się do nagrywania kolejnego. Ten ukazał się w 2006 roku i otrzymał tytuł A Girl Like Me, a promował go kawałek SOS.

Ten kawałek, jak i cały album, odniósł ogromny komercyjny sukces. Tylko w pierwszym tygodniu rozeszło się 115 tysięcy egzemplarzy, a chwilę później przekroczono liczbę miliona kopii i otrzymał wielokrotną platynę. Kolejnym singlem promującym płytę była ballada zatytułowana Unfaithful.

0: Płyta Good Girl Gone Bad sprzedała się w samych Stanach Zjednoczonych w blisko 3 milionach egzemplarzy, w 9 milionach na całym świecie. W połowie 2008 roku ukazała się jej reedycja, a promującym ją singlem była Disturbia. Początek 2009 roku przyniósł spore kontrowersje, jeżeli chodzi o życie prywatne Rihanny. W lutym tamtego roku świat obiegła wieść, że artystka została pobita przez jej ówczesnego chłopaka, Chrisa Browna. Został on aresztowany i oskarżony o napaść i groźby karalne. Do sieci trafiło też zdjęcie wokalistki, na którym było widać obrażenia, ale po kolei. Poznali się jeszcze w 2005 roku, kiedy marzyła im się kariera muzyczna. Jego pierwszym numerem był Run It i niemal w tym samym czasie królował na listach przebojów co Depp on the Replay. Chwilę później bywali na tych samych imprezach i wspólnie wykonywali jeden z utworów na scenie. Zaprzeczali jednocześnie plotkom, że się spotykają, choć wiele razy byli widywani razem. Szczerze mówiąc, jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi, jak brat i siostra, mówiła Rihanna na początku 2008. Później jednak zauważono, że się nie rozstają, a między nimi jest sporo czułości. W końcu oficjalnie ogłosili, że są parą. Chętnie się również z tym obnosili. W pewnym momencie nadszedł kryzys. W lutym nie dotarli na galę wręczenia nagród Grammy, gdzie mieli razem pojawić się na scenie. Zaraz potem świat żył zdjęciami pobitej Rihanny. Jak można przeczytać w mediach, wokalistka miała podejrzewać partnera o zdradę. Gdy jechali samochodem, zabrała mu telefon, zaczęła przeglądać i wywiązała się kłótnia. Chris zjechał na pobocze i próbował wyrzucić ją z samochodu. Miała jednak zapięte pasy. Wtedy chwycił ją za głowę i uderzył w przednią szybę, później okładał pięściami. W pewnym momencie miał powiedzieć tu cytat: jak tylko dojedziemy do domu, to tak cię pobiję, że kurwa popamiętasz. Tylko poczekaj, sama się przekonasz. Wtedy Rihanna zadzwoniła do asystentki, jednak ta nie odebrała. Udając, że z nią rozmawia, powiedziała: tu cytat, jestem w drodze do domu, proszę upewnij się, że będzie tam czekać policja. Wtedy Brown miał powiedzieć: właśnie zrobiłaś najgłupszą rzecz w swoim życiu, teraz na pewno cię zabiję. Rihanna zaczęła wołać o pomoc, uratowała ją przypadkowa osoba, która wezwała policję. Wokalista dostał 5 lat więzienia w zawieszeniu i prace społeczne. Musiał zapłacić też 50 tysięcy dolarów kaucji i poddać się resocjalizacji. To jednak nie wszystko. Fani i artyści go znienawidzili. Musiał przez bardzo długi czas mierzyć się z ogromnym upokorzeniem. O tym, co się stało, Rihanna opowiedziała w programie Good Morning America w telewizji ABC News.
1: This happened to me. I didn't cause this.
2: To mi się przytrafiło. Nie ja to spowodowałam, nie ja to zrobiłam. To mi się przytrafiło i może się przytrafić każdemu. Jest wiele kobiet, które doświadczyły tego, co ja, ale nie publicznie, więc to naprawdę utrudniło sprawę. Po prostu poczułam, o mój Boże, oto moja odrobina prywatności, która została właśnie ujawniona. To coś, czego nikt nie chce, żeby ktokolwiek o tym wiedział, więc jestem tutaj. Cały świat wie.
0: Na pytanie, czego się wstydziła, odpowiedziała: nie chciałam, żeby ludzie myśleli, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. To jest żenujące, że to właśnie w takiej osobie się zakochałam. Rihanna dodała, że w czasie po ataku Chrisa Browna często czuła się samotna. Wsparciem byli wtedy dla niej rodzina i przyjaciele. Po pewnym czasie o zaistniałej sytuacji w wywiadzie dla stacji ABC News opowiedział sam Chris Brown.
3: Nigdy nie miałem problemów z gniewem. Nie doświadczyłem przemocy domowej z żadną z moich byłych dziewczyn. Nigdy nie byłem taką osobą. Patrzę na to i to jest naprawdę, naprawdę trudne. Jak mogłem być taką osobą? Postąpiłem źle, że to zrobiłem i zdecydowanie powiedziałbym, że to nie jest coś, co pomijam lub ignoruję. To coś, co jest naprawdę, naprawdę drażliwe. Jest mi naprawdę przykro, że to się wydarzyło.
0: Po tym wywiadzie nie wszyscy uwierzyli Chrisowi i wątpili w jego szczerość. On wydał oświadczenie, w którym przeprosił i wyraził skruchę. A para schodziła się ze sobą i rozchodziła. O tym, że do niego wróciła, Rihanna poinformowała na początku 2013 roku, czego jej fani nie mogli zrozumieć. Nie jest potworem, za jakiego biorą go ludzie, to dobry człowiek, przekonywała jednak w wywiadach i że mu wybaczyła. Relacja przetrwała zaledwie kilka miesięcy. A wracając do muzyki, na początku 2009 roku wokalistka zaczęła nagrywać swój kolejny album, zatytułowany Rated R, zmieniając jednocześnie brzmienie na mroczniejsze, co zauważył m.in. magazyn Rolling Stone. Uznał go jednym z najlepszych popowych w tamtym roku. Jednym z kawałków, które go promowały, był

Zaraz potem Rihanna weszła we współpracę z Eminemem, śpiewając utwór Love the Way You Lie, który wskoczył na szczyty list przebojów w wielu krajach. Rok 2010 przyniósł z kolei piąty album artystki pod tytułem Loud. Zawierał takie hity jak S&M, Man Down, California, King Bed i ten, który go promował, a za który dostała nagrodę Grammy, Only Girl in the World.

Promując płytę Loud, Riri, jak mówi się o wokalistce, ponownie ruszyła w trasę koncertową, która jak się okazało była siódmą najbardziej dochodową na świecie w 2011 roku. Wokalistka nie spoczywała jednak na laurach i ruszyła z pracami nad kolejnym albumem. Talk That Talk został wydany w listopadzie 2011 roku. Promował go singiel We Found Love, nagrany z Calvinem Harrisem. To kawałek, który pobił wiele rekordów list przebojów na świecie. Tylko na szczycie Billboardu królował przez 10 tygodni z rzędu, został uznany 24. największym przebojem wszechczasów i zdobył nagrodę Grammy. Teledysk zdobył również nagrodę MTV Video Music Award. To sprawiło, że Rihanna została pierwszą kobietą, która otrzymała to wyróżnienie więcej niż

I znów Rihanna nie zwalnia tempa. Pod koniec listopada 2012 roku wydała album Unapologetic. I co ciekawe, to pierwszy krążek w jej karierze, który wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard 200 w USA. Był promowany kawałkiem Diamonds, który znów zawojował listy przebojów i zdobył ogromną liczbę platynowych płyt.

Po tym, jak Rihanna wydała krążek i ruszyła w trasę koncertową, postanowiła powiedzieć stop. Chciała mieć rok wolny od nagrywania muzyki. Po tej małej przerwie wróciła w 2014, współpracując z Shakirą przy piosence Can't Remember to Forget You, która promowała płytę kolumbijskiej artystki pod tytułem Shakira. Riri wzięła się do pracy nad 8. albumem w swoim dorobku i, jak się okazało, ostatnim do dzisiaj. Początek 2016 to płyta Anti, która zajęła pierwsze miejsce na amerykańskiej liście Billboardu. Główny singiel to Work, nagrany z Drake'iem.

Warto dodać, że przez całą swoją karierę Rihanna nagrała również ogromną liczbę utworów z innymi artystami. W ostatnich latach wydała też główny muzyczny motyw do filmu Czarna Pantera – Wakanda Forever. W 2023 była gwiazdą muzyczną w przerwie finałowego meczu futbolu amerykańskiego Super Bowl. To był jej pierwszy występ na żywo od ponad 5 lat. Rihanna jest najlepiej sprzedającą się artystką nagrywającą w XXI wieku. Dzięki temu została wpisana do księgi rekordów Guinnessa. Do tej pory sprzedała ponad 250 000 płyt na całym świecie. Ma na koncie również wiele ról filmowych, zagrała w takich produkcjach jak Battleship czy Ocean Eleven, a od wielu lat skupia się na swojej firmie kosmetycznej. Według medialnych doniesień jej marka odnosi na świecie największe sukcesy w branży, wyprzedzając markę Kylie Jenner. I to właśnie Fenty Beauty, bo tak się nazywa, zrobiła z Rihanny miliarderkę. Jeszcze jakiś czas temu według magazynu Forbes została wyceniona blisko na 3 miliardy dolarów. Roczny przychód wynosił prawie 600 milionów. Teraz wartość może być jeszcze wyższa. Z kolei według magazynu Time Fenty Beauty to najlepszy wynalazek roku, tym bardziej, że piosenkarka wchodzi we współpracę z firmami, które zajmują się odzieżą. Marka kosmetyczna Rihanny powstała w 2017 roku. Ponoć dlatego, że będąc w drogerii, nie mogła ona znaleźć dla siebie odpowiedniego produktu, który idealnie pasowałby do koloru jej skóry. Postanowiła więc coś z tym zrobić i założyła firmę. Chciałam stworzyć produkty, w których mogłyby się zakochać kobiety o różnych odcieniach skóry. Chciałam, żeby ludzie docenili te kosmetyki i nie myśleli, och, to ładne, ale wygląda dobrze tylko na modelce, powiedziała w wywiadzie dla portalu Reniferi29 piosenkarka. Według zachodnich mediów była ona zaangażowana w każdy aspekt, od tworzenia kosmetyków przez projektowanie opakowań czy sam marketing. Wzięła pod uwagę zarówno kobiety o ciemnym kolorze skóry, jak również z problemami skórnymi, z jakimi zmagają się kobiety na całym świecie, przy tym mając na uwadze fundusze, jakimi dysponują, by każdą było stać na jej produkty. Mało tego, stworzyła również kosmetyki dla albinosek, co zostało zauważone przez branżę. Podczas samego debiutu w swojej ofercie firma miała aż 40 odcieni podkładu. Warto zaznaczyć, że to sama Rihanna pokazuje swoim klientkom, jak używać jej kosmetyków. Obecnie majątek Rihanny został oszacowany na 1 400 000 000 dolarów. Przez dłuższy czas zajmowała pierwsze miejsce w rankingu najbogatszych piosenkarek świata. Jednak w 2024 wyprzedziła ją Taylor Swift z majątkiem o wartości 1 600 000 000 dolarów. Riri jest również ambasadorem nadzwyczajnym edukacji, turystyki oraz inwestycji Barbadosu. Została odznaczona Orderem Bohaterów Narodowych. Piosenkarka jest zaangażowana społecznie. Na czym skupia się działalność charytatywna Rihanny? Już na początku swojej kariery stworzyła Believe Foundation. Organizacja została powołana po to, by pomagać dzieciom z nieuleczalnymi chorobami, biedniejszym szkołom oraz schroniskom dla osób bezdomnych. Artystka ma na koncie również wspieranie walki z AIDS i rakiem. Była uczestniczką programu Stand Up to Cancer, podczas którego zebrano 100 milionów dolarów. W 2012 roku stworzyła kolejną fundację, Clara Lionel, niosącą pomoc mieszkańcom Barbadosu, który nawiedził huragan. Wsparcie otrzymały m.in. Szpital Królowej Elżbiety. Każdego roku Rihanna organizuje też diamentowy bal, podczas którego zbierane są fundusze. W specjalnej aukcji bierze udział sporo gwiazd z Hollywood. Piosenkarka angażuje się również w globalny kryzys edukacyjny. Ma również na koncie m.in. nagrodę humanitarną Petera J. Gomesa z Fundacji Harvardu. To za wybitne zaangażowanie w działalność humanitarną. Wracając do jej życia osobistego, poza Chrisem Brownem spotykała się również z innymi mężczyznami, wśród nich Matt Kemp, gwiazda baseballu z Los Angeles, czy saudyjski biznesmen Hassan Jamil. Spekulowano również o związku z Leonardo DiCaprio, a sam Drake zapewniał, że spotyka się z piosenkarką. Jej wybrankiem został jednak raper A$AP Rocky. Po raz pierwszy jako para pojawili się we wrześniu 2021 roku. Było to podczas prestiżowej Met Gali. A co o nim wiemy? Urodził się w 1988 roku w Nowym Jorku. Jego rodzice pochodzili z Barbadosu. Jako mały chłopak jego tata trafił do więzienia, a on razem z mamą i siostrą spędził kilka miesięcy w przytułkach. Kiedy był już nastolatkiem, zajmował się handlem narkotykami. Na pewien czas trafił za to za kratki. Jego starszy brat został zastrzelony na ulicy. Wcześniej A$AP Rocky spotykał się m.in. z Iggy Azaleą, Ritą Orą czy Kylie Jenner i Kendall Jenner. Muzycznie zadebiutował w 2011 roku, wydając pierwszy singiel. Na koncie ma 4 albumy. Na początku 2022 roku para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka. 13 maja na świat przyszedł chłopiec o imieniu Riza, a w sierpniu 2023 piosenkarka urodziła drugiego chłopca i nadano mu imię Riot Rose.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Proszę, się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
6: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
7: Z PSB zawsze się da.
9: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
10: Cześć, tu Oknoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Oknoplast lub na oknoplast.com.pl.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK – Scandinavian Sleeping and Living.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: W ten weekend Pulsie 2. Każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.
17: 3, 2, 1. DJ Harris.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby pranie w domu nie wisiało.
3: Pranie gotowe i zaczyna się domowa gra w gdzie jeszcze da się coś powiesić. Drzwi, krzesło, kaloryfer. O, tu jeszcze kawałek miejsca. A można bez kombinowania. Z suszarkami, które oszczędzają rozwieszanie, czekanie i miejsce w domu. Sprawdź suszarki w RTV, Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało, żeby się lepiej miało.
4: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj jutro o 16.10 w TVP2 i TVP VOD.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź modele w wyjątkowych ofertach. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Zapraszamy do salonów.
6: Sprawdź u dilera Rzepecki-Mroczkowski. Poznań, ulica Wiatraczna 5. www.rzepeckimroczkowski.pl.
7: Volkswagen.
8: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na ogólnopolskie dni otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło.

0: Zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Octoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8,11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Reklama.

0: Reklama.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m². Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje w Poznaniu. Ostrowska i Dąbrowskiego. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Less mess, less stress.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w grupie PSB i PSB Profi zaplanujesz remont lub budowę z bramami, drzwiami i ogrodzeniami Wiśniowski.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Takich warunków zakupu nie oferujemy na co dzień. 12 i 13 września Archicom zaprasza na Ogólnopolskie Dni Otwarte. Mega rabaty na mieszkania, wykończenie pod klucz od 599 zł za metr i miejsce postojowe gratis do wybranych mieszkań. Odwiedź nas w salonie sprzedaży przy ulicy Dąbrowskiego 91 w godzinach od 9 do 15. Więcej na www.archicom.pl.
8: 17, 40.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
12: Jest weekend, jest impreza. Jest weekend, jest impreza.

DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM. Vox FM. 3, 2, 1.

0: Już teraz, już teraz. Przed wami DJ Harris. In the mix. In the mix. Jest weekend, jest impreza.
1: Jest weekend, jest impreza.
0: Tak gra tylko w Vox FM.

0: DJ Harris. Za chwilę kolejny set. Zostańcie z Vox FM.
1: Autopromocja.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
0: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
0: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
0: Bo Vox FM robi dzień dobry.
1: Autopromocja.
0: DJ Harris in the mix. In the mix. Vox DJ Mix. Vox DJ Mix.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle ile sił mam, tak jak zakochany kundel. Skarbie, wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje